jak cię nie kochać w takiej jesieni, kiedy tak wszystko.

każdą środę poświęconą w liturgii świętemu Józefowi chcemy wzywać Jego orędownictwa za cały Kościół powszechny, za nasze rodziny i wspólnoty małżeńskie, aby na Jego wzór były Bogu wierne.

Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Pierwsza parafia jest dobrą nauczycielką, mówi biskup tarnowski Andrzej Jeszcze. Kapłani, którzy w sobotę przyjęli święcenia, dowiedzieli się, w których parafiach będą pracować duszpasterstwo. Aplikaty wręczył neoprezbiterom biskup tarnowski Andrzej Jeszcze.
2: Całe to doświadczenie, czyli własna parafia pochodzenia, seminarium, rodzina, to wszystko przenosi się już na konkretną parafię, która ma swoje zwyczaje, ma swoją duchowość, mają określoną mentalności parafianie. I chodzi o to, żeby jak najlepiej wpisać się w tę parafię, wnieść w nią swoje życie, swoje doświadczenie duszpasterskie, ale równocześnie młodzi księża muszą mieć świadomość, że pierwsza parafia jest świetną nauczycielką, wychowawczynią, która także będzie ich wzbogacać.
1: No, prezbiterzy będą posługiwać m.in. w parafiach świętego Mateusza w Mielcu, w Dębicy, Latoszynie, Matki Bożej Bolesnej w Nowym Sączu, w Ryglicach i również w Ptaszkowej.
3: Nowy start, inną rzeczywistość, więc myślę, że bardzo mocno odciśnie piętno na całe kapłaństwo i myślę, że jest bardzo, bardzo ważne.
4: Te środowiska też ukształtują nasze kapłaństwo na dalsze lata naszej posługi.
3: Duszpasterz jest taką osobą, która ma iść do wszystkich.
4: Trzeba to Słowo Boże, które przemadlamy, które kontemplujemy, o którym też dużo uczyliśmy się od takiej strony teologicznej, egzegetycznej, przekładać na takie bardzo praktyczne życie. Pokazywać je właśnie od tej strony, że Bóg jest tym obecnym i działającym bardzo konkretnie w konkretnym życiu człowieka żyjącego tu i teraz.
1: Mówili ksiądz Kacper Dusza i ksiądz Marcin Fasula. Więcej o pierwszych parafiach 14 nowych kapłanów piszemy na naszej stronie rdn.pl. Wiara najlepiej rozwija się we wspólnocie i w drodze z innymi, mówi diecezjalny duszpasterz dzieci i młodzieży diecezji tarnowskiej ksiądz dr Tomasz Chrupek. 16 czerwca w sanktuarium obłogosławionej Karoliny w Zabawie odbędzie się diecezjalne dziękczynienie za sakrament bierzmowania pod hasłem Uczniowie Misjonarze. Zapisy trwają jeszcze do 11 czerwca. To będzie wspólne świętowanie i uwielbienie Boga za dar bierzmowania.
5: Przede wszystkim chcemy uwrażliwić też młodych, że jednak też się coś wydarzyło. Tak sobie pomyślałem kiedyś, że tak jak po pierwszej komunii świętej organizuje się pielgrzymkę po to, żeby jeszcze bardziej i mocniej podkreślać w sercach tych dzieci, co się dokonało w ich życiu, to myślę, że tak analogicznie jest z sakramentem bierzmowania, że nie jest to coś tylko i wyłącznie tradycyjnego do przyjęcia, ale coś, za co tak naprawdę powinniśmy podziękować, bo jest to przede wszystkim sakrament, który też ma swoje określone skutki i też, żeby jeszcze bardziej może uzmysłowić to młodym, to organizujemy takie wydarzenie.
1: Spotkanie rozpocznie się 16 czerwca o 9 w Baurudzie, gdzie młodzi razem ze swoimi księżmi opiekunami będą mogli indywidualnie zawierzyć swoje życie Bogu za wstawiennictwem błogosławionej Karoliny w miejscu jej męczeństwa. Będzie także można nawiedzić dom błogosławionej Karoliny oraz uczestniczyć we wspólnej integracji pod Gruszą, która będzie prowadzona przez wolontariuszy. O 10 wyruszy piesza pielgrzymka do sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie. Po dotarciu na miejsce zaplanowano integrację, poczęstunek. Będzie także okazja do spowiedzi. Nowym elementem dziękczynienia będzie spotkanie w grupach, w trakcie którego młodzi będą mieli okazję porozmawiać o cechach ucznia misjonarza, a także o tym, co to znaczy być w kościele uczniem misjonarzem. W programie ponadto adoracja Najświętszego Sakramentu i o 14:30 msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Zapisy na spotkanie bierzmowanych trwają przez formularz dostępny w internecie do 11 czerwca. Trwają przygotowania do pierwszej pielgrzymki do sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Na początku lipca jej uczestnicy wyruszą z kilku miejscowości. Będą to dwu- i trzydniowe trasy. Redemptorysta ojciec Szczepan Hebda zaprasza do udziału w promienistej pierwszej pielgrzymce do Tuchowa. Sądeckiej, Brzeskiej, Mieleckiej, Bocheńskiej, Limanowskiej i Jasielskiej. Trwają już zapisy. Przemierzając pielgrzymi szlak, uczestnicy w sposób szczególny modlić się będą za młodzież oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne w diecezji tarnowskiej.
6: Wychodzimy już czwarty raz. Jest 6 promieni tej pielgrzymki: Sądecka, Brzeska, Mielecka, Jasielska, Bocheńska i Limanowska. Te grupy wychodzą w odpowiednim dla siebie czasie, bo są to trasy trzydniowe albo dwudniowe, aby przyjść do sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej 5 lipca na godzinę 15, aby uczestniczyć wspólnie w Eucharystii, której będzie przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Jerz, ordynariusz diecezji tarnowskiej.
1: Plan poszczególnych pielgrzymek i informacje o zapisach

0: znajdują się na stronie internetowej pptuchów.diecezjatarnow.pl.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Darem hojności Pana jest ten dzień, wraz ze wszystkim, co mi przynieść może. Ty, Panie, jesteś drogą, prawdą i życiem. Jesteś drogą, chcę nią kroczyć. Jesteś prawdą, pragnę ją poznawać. Jesteś życiem, chcę nim żyć. Chłód i głód, dola i niedola, wszystko jest dobre, co od Ciebie pochodzi. Spraw przeto, abym z tego wszystkiego dobrze skorzystał. W Twoje imię rozpoczynam ten dzień. Dobry pasterzu, pokarmie prawdziwy, bądź nam pokrzepieniem na drodze do Królestwa Ojca, który jest w niebie. Pożywiaj nas na ziemskim padole, zaprowadź nas na przygotowaną nam ucztę, byśmy w niej wraz ze świętymi uczestniczyć mogli.
2: Do Ciebie, o Boże, w tę poranną godzinę moją myśl kieruję. Pierwsze słowa, które moje usta wymawiają, to Boże mój, Ojcze. Pierwszą moją radością jest prawda, że Bóg jest moim Ojcem. Od Ciebie, Ojcze, wszystko pochodzi. Czym jestem i co posiadam, to Twój dar. Kochany Ojcze Niebieski, dziękuję Ci, że mogę Cię Ojcem nazwać. W swe mocne dłonie weź mnie dziś całego i wszystkie mi drogie osoby. Kieruj moimi myślami i czynami. Chciałbym radośnie przeżywać ten dzień. Daj mi jasne spojrzenie, bym podziwiał Twe dzieła. Daj serce otwarte, które jest zdolne radować się Twoją dobrocią i łaską. Pozwól mi coraz lepiej Twoją wolę poznawać. Prowadź mnie w swojej cierpliwości i mądrości i pomóż, bym całym sercem Tobie zaufał.
1: O święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia. Pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twego boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym poddany Twojej niebiańskiej mocy mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.
2: Boże mój i Zbawco, z Twych rąk otrzymuję ten nowy dzień. Wychodzę mu naprzeciw, gotowy jestem przyjąć wszystko, co on mi przyniesie. Wierzę, że mnie kochasz swą boską miłością. Pełen ufności, wsparty Twoją łaską, licząc na dobroć Twojego serca, idę w nieznaną przyszłość dzisiejszego dnia. Tobie poświęcam wszystkie moje kroki, moje słowa i czyny i cały świat mojego serca. Błogosław mnie i prowadź.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

Oto jestem, stoję tu, wyciągam ręce, oczy wznoszę wysoko do ciebie. Usłysz proszę, kiedy krzyczę, kiedy nie potrafię milczeć, duch mój umiera, ból rozrywa.

0: Letnia herbata. Czy kiedykolwiek piłeś filiżankę letniej herbaty? Fuj, nie ma nic gorszego. Wyobraź sobie, jak letniego chrześcijanina odbiera Bóg, który posłał swojego syna, żeby umarł za ciebie i za mnie. Wyobraź to sobie. Związki są dziwne. Rozpoczynają się pośród namiętności, ale po pewnym czasie stają się rutynowe, normalne. Po prostu kolejna część szumu tła, który wypełnia nasze życie. Dotyczy to naszych relacji z ludźmi i może mieć też miejsce w relacji z Bogiem. Więc pozwól, że spytam. Jak teraz wygląda twoja relacja z Nim? Tętniąca życiem, realna, pełna pasji, dynamiczna? Czy rutynowa? Po prostu kolejny element zgiełku życia. Pozwól, że coś ci powiem. Jezus nie po to umarł na krzyżu, żebyśmy mieli z Nim nudną relację. I dziś z całego serca wierzę, że On chce tobą wstrząsnąć i powiedzieć: obudź się.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

Środa w kalendarzu, trzeci dzień czerwca, świętego Karola Lwangi i towarzyszy męczenników, wspomnienie dziś w kalendarzu. Wspominamy również o poranku zmarłego kapłana, polecamy jego duszę Bożemu Miłosierdziu. W 2021 roku do domu ojca odszedł ksiądz Edward Bryła. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Prokuratura rejonowa w Bochni wszczęła śledztwo dotyczące narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 3-letniego dziecka, które podczas przyjęcia urodzinowego wpadło do stawu. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ternawa w powiecie bocheńskim. Tego dnia na posesji jednego z domów trwało przyjęcie urodzinowe 9-latki. Na uroczystość zaproszono kilkanaścioro dzieci z rodzicami. Wśród gości był też 3-letni Mikołaj, zaproszony również ze swoimi rodzicami. Dorośli siedzieli na przydomowym tarasie, natomiast dzieci bawiły się w rozległym ogrodzie. Były tam dla nich przygotowane atrakcje, takie jak zjeżdżalnia czy dmuchana trampolina. Na terenie ogrodu znajdował się również wykonany rok wcześniej staw o wymiarach 7x5 metrów i głębokości około 1,5 metra.
2: W pewnym momencie dorośli stracili z pola widzenia tego 3-letniego Mikołaja. W tym czasie chłopczyk wpadł do tego stawu. Dziecko zostało zobaczone dopiero w tej wodzie po jakimś czasie. Dorośli szybko wyciągnęli chłopczyka. Był on nieprzytomny. Podjęto resuscytację. Wezwano pogotowie ratunkowe, wezwano straż pożarną. Lekarz przejął czynności ratunkowe. Wezwano również lotnicze pogotowie ratunkowe, które przetransportowało dziecko do szpitala uniwersyteckiego w Prokocimiu w Krakowie.
0: Mówił rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Tarnowie, prokurator Mieczysław Sienicki. Stan chłopca aktualnie jest określany jako bardzo ciężki. Lekarze wciąż walczą o jego życie.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Od dziś rowerzyści oraz użytkownicy hulajnóg do 16 roku życia mają obowiązek mieć na głowie kaski ochronne. Nowe przepisy mają chronić najmłodszych przed skutkami wypadków komunikacyjnych. Jak wskazują policyjne statystyki, kask często okazuje się ratować zdrowie i życie ludzkie.
3: Broni to, co jest dla nas najcenniejsze, czyli naszą głowę, a patrząc przez pryzmat tych zdarzeń, z którymi mieliśmy do czynienia z udziałem właśnie tej grupy pojazdów, to najczęściej są to właśnie obrażenia górnych kończyn i głowy, więc tutaj chrońmy tą głowę, również tych, którzy mają powyżej 16 roku życia, czy będą mieć powyżej 16 roku życia, zachęcamy do tego, żeby te kaski zawsze mieć.
0: Mówił zastępca naczelnika sądeckiej drogówki Ryszard Ogórek. Przypomnijmy również, że już od marca obowiązuje inny przepis dotyczący hulajnóg. Po drogach publicznych mogą poruszać się nimi wyłącznie osoby, które skończyły 13 rok życia. Długi weekend zapowiada się pochmurnie i deszczowo. Jeszcze dziś lokalnie popada do 35 mm deszczu. Wystąpią również burze z gradem. Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW, poinformowała, że jutro, czyli w Boże Ciało, może przelotnie popadać, a na zachodzie i wschodzie kraju zagrzmi.
4: W burzach spaść może lokalnie od 15 do 20 mm deszczu, a wiatr w porywach osiągać do 65 km na godzinę. Temperatura wyniesie od 18 stopni na wybrzeżu i Podkarpaciu do 25 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, południowo-zachodni.
0: W kolejnych dniach kontynuacja dynamicznej pogody. Lokalnie wystąpią intensywne burze z silnym deszczem. W większości kraju będzie pochmurno i przelotnie popada deszcz. Najcieplej będzie na Podkarpaciu do 26 stopni.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Czas sprawdzić prognozę pogody. Poranek słoneczny, ciepły, 15 stopni już mamy z samego rana, a maksymalnie w ciągu dnia to temperatura 26 stopni. Ale jak słyszeliśmy, naciągają opady deszczu, burze w regionie tarnowskim. Te opady deszczu i burze spodziewane są około godziny 18-19. Do tego czasu słońce, słońce i jeszcze raz słońce.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sytuacja biometeorologiczna o poranku korzystna. No i temperatury kolejne dni. Jutro 20 stopni, piątek 25, sobota 22, niedziela 24 i na przemian trochę słońca, trochę chmur i trochę deszczu. A jutro czwartek Boże Ciało, czyli dzień wolny. Piątek, jeżeli ktoś sobie weźmie urlop, no to ma 4 dni wolnego. No i pytanie, gdzie te 4 dni wolnego będzie spędzał? Mam nadzieję, gdziekolwiek będziecie, to pogoda będzie wam dopisywała. 25 minut nam zostało do godziny 7, punktualnie o 7 wiadomości, ale do wiadomości no to jeszcze przed nami sporo dobrej muzyki. A zaczynamy środowy poranek 3 czerwca od zespołu ABBA, dokładnie od utworu Dancing Queen.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
0: Po reklamie.

0: tle tak pięknie pada deszcz. Na szczęście oparentku w tle pięknie świeci nam słońce i budzi wszystkich z samego rana, szczególnie tutaj zmotoryzowanych. Ten deszcz w godzinach wieczornych, przypominam, w regionie może nam popadać. Mogą występować burze godzina 19, 18, 20, tak wstępnie synoptycy nam zapowiadają. Ale na razie cieszymy się tym słońcem. No i a propos tego słońca, sprawdźmy, czy tutaj też towarzyszy nam zmotoryzowanym.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
0: Ci, którzy w drodze, to już towarzyszy zapewne to słońcem. No i przypominam tutaj a propos zmotoryzowanych, przed nami długi weekend, czyli jutro czwartek, Boże Ciało, więcej policjantów na drogach, bo przecież to 4 dni wolnego, jeżeli weźmiemy sobie piątek, tak więc tutaj apeluję o to bezpieczeństwo, rozwagę. No i pamiętajcie o tych zmianach w przepisach, czyli tak, mówimy kaskowi, bo kask pozwala ograniczyć lub uniknąć poważnych uszkodzeń mózgu, wchodzi w życie obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem lub hulajnogą dla osób do 16 roku życia. A jako, że wolny weekend, taki troszeczkę dłuższy weekend, 4 dni wolnego, to na pewno ten rower wyskoczymy. I tutaj pamiętajcie, że nie tylko dzieciaki do 16 roku życia, ale i ci dorośli też ten kask niech zakładają. Dbajmy, jak mówi ordynator oddziału neurochirurgii dziecięcej szpitala w dziecięcym tutaj szpitalu w Warszawie, Łukasz Rakasz, podkreśla, że w czasie wypadku niechroniona kaskiem głowa przyjmuje ogromną energię, która potrafi trwale uszkodzić mózg. Dlatego bardzo ważny jest właśnie ten kask. Czy to jedziemy rowerem, czy hulajnogą, pamiętajmy, zakładajmy. Teraz sprawdzamy ulicę. Bez zdarzeń drogowych na ulicach Tarnowa, regionu tarnowskiego, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, zarówno poranek, jak i noc, bez zdarzeń drogowych. Na ulicach spokojnie, płynnie przejedziemy bez problemów. Sikorskiego, Narutowicza, Tuchowska, Gumniska, Dąbrowskiego, Solidarności, Słowackiego, Klikowska, również tutaj się nie zatrzymujemy, płynnie ronda przeskakujemy, przejeżdżamy Aleja Kwiatkowskiego. Tutaj troszeczkę więcej samochodów od Witosa, ronda Solidarności powoli do Czerwonych Klonów. Z Blitowska płynnie, bez postojów. Na Koszyckiej już tych samochodów coraz więcej, ale jeszcze nie stoimy, jeszcze jedziemy, dojeżdżamy do samego skrzyżowania, tam zmiana świateł, no i możemy sobie kontynuować jazdę.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
0: Zmiany w przepisach to nie tylko kask, ale też od dziś kierowcy nie mogą skasować niektórych punktów karnych. Więcej na ten temat w kolejnym naszym spotkaniu dla zmotoryzowanych, czyli 20 minut albo kwadrans przed godziną 8. Do 7, 10 minut nam pozostało. No to teraz wybieramy się na Ściernisko i zespół Golec Orkiestra.

Zmiany w kodeksie ruchu, jak mówiłem, nowe przepisy wchodzą w życie. No, od dziś 3 czerwca u nas w kraju, ale również za granicą naszego kraju. Gdziekolwiek się wybieracie, nie tylko na ten długi weekend czerwcowy, ale teraz przecież coraz bliżej jesteśmy w wakacje, tak więc pamiętajcie, warto sprawdzić przepisy w innych krajach. Na Słowacji też zaostrzeniem kar za przekroczeniem dozwolonej prędkości. Parlament przyjął nowelizację kodeksu drogowego, który wprowadza również większą ochronę pieszych na przejściach, ale te przepisy na przykład na Słowacji dopiero wejdą w życie we wrześniu. Dlatego tutaj trzeba szczególnie zwracać uwagę, gdziekolwiek jesteśmy, że te przepisy mogą czasami w niektórych kwestiach się troszeczkę różnić, żeby się nie okazało, że nie wiedziałem, moi drodzy kierowcy. Pamiętajcie, tutaj to jest podstawa wiedzy o tych przepisach ruchu drogowego, gdziekolwiek jesteśmy. 3 minuty nam zostało do 7:00. Jeszcze Pitbull, a już za chwilę punktualnie o 7:00 wiadomości.

0: Reklama.
1: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
0: Radiowe kino plenerowe.
1: Szukacie pomysłu na rodzinny wiosenny wieczór? Mamy coś specjalnego. Już w najbliższą sobotę 6 czerwca zapraszamy do Stradomki w gminie Bochnia na seans letniego kina plenerowego. Na ekranie pełna przygód i humoru opowieść dla całych rodzin. Dzielna banda i tajemnice zaginionego wujka. Film, który bawi i niesie piękny morał. Start seansu o godzinie 20.30 na boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej w Stradomce. A już od 20.00 czekają mała gastronomia, chrupiący popcorn i orzeźwiająca lemoniada. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Bochnia oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni. Do zobaczenia w Stradomce! I pamiętajcie, słuchajcie Radia RDN Małopolska w Bochni i okolicach na nowej częstotliwości 97 FM.
0: Po reklamie.

0: PiS na prezydenta Krakowa.
1: Gdybym miał startować z myślą porażki, na pewno bym nie wystartował.
0: Korki przy wyjazdach z miast i więcej patroli policji w trasie. Rozpoczyna się czerwcówka. Stary Sącz bliski porozumienia z sądeckimi wodociągami w sprawie przyłączy wody do nowych bloków przy ulicy Podegrodzkiej. O szczegółach już za chwilę. Tarnów po raz kolejny opanują berneńskie psy pasterskie. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Wieloletni radny miejski Michał Drewnicki, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa. Władze PiS decyzję o wystawieniu Drewnickiego w wyścigu o fotel prezydenta miasta podjęły jednogłośnie. W rozmowie z dziennikarzami Michał Drewnicki podkreślił, że liczy na wynik pozwalający na wejście do drugiej tury wyborów.
1: Sądzę, że jest szansa na to, by powalczyć o miasto. Ja będę walczył o to, by wejść do drugiej tury, by walczyć o zwycięstwo, by wartości bliskie każdemu konserwatyście, człowiekowi, który głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, na prawicę, były zauważone, były reprezentowane i były realizowane. Gdybym miał startować z myślą porażki, na pewno bym nie wystartował.
0: Oficjalny start kampanii kandydat Prawa i Sprawiedliwości planuje na poniedziałek, 8 czerwca. Korki przy wyjazdach z miast i więcej patroli policji w trasie. Rozpoczyna się czerwcówka, a policja przypomina, aby wyruszając na długi weekend, nie zapominać o zdrowym rozsądku. Mariusz Pieśniewski.
2: Co roku wyjazdy na długie weekendy wyglądają podobnie.
3: Rzeczywiście korek zmęczył intensywnie.
4: No wolno. Jak ktoś się śpieszy, to ma problem.
2: Ale czego możemy się tym razem spodziewać?
5: Zwiększonego natężenia ruchu, szczególnie na głównych ciągach komunikacyjnych oraz trasach prowadzących do miejsc wypoczynku.
2: Mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
5: Funkcjonariusze będą czuwać nad płynnością ruchu, reagować na wykroczenia.
2: Warto nie tylko stosować się do znaków, ale po prostu zwolnić, mówi wicekomendant główny policji nadinspektor Roman Kuster.
6: Jadąc 10 mniej, z 60 na 50 km na godzinę, o ile wydłuża się droga hamowania. To tak naprawdę ta droga hamowania wielokrotnie myślę, że jest w stanie uratować istnienie ludzkie.
2: W zeszłym roku podczas długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach doszło do 340 wypadków drogowych, w których zginęło 21 osób, a 408 zostało rannych.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Stary Sącz jest bliski porozumienia z sądeckimi wodociągami w sprawie przyłączy wody do nowych bloków przy ulicy Podegrodzkiej. Konflikt między władzami miasta a spółką narastał wraz ze zbliżającym się zakończeniem budowy mieszkań społecznej inicjatywy samorządowej. Wiadomo, że samorząd będzie chciał przekazać wodociągom część swojego odcinka prowadzącego od głównej sieci wodnej do bloków. Wcześniej sądeckie wodociągi chciały, aby miasto samo zarządzało swoim odcinkiem i kupowało od spółki wodę po cenach hurtowych. Jak ujawnił burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, propozycja wysłana przez miasto jest już analizowana przez samorządową spółkę, co daje nadzieję na pozytywne rozwiązanie.
8: Jaskółka się pojawiła, taki sygnał otrzymaliśmy, propozycję porozumienia przesłaliśmy. Tak jak wspominałem, zawsze od samego początku staliśmy i stoimy na stanowisku, że gmina Stary Sącz buduje infrastrukturę po to, żeby z niej sądeckie wodociągi korzystały dla dobra mieszkańców gminy Stary Sącz i wszystkich użytkowników, czyli wszystkich klientów spółki sądeckie wodociągi, mieszkańców Sądeczyzny. Więc mam nadzieję, że tutaj jednak jakiś impas został przełamany i jakaś iskierka jest, aczkolwiek czekam na sfinalizowanie.
0: Szczegóły i zasady porozumienia na razie nie są znane. Tych nie chce też podać Marek Kasprzyk, dyrektor zarządzający w sądeckich wodociągach, ale jak potwierdził radiu RDN Nowy Sącz, spółka jest blisko porozumienia z władzami Starego Sącza. Prawdopodobnie może ono być zatwierdzone już w przyszłym tygodniu. Przypomnijmy, że w czerwcu do bloków SIM mają wprowadzić się już ostatecznie najemcy mieszkań.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Tarnów po raz kolejny opanują berneńskie psy pasterskie. Od 4 do 6 czerwca odbędzie się 13. Tarnowski Zjazd Berneńczyków Tarnów w Trikolorze. Wydarzenie co roku przyciąga miłośników tej rasy z całej Polski. Berneńskie psy pasterskie od lat cieszą się dużą popularnością wśród rodzin. Jak mówi współorganizatorka zlotu Kinga Truty, ta trasa ma wyjątkowo spokojne usposobienie i przyjazny charakter.
9: To są psy bardzo rodzinne, często są wybierane do rodzin z dziećmi, często pracują w dogoterapii. Są to psy bardzo wrażliwe, bardzo spokojne, towarzyskie, bardzo mądre, czasami uparte, ale za smaczki naprawdę potrafią zrobić wszystko. Żarłoki, to na pewno, jeśli chodzi o tą rasę również. Oczywiście każdego psa trzeba wychować, więc to nie jest tak, że kupujemy ładną, trikolorową kuleczkę i od razu mamy super przyjaciela rodziny. Oczywiście tak, ale jednak musimy też troszkę swojej pracy włożyć w to, żeby nam się dobrze wspólnie razem żyło.
0: Kulminacyjnym punktem programu będzie piątkowa parada ulicami miasta. miasta. Według szacunków organizatorów może w niej wziąć udział nawet setka psów. Rozpocznie się o 16 na końcu ulicy Bendrowskiego i ulicą Krakowską w towarzystwie Górniczej Orkiestry Dente i przejdzie na rynek. Organizatorzy zachęcają uczestników do przebrania się w tradycyjne stroje bawarskie i wyposażenia psy w charakterystyczne chusty w żółto-niebieskich barwach Tarnowa. Tyle o tej porze, zapraszam o 8:00.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Wróćmy na chwilę jeszcze do tych naszych piesków. Długi weekend. No to jak długi weekend? No to niech te pieski też mają długi weekend. Weźmy je na spacer, bez względu na to, jaka to rasa psa. Tym bardziej, że pogoda dziś będzie dopisywała, szczególnie w tych godzinach porannych, popołudniowych, sporo słońca, maksymalnie w ciągu dnia, to dziś nawet 26 stopni, ale w tych godzinach wieczornych mogą lokalnie, uwaga, występować burze.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Osiemnasta, dziewiętnasta, dwudziesta. W tych godzinach mogą występować lokalnie opadywne deszczu, burze. No pytanie tylko, czy tam się to wszystko sprawdzi. I faktycznie w tych godzinach będziemy mieli ten przelot opadywny deszczu. Teraz ile wskazuje nasz termometr? 15 stopni. Ciśnienie wynosi 986 hektopaskali. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna. W nocy może też nam popadać 13 stopni. Jutro przed południem opadywne deszczu, ale wydaje mi się, że przed południem nie będzie padało, bo to przecież Boże Ciało zawsze w Boże Ciało to zazwyczaj po południu nam pada. No i pytanie, no właśnie, kiedy to opadywne deszczu? Na razie wstępnie przed południem. 20 stopni, czwartek, piątek, kolejny dzień to 25, sobota 22, niedziela 24, czyli temperatury powyżej 20 stopni w ciągu dnia. Przypominam, w kalendarzu mamy dziś trzeci dzień czerwca, no to zobaczmy, jak ten dzień wygląda. 154 dzień roku. Dzień trwa 16 godzin 31 minut, dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin 48 minut, ale cały czas jeszcze krótszy od najdłuższego dnia w roku, ale tylko krótszy o 15 minut. Słońce nam wstało o 4.18, a zajdzie o 20.49.

0: Reklama.
1: Hotel Jan w Szczawnicy Szlachtowej zaprasza na wyjątkowy koncert duetu z Pienin, finalistów programu Must Be The Music. Już 13 czerwca o godzinie 19 w sali bankietowej hotelu Jan niezapomniany wieczór pełen muzyki, emocji i pienińskiego klimatu. Bilety w cenie 90 zł do nabycia w hotelu Jan oraz pod numerem 728 879 928. Szczegóły na hoteljan.net.pl. Liczba miejsc ograniczona.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
4: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
2: To była autopromocja.

17 minut mamy już po godzinie 7. Czas zaglądać do kalendarza, bo to ten czas, gdzie my życzenia przekazujemy naszym dzisiejszym solenizantom, ale wcześniej, a propos kalendarza, to kalendarza świąt nietypowych. Dziś dzień savoir vivre. A to wiemy, że no, to nie tylko etykieta stołu i zasada precedencji, tak brzmijmy podtytuł przede wszystkim tutaj, ale przede wszystkim dosłownie trzeba wiedzieć, jak, no właśnie, jak żyć w praktyce. Oznacza to znajomość kodów komunikacyjnych, które pozwalają działać z szacunkiem wobec innych w każdej sytuacji społecznej, czy to w szkole, czy w pracy, w internecie, a tutaj szczególnie widzimy, że różnie właśnie w tym internecie bywa, no i oczywiście przy stole. A forma jest różna w zależności od kontekstu. Zasada jednak ta sama. Zachowanie uwzględnia obecność i potrzeby innych osób i to o tym proszę pamiętać. Savoir vivre. Dziś właśnie mamy w kalendarzu świąt nietypowych dzień dokładnie savoir vivre, ale to no nie dzień, ale cały rok, całe życie nas obowiązuje. Dziś również mamy dzień dobrej oceny, czyli no właśnie, dzień dobrej oceny, a dobra ocena to nie tylko piątka, nie tylko ze szkoły nam się ta liczba kojarzy i ocena ze szkołą, bo przecież tutaj również dzień dobrej oceny to poza szkołą w naszych spotkaniach codziennych. Często też kogoś oceniamy, no i zastanawiamy się na temat tej osoby, jaką ona właśnie jest. No i wystawiamy również te no, różnego rodzaju oceny, dlatego dzisiaj w kalendarzu nie tylko chodzi tutaj o tą ocenę szkolną. A propos dnia oceny, no i jeszcze a propos tego naszego kalendarza, to Leszek, Kamin, Karol, Piotr, Jan, Franciszek, Maciej, Andrzej, Paula, Wawrzyniec, Ferdynand, Izaak oraz Owidiusz. To solenizanci dnia dzisiejszego. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. Pozdrowienia, życzenia. No i oczywiście piosenka. Jak nie my, to kto? No właśnie, wy dzisiaj królujecie, wy macie dziś swój dzień. No to pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego.

kto jak nie my. Inny Landberry. No właśnie, a propos kto jak nie my, to kto nie jak ja. No i pytanie, czym dziś Maja Chwalińska? Bo Maja Chwalińska zmierzy się z rozstawioną numerem 22 Rosjanką Anną Kalińską w meczu o awans do półfinału wielkoszlemowego French Open. No i kto nie jak ja? No chcemy, żeby Maja Chwalińska tutaj, no, była jak najlepsza. 24-latka polska tenisistka w Paryżu już i tak, wydaje mi się, osiągnęła życiowy sukces, ale no przecież wiemy, że po to tutaj się trenuje, po to się na tych kortach gra, żeby osiągać te największe sukcesy. Godzina 11, to właśnie dziś Maja Chwalińska walczy o wejście do półfinału wielkoszlemowego French Open. To jest dopiero trzeci występ Chwalińskiej w zasadniczej części wielkoszlemowych zmagań. W 2022 roku była w drugiej rundzie Wimbledonu, później 2025, tam przegrała pierwszy mecz w Australia Open, a teraz no French Open. Ja przypomnę, nasza pierwsza rakieta, no niestety odpadła, Iga Świątek. No to mam nadzieję, że druga rakieta, Maja Chwalińska, a kto wie, być może kiedyś też pierwsza rakieta tenisa. Tego życzymy, na pewno tego życzymy. No i będziemy czekać z niecierpliwością do godziny 11, a szczególnie będą czekać wszyscy fani tenisa ziemnego, bo przecież walczy o awans do półfinału. To a propos sportu, wiadomości ze świata, ale też i z kraju, bo to przecież nasza dziewczyna. Więcej o sporcie 7:30, czyli za 7 minut.

0: Reklama.
1: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
3: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. Już w sobotę, 6 czerwca od godziny 14 zapraszamy całe rodziny na 9. mundurowy Dzień Dziecka w Gminie Skrzyżów. Czekają na Was widowiskowe i dynamiczne pokazy służb mundurowych, spotkania z funkcjonariuszami, a także prawdziwy bojowy wóz piechoty. Do tego dmuchańce, animacje, gry wielkoformatowe, ekipa poszukiwaczy skarbów oraz wyjątkowa gwiezdna niespodzianka. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Do zobaczenia 6 czerwca na obiektach sportowych w Skrzyżowie. Serdecznie zapraszam w imieniu samorządu Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyżów.
0: Po reklamie.

0: 7.30 nam już minęła, czyli my czas na wiadomości sportowe. No i jeszcze my przypomnienia a propos tych naszych wiadomości sportowych. Spoglądamy. French Open, przypominam, godzina 11, Paryż i Maja Chwalińska. A później dalej pozostajemy na kortach trawiastych, tylko troszeczkę inny kort, dużo większy kort, bo przecież jubileuszowy 50. mecz reprezentacji Polski na PGE Narodowym to właśnie dziś. No i taki powiem, troszeczkę będzie chyba poligon doświadczalny, ponieważ biało-czerwoni zagrają towarzysko z Nigerią, no i będą sprawdzać rozstawienie, a przede wszystkim sprawdzać piłkarzy, jak sobie poradzą po porażce z Ukrainą. No jest niedosyt, czekamy na zwycięstwo. Przypominam, ten mecz przed godziną 21:20:45 spoglądamy już na PGE Narodowe. Co jeszcze w sporcie? No to zaglądnijmy o 7:31.
1: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
2: Tomasz Graczewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Sandecja Nowy Sącz zagra w finale baraży o awans do piłkarskiej pierwszej ligi. Biało-czarni pokonali 2-1 Olimpię Grudziądz w spotkaniu półfinałowym. Wszystkie gole padły w drugiej połowie. Wynik otworzył strzałem sprzed pola karnego Tomasz Kołbon. Wyrównał Dominik Frelek. W końcówce regulaminowego czasu gry świetną okazję dla Olimpii miał były gracz Sandecji Maciej Mas, ale po jego strzale głową piłkę odbiła się od poprzeczki. W doliczonym czasie gry zwycięskie trafienie zaliczył Wiktor Pleśnierowicz. Sandecja w sobotę zmierzy się w decydującym meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała, które w półfinale pokonało 2-1 Śląsk 2 Wrocław. Maciej Gładysz wraca do walki w FIA Formule 3. W najbliższy weekend 18-letni tarnowianin będzie ścigał się w Monako. Jedyny Polak w stawce ma przed sobą 12 wyścigów zaplanowanych na czerwiec i lipiec. Młody tarnowianin w Formule 3 zadebiutował w marcu, sięgając po czwarte miejsce w kwalifikacjach oraz po szóste i piąte w pierwszych dwóch wyścigach sezonu. Trzymiesięczna przerwa spowodowana była odwołaniem Grand Prix Bahrainu. Reprezentujący francuski zespół Art Grand Prix oraz Orlen Team Maciej Gładysz weekend w Monako rozpocznie już w czwartek od oficjalnego treningu. Na piątek zaplanowano kwalifikacje, a wyścigi na sobotę i na niedzielę. Sądeczanka Paulina Tomasiak została wybrana piłkarką sezonu w Ekstralidze. Reprezentantka Polski występuje w Górniku Łęczna, który zajął czwarte miejsce w zakończonym niedawno sezonie. W rozmowie z telewizją klubową Paulina Tomasiak zaznaczyła, że nagroda dla najlepszej piłkarki sezonu to dla niej ogromne wyróżnienie.
3: Na pewno będzie to motywacja do dalszej ciężkiej mojej pracy. Chciałabym bardzo podziękować mojej pierwszej drużynie, czyli Staszkówka Jelna oraz obecnemu klubowi, czyli Górnik Łęczna, i również reprezentacji. Bardzo Wam dziękuję, że mogę grać w Waszych drużynach oraz reprezentować Polskę. Bardzo chciałabym pozdrowić i podziękować na pewno mojej rodzinie za to, że trzymają za mnie kciuki. Również chciałabym podziękować kibicom, którzy przychodzą na mecze, trzymają kciuki i nam kibicują.
2: Już w piątek reprezentacja Polski z Pauliną Tomasiak w składzie zagra w Gdańsku z Francją w eliminacjach do mistrzostw świata.
1: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Słonecznie, ciepło, 16 stopni, a będzie jeszcze cieplej, bo przecież w ciągu dnia to nawet 26 stopni, czyli zapowiada nam się upał. Krem z filtrem, okulary przeciwsłoneczne, a wieczorem, kto wie, parasol może nam się przydać. W godzinach wieczornych spodziewane są lokalnie burze, opady deszczu. Jutro 20 stopni, w nocy 13.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Nie wiem, nie pamiętam dokładnie, czy maj był całym mokrym, a dokładnie dżdżystym, deszczowym. Chyba troszeczkę tego deszczu było więcej niż dni słonecznych. No i przysłowie właśnie na czerwiec mówi nam tak. Czerwiec po deszczowym maju, często dżdżysty w naszym kraju. No ale wiemy, że czerwiec to też ten czas taki już powolutku wakacyjny i tych dni wakacyjnych będzie nam przybywało z dnia na dzień, a jak wakacje, no to słońce, ciepło, no i już myślami jesteśmy, no, gdzieś na wyjazdach, na wycieczkach, dlatego, no, zamiast dżdżysty, to bardziej słoneczny by przydał nam się ten czerwiec, chociaż wstępne prognozy pogody są bardzo obiecujące. Synoptycy zapowiadają, że czerwiec, lipiec, sierpień w tym roku ma być upalny, słoneczny, no, a przede wszystkim tutaj dobry ukłon dla tych wszystkich, którzy będą wypoczywali nad polskim morzem, bo tam też będzie słońce i ciepło. No i co? No to tylko zostaje nam zarezerwować miejsca i wyjechać. Tylko pytanie, ile dni urlopu nam jeszcze pozostało? Proponuję szybciutko do kadrowej, do księgowej podskoczyć, sprawdzić, no i sobie zabukować fajne miejsce. Przyda się.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia LD Małopolska i LDN Nowy Sącz.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: To było ogłoszenie nadawcy.

0: Reklama.
1: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
5: 12. Tarnowski Rajd Pojazdów Zabytkowych, który jest trzecią rundą Mistrzostw Polski. Od 4 do 7 czerwca. W piątek 5 czerwca o godzinie 21 próba nocna przy Arenie Jaskółka Tarnów. W sobotę 6 czerwca o godzinie 11 wielki wyścig uliczny na zamkniętej ulicy Starodąbrowskiej. Start spod Galerii Gemini, a o 14 konkurs elegancji i pokaz na tarnowskim rynku. Zaprasza Automobil Klub Tarnów. Partner strategiczny Województwo Małopolskie oraz Miasto Tarnów.
6: Serdecznie zapraszam. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
7: Radiowe kino plenerowe.
5: Szukacie pomysłu na rodzinny wiosenny wieczór? Mamy coś specjalnego. Już w najbliższą sobotę 6 czerwca zapraszamy do Stradomki w gminie Bochnia na seans letniego kina plenerowego. Na ekranie pełna przygód i humoru opowieść dla całych rodzin. Dzielna banda i tajemnice zaginionego wujka. Film, który bawi i niesie piękny morał. Start seansu o godzinie 20.30 na boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej w Stradomce. A już od 20.00 czekają mała gastronomia, chrupiący popcorn i orzeźwiająca lemoniada. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Bochnia oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni. Do zobaczenia w Stradomce! I pamiętajcie, słuchajcie Radia RDN Małopolska w Bochni i okolicach na nowej częstotliwości 97 FM.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
8: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
9: Słonecznie, ciepło, idealne warunki do podróżowania i przypominam, że od dziś kierowcy nie mogą skasować niektórych punktów karnych na płatnych kursach w ośrodkach ruchu drogowego. Zaostrzone przepisy i nowa lista wykroczeń, za które nie można redukować kar za przewinienia, weszła w życie. Nie można zbić punktów za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę od dopuszczalnej, a także za stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu. Wzmożone kontrole policji, długi weekend nam się powolutku rozpoczyna. Czwartek, Boże Ciało, wolny dzień, później piątek, sobota, niedziela, jeżeli piątek mamy wolne, 4 dni wolnego i tych policjantów na tych naszych ulicach będzie dużo więcej, będą pilnowali tego bezpieczeństwa. Pamiętajcie, noga z gazu, długi weekend, bezpieczeństwo, no i te kontrole stacjonarne, przenośne radary, mobilne patrole, to wszystko na tych naszych ulicach. Nawet 5000 policjantów będzie w czasie tego weekendu, długiego weekendu, pilnowało bezpieczeństwa na tych naszych ulicach, na tych naszych drogach. A jak te ulice, te drogi wyglądają? Ja przypomnę tylko o poranku, no dosłownie pół godziny temu od Poryszowie, tam zderzenie, kolizja motoroweru z samochodem, na szczęście nikomu się nic nie stało, tak więc uważajcie, ostrożnie, powoli. No ja propomnę tych prędkości, no to teraz widzę, że zwalniamy, bardzo zwalniamy w Tarnowie, w niektórych miejscach wręcz nawet stoimy, ale tak to jest właśnie o poranku, przed samą godziną 8, że się zatrzymujemy, bo tych samochodów jest sporo. Jedziemy do pracy. Od Jabłoniowej Miętowej powolutku do Ronda Elektryczno-Wyszyńskiego z krótkimi postojami. Również z krótkim postojem Klikowska od 3 maja do Ronda Słowackiego. Szkotnik. Zmożony ruch na Szujskiego, odcinek między Klikowską a Szkotnik w kierunku Mości. Co również tych samochodów sporo na Konarskiego, na Dąbrowskiego od Alei Tarnowskich na wysokości ulicy Urwanej. Stoimy do skrzyżowania z ulicą Gumnicką. Gumnicka od Wesołej też postój. Na Tuchowskiej od Przedszkolaków postój do Konarskiego. Ciąg dalszym, czyli Mości z Alei Kwiatkowskiego. Tutaj tych samochodów dużo, dużo więcej od strony Witosa, od Ronda Solidarności. Już jeden samochód za drugim do Czerwonych Klonów. No i z Bylitowska również tych samochodów więcej do Chemicznej, a później do Czerwonych Klonów. No jeszcze została nam ulica Koszycka od Mieszka I już powolutku do skrzyżowania Czerwona Krakowska i Koszycka.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
8: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
9: A w kolejnym naszym spotkaniu dla zmotoryzowanych zajmiemy się rowerem, nie tylko z tego względu, że my przypominamy, od 3 czerwca te nowe przepisy, które obowiązują wszystkich młodych użytkowników dróg, czyli kask obowiązkowo do 16 roku życia, ale także dziś w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzień roweru, a dokładnie Światowy Dzień Roweru. Pogoda idealna, to co, wsiadamy na rower? Z samego rana, no i jedziemy.

formatowanie, żeby do schabów, no lato, no lato. Chociaż lato w kalendarzu dopiero za kilkanaście dni, za 18. Ale dziś to lato na pewno już poczujemy. 26 stopni w ciągu dnia, sporo słońca. Tak więc, no możemy sobie śpiewać wczesnych godzin porannych lato, lato wszędzie. Za chwilę wiadomości. My po wiadomościach nasza poranna rozmowa. Słowo ma za słowo. Dziś my gościem radia o 8.10 będzie wójt gminy Skrzyszów, Marcin Kibior.

0: A kto to?
1: To Jan Sebastian Bach.
0: A gdzie to?
1: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
0: A co to?
1: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
0: A, to ja też chcę!
1: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
0: Ło, to super!
1: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta. Zatem nie zwlekaj.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
2: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
3: Po reklamie.
4: Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie przedstawiło swojego kandydata na prezydenta Krakowa. Jest nadzieja na dla Klimkówki elektrownia może zużywać mniej wody. Nowi księża poznali pierwsze parafie. Biskup wręczył aplikaty neopresbiterom.
5: Nowy start, inną rzeczywistość.
4: I kask od dziś obowiązkowy dla dziecka na rowerach i hulajnogach.
6: Zabezpiecza głowę, a urazy głowy są najczęstszymi i najgroźniejszymi skutkami

0: wypadków z udziałem hulajnóg.
1: Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko zapraszam. Wieloletni radny miejski Michał Drewnicki, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa. Władze PiS decyzję o wystawieniu Drewnickiego w wyścigu o fotel prezydenta miasta podjęły jednogłośnie. W rozmowie z dziennikarzami podkreślał, że liczy na wynik pozwalający na wejście do drugiej tury wyborów.
2: Sądzę, że jest szansa na to, by powalczyć o miasto. Ja będę walczył o to, by wejść do drugiej tury, by walczyć o zwycięstwo, by wartości bliskie każdemu konserwatyście, człowiekowi, który głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, na prawicę, były zauważone, były reprezentowane i były realizowane. Gdybym miał startować z myślą porażki, na pewno bym nie wystartował.
1: Oficjalny start kampanii kandydat PiS planuje w poniedziałek.
3: Słuchacie wiadomości RDM.
1: Jest szansa na to, że elektrownia działająca na Klimkówce będzie zużywać mniej wody. Wody Polskie pracują nad opracowaniem koncepcji optymalizacji pracy tej instalacji. Poziom wody w zalewie Klimkówka od miesięcy budzi niepokój mieszkańców, samorządowców i branży turystycznej. Teraz pojawiła się szansa na poprawę sytuacji. Wody Polskie analizują możliwość zmiany zasad pracy elektrowni wodnej działającej przy zbiorniku. Jeśli eksperci potwierdzą, że instalacja może bezpiecznie funkcjonować przy mniejszych przepływach, w zalewie mogłoby pozostać więcej wody.
4: Jest to jednak proces długotrwały, wymagający wykonania operatu wodnoprawnego z opracowaniem nowej instrukcji, a następnie uzyskania w Ministerstwie Infrastruktury nowego pozwolenia wodnoprawnego. Konieczne jest również opracowanie ekspertyzy hydrologiczno-hydraulicznej, która pozwoli rzetelnie ocenić, jak taka zmiana instrukcji gospodarowania wodą wpłynie na kwestie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz czy w rzece Ropie poniżej zbiornika zostałby zapewniony odpowiedni przepływ biologiczny.
1: To Katarzyna Tokarz, pełniąca obowiązki kierownika Zespołu Komunikacji i Edukacji Wodnej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Wody Polskie w odpowiedzi na nasze pytania podkreślają, że od 1994 roku w zbiorniku wodnym Klimkówka nigdy nawet podczas głębokich niżówek nie został osiągnięty minimalny poziom piętrzenia, a ten utrzymywany obecnie jest zgodny z instrukcją gospodarowania wodami. Dodatkowo zalew pełni przede wszystkim funkcję przeciwpowodziową, a w dalszej kolejności retencyjną, energetyczną i turystyczną. Całą odpowiedź Wód Polskich związanych z problemem Klimkówki publikujemy na rdn.pl.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Jeszcze kilka dni temu przyjmowali święcenia kapłańskie, a teraz poznali miejsce swojej pierwszej posługi. 14 neoprezbiterów diecezji tarnowskiej odebrało z rąk biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza aplikaty kierujące ich do parafii, w których rozpoczną pracę duszpasterską. Wśród wspólnot, do których trafią młodzi kapłani, są m.in. parafie świętego Mateusza w Mielcu, Matki Bożej Bolesnej w Nowym Sączu, Dębica, Latoszyn, Ryglice czy Ptaszkowa.
5: Nowy start, inną rzeczywistość, więc myślę, że bardzo mocno ciśnie piętno na całe kapłaństwo i myślę, że jest bardzo, bardzo ważne.
6: Te środowiska też ukształtują nasze kapłaństwo na dalsze lata naszej posługi.
5: Duszpasterz jest taką osobą, która ma iść do wszystkich.
6: Trzeba to Słowo Boże, które przemadlamy, które kontemplujemy, o którym też dużo uczyliśmy się od takiej strony teologicznej, egzegetycznej, przekładać na takie bardzo praktyczne życie, pokazywać je właśnie od tej strony, że Bóg jest tym obecnym i działającym bardzo konkretnie w konkretnym życiu człowieka żyjącego tu i teraz.
1: Podkreślali w rozmowie z RDN Małopolska neoprezbiterzy ksiądz Kacper Dusza i ksiądz Marcin Fasula. Święcenie kapłańskie 14 diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie odbyły się w sobotę w Bazylice Katedralnej. Dzień później nowi księża celebrowali msze święte prymicyjne w swoich rodzinnych parafiach. We wtorek spotkali się natomiast w domu biskupa tarnowskiego, gdzie poznali swoje pierwsze parafialne wspólnoty. Pełna lista przydziałów neoprezbiterów dostępna jest na naszej stronie internetowej. Kask na głowie dziecka do 16 roku życia, które jedzie rowerem albo hulajnogą, jest od dziś obowiązkowy. Nowe przepisy mają chronić najmłodszych przed skutkami wypadków komunikacyjnych. Anna Orzeł.
7: O taką zmianę prawa zabiegali policjanci i eksperci. Nowe regulacje cieszą się też dużym poparciem społecznym. Powszechnie uważane są za ważne i potrzebne.
8: No to jak wszędzie za granicą. Słuszne jest, że muszą zakładać kask. Bardzo dobrze. Tak powinno być. Dla bezpieczeństwa siebie i innych użytkowników.
7: Podkomisarz Paulina Wołczyńska z Mazowieckiej Drogówki przypomina o nowym obowiązku i apeluje do dorosłych, by dbali o bezpieczeństwo dzieci.
9: Kask tak naprawdę to jest najlepszą, najprostszą formą, która zabezpiecza głowę, a urazy głowy są najczęstszymi i najgroźniejszymi skutkami wypadków z udziałem hulajnóg.
7: Za brak kasku opiekun dziecka może dostać 100-złotowy mandat.
1: Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę nasi poranni goście w programie Słowo za Słowo w RDN Małopolska. Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyszów.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Niebo bezchmurne, słonecznie, 17-18 stopni już teraz mamy o poranku, maksymalnie w ciągu dnia 26, czyli będzie dzisiaj bardzo ciepło, gorąco, ale przypominam, że w godzinach wieczornych spodziewane są tutaj opady deszczu, a nawet i burze mogą występować. Przed opady deszczu również synoptycy zapowiadają nam w nocy. W nocy temperatura 13 stopni, jutro w czwartek Boże Ciało, przed południem może nam popadać, a po południu słońce już.
0: Organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
4: Reklama.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
9: Już w sobotę, 6 czerwca od godziny 14 zapraszamy całe rodziny na 9 mundurowy Dzień Dziecka w Gminie Skrzyżów. Czekają na Was widowiskowe i dynamiczne pokazy służb mundurowych, spotkania z funkcjonariuszami, a także prawdziwy bojowy wóz piechoty. Do tego dmuchańce, animacje, gry wielkoformatowe, ekipa poszukiwaczy skarbów oraz wyjątkowa gwiezdna niespodzianka. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Do zobaczenia 6 czerwca na obiektach sportowych w Skrzyżowie. Serdecznie zapraszam w imieniu samorządu Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyżów.
10: Hotel Jan w Szczewnicy Szlachtowej zaprasza na wyjątkowy koncert duetu z Pienin, finalistów programu Must Be The Music. Już 13 czerwca o godzinie 19 w sali bankietowej hotelu Jan niezapomniany wieczór pełen muzyki, emocji i pienińskiego klimatu. Bilety w cenie 90 zł do nabycia w hotelu Jan oraz pod numerem 728 879 928. Szczegóły na hoteljan.net.pl. Liczba miejsc ograniczona.
4: Po reklamie.

0: 11 minut mamy już po godzinie 8 w studiu. Nasz poranny gość, czyli my, czas na rozmowę my słowom za słowo. A dzisiejszą rozmowę prowadzi Aneta Mleczko.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Dzień dobry, w studiu Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyszów. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Panie wójcie, wrócił pan ze spotkania w Warszawie poświęconego wdrażaniu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Wystąpił pan tam jako ekspert, jako samorządowiec. Ta ustawa w dużej mierze przenosi ciężar przygotowania systemu ochrony ludności na samorządy właśnie. Czy pana zdaniem to właściwy kierunek? Czy Skrzyszów jest na to gotowy?
3: Właściwy kierunek na pewno taki, że o tym bezpieczeństwie trzeba rozmawiać i chwała Bogu, że rozmawiamy, bo no, im będziemy bardziej przygotowani na wojnę, tym daj Boże jej unikniemy. Natomiast, tak jak pani redaktor powiedziała, na tej konferencji bardzo mocno wybrzmiał głos ze strony naszej tutaj samorządowców. Ja też z niektórymi koleżankami i kolegami rozmawialiśmy i ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, oprócz tego, że zobowiązuje gminy do budowy schronów, miejsc chronienia i tak dalej, nie będziemy się tutaj rozwijać, wprowadza jeden zasadniczy i bardzo dla samorządów kontrowersyjny zapis. Mianowicie wpisuje do ustawy o samorządzie terytorialnym, że ochrona właśnie, budowa schronów i budowa miejsc chronienia jest zadaniem własnym gminy. Przy czym ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie zmienia się w tym zakresie.
2: Owszem, to znaczy, że gmina ma sobie wybudować schron, ale nie dostanie na to pieniędzy. Ma sobie te pieniądze gdzieś znaleźć sama.
3: Te pieniądze będą, bo jest wpisane też 0,3 PKB i to, ta nowelizacja, która teraz weszła, przeznacza na ochronę ludności i obronę cywilną te pieniądze. Natomiast my poprzez zwiększenie udziału, czy to w PIT-cie, czy w CIT-cie, czy w jakiejkolwiek stałym dochodzie, zaznaczam tutaj stałym dochodzie, tak naprawdę subwencji do gminy, nie mamy tego zagwarantowanego. I co teraz się dzieje? Przypuśćmy, że mamy, tak jak dostawaliśmy w tamtym roku, dotacje. I dotacja wynosi 80%. I już tutaj mamy pierwszy zgrzyt, że 20% musimy dołożyć. Ale jeżeli jest rozliczenie roczne danej dotacji, to w końcu roku, a przeważnie tak te pieniądze są dystrybuowane, w momencie, kiedy my ogłaszamy przetargi, te ceny idą w górę. Jeżeli idzie ta cena w górę, to za uzupełnienie tej dodatkowej kwoty też samorządy muszą ponosić koszty. Więc tutaj jest rozjazd i tutaj prawdopodobnie dojdzie do sporu konstytucyjnego, ponieważ zadania zlecone zgodnie z i ustawą o samorządzie terytorialnym i zapisami w Konstytucji powinny być w 100% finansowane. Do tego dochodzi jeszcze obsługa pracowników. I tutaj też apelujemy i prosimy o to, żeby dać nam stałe zwiększenie dochodów w kwestii obronności, bo my nie absolutnie nie umywamy rąk i chcemy budować. Wiemy, że to bezpieczeństwo jest bardzo ważne, ale my potrzebujemy też na wkład własny, na te stałe dochody, które, no bo co może samorząd zrobić? Podnieść podatki, to znowu zapłacą mieszkańcy, więc tutaj ruch zdecydowanie w dobrą stronę, ale absolutnie wymaga korekt.
2: Krytycy mówią, że państwo przerzuca część odpowiedzialności za obronność na samorządy. Czy pan się zgadza z tą opinią i gdzie powinna pana zdaniem przebiegać ta granica pomiędzy właśnie odpowiedzialnością państwa a gminy w systemie bezpieczeństwa?
3: Ciężko tą granicę będzie wyznaczyć, ponieważ bezpieczeństwo mieszkańców też jest rolą samorządów. I my dbamy to poprzez wiele czynników i od właśnie ustawy o ochronie ludności, obronie cywilnej, ale poprzez budowę infrastruktury i tak dalej, czy edukację, to bezapelacyjnie. Natomiast no, jak nie wiadomo o co chodzi, no, to chodzi o pieniądze. I tutaj uważam, że powinna się zmienić ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i powinien być zwiększony udział w PIT-cie i tak samo to, co wybrzmiało mocno, zdecydowanie wszystkie inwestycje, które ponoszą samorządy, na pewno w ochronie ludności powinny być pozbawione podatku, płacenia podatku VAT.
2: To panie wójcie, a skoro właśnie samorządy, gminy takie jak Skrzyszów mają odpowiadać za planowanie, za schrony, za ostrzeganie ludności. Czy samorządy dostały już konkretne wyliczenia, ile będą kosztowały te obowiązki w praktyce?
3: Jeszcze nie, bo my zgłosiliśmy zapotrzebowanie, teraz między innymi ten traktor, który będziemy kupować, teraz będziemy budować magazyn. Tutaj samorządy też same sobie te potrzeby wyznaczają. Tam jest te 15%, które my powinniśmy wybudować, ale tutaj jeszcze też na jeden czynnik bym chciał zwrócić uwagę. W Polsce 60% osób przebywa w miastach, 40% na wsi. Zdecydowana większość ilość miast prezydent jest jednocześnie tak jakby wójtem, burmistrzem i starostą. Starosta ma wgląd w ewidencję gruntów i budynków, starosta ma wydział do zarządzania kryzysowego. W gminach jest to troszeczkę skąpiej zrobione. 30% gmin w Polsce to są gminy, które mają poniżej 5000 mieszkańców, a prawie 70 kilka gmin to są gminy poniżej 2500 mieszkańców. Ich budżety to jest około 20 kilka milionów.
2: Czyli chce pan powiedzieć, że tymi obowiązkami powinny zająć się starostwa powiatowe?
3: Albo jakoś wspólnie tutaj to robić, ponieważ na pewno jest tutaj pewna rozbieżność, pewna nieścisłość. Ale mówię, dobrze, że się o tym rozmawia, tylko żeby jeszcze za tym szły konsekwencje. Więc na pewno te rozmowy są potrzebne. Dobrze, że rozmawiamy, bo jeszcze powiedzmy, 20 lat temu takich rozmów w tym zakresie nie było. I teraz ta wojna na Ukrainie, troszeczkę może z opóźnieniem, ale powoduje jakieś ruchy w naszym państwie i bardzo dobrze, bo każdy chce żyć w wolnym kraju, chce się rozwijać, chce realizować swoje pasje, ale dzieje się to dlatego właśnie, że jesteśmy bezpieczni.
2: Gdyby dzisiaj przeciętnego mieszkańca gminy Skrzyszów zapytać, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia, to taki mieszkaniec potrafiłby odpowiedzieć na to pytanie?
3: Myślę, że nie, bo jedyne miejsce schronienia tak naprawdę spełniające wymogi w 80% jest jedno w Skrzyszowie pod szkołą. No i teraz w tym momencie dzięki temu już wiemy i poszła ta informacja dalej, ale tam może być maksymalnie 100-110 osób. Więcej nie da rady.
2: A jaką ma pan wizję właśnie realizacji tych wszystkich planów obrony ludności cywilnej?
3: Przede wszystkim
2: jak to powinno wyglądać?
3: W każdej miejscowości powinniśmy to zrobić, to bezdyskusyjnie. No i głównie w centrach, gdzie, bo nigdy nie wiemy, kiedy by nas coś zastało, prawda? Ale największym naszym troską i zmartwieniem to są nasze dzieci. Więc musiałoby to być w obliczu szkół, przedszkoli przede wszystkim i od tego zacząć, no bo pierwsze, co się robi, to się właśnie chroni dzieci i osoby starsze. Więc od tego by trzeba było zacząć. Natomiast nie jest problemem budowanie. Problemem jest posiadanie pieniędzy na budowanie. A my mówimy nie o milionie czy dwóch. My mówimy o dziesiątkach, jak nie setkach milionów w skali nawet naszej gminy. Bo tego typu... My teraz będziemy budować przedszkole. Przedszkole szacujemy, że to jest koszt od 15 do 20 milionów. Schron to są budowy, czy miejsce schronienia, to są budowle, które my musimy robić w ziemi. Te prace są bardzo drogie i kosztowne, więc to są naprawdę potężne pieniądze, ale tutaj jest potrzebna systematyczność i rok do roku rozbudowywanie infrastruktury. I tak to powinno się odbywać. A
2: czy są jakieś konkretne terminy zobowiązujące samorządy do realizacji tych wszystkich zadań?
3: Nie ma tych terminów, ponieważ trudno zmusić samorząd, którego budżet wynosi 22 miliony, żeby dla 15% swoich mieszkańców w trakcie 2 czy 3 lat taką inwestycję zrealizował. Jest to wręcz niemożliwe, bo nie będzie takiego samorządu stać na wkład własny.
2: Czyli również w gminie Skrzyszów na razie nic w tej sprawie nie będzie się działo?
3: Będzie się działo, bo tak jak powiedziałem, my już będziemy budować magazyn ochrony ludności. Dostaliśmy 1 200 000 złotych i to będzie już inwestycja kubaturowa, bo mówimy o takich inwestycjach kubaturowych i będziemy się przyglądać pod kolejne inwestycje, żeby choćby nawet to, co mamy w Skrzyżowie, wyremontować oraz dla każdej kolejnej inwestycji wybudować takie miejsca schronienia. Ale to można budować idealnie pod parkingami, wszystkimi publicznymi, które mamy.
2: A gdzie ten magazyn powstanie?
3: W Szynwałdzie. W Szynwałdzie przy remizie OSP. Ale parkingi są świetnym miejscem też. Pod nimi, żeby nie... My potrzebujemy terenu, tak jak powiedzieliśmy na początku, w miejscach gromadzenia się ludności, w centrach. Na wsiach jest troszeczkę łatwiej, bo w razie jakichś zagrożeń czy coś, mamy piwnice, bo większość tych domów, zwłaszcza tych starszych, jest podpiwniczona i to już takie jako miejsce schronienia może uchodzić. Jeżeli chodzi o państwo i jeżeli chodzi o ludność, w tym zakresie mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Dobrze, że rozbiliśmy pierwszy ruch.
2: Ten magazyn, który powstanie, kiedy może być gotowy?
3: W tym roku chcemy zrobić, żeby był przygotowany do stanu surowego. I tutaj też około 1 200 000, ale 300 000 trzeba będzie dołożyć wkładu własnego. Także tutaj też proszę zobaczyć, że my jako gmina będziemy musieli założyć. Jeżeli wyjdzie więcej, to trzeba będzie więcej dołożyć. Super, bo zaczyna się dziać, ale tutaj daj Boże, żebyśmy mieli jeszcze czas.
2: I to też może być potencjalne miejsce schronienia dla ludności?
3: Tak.
2: Dla ilu osób ewentualnie?
3: Nie, tutaj mówimy, to jest kilkadziesiąt osób, ale jakiś ruch już jest.
2: Panie wójcie, skoro mówimy o bezpieczeństwie mieszkańców, zatrzymajmy się przy Wątoku. Trwają prace zabezpieczające najbardziej newralgiczne odcinki. Co konkretnie jest w tej chwili realizowane?
3: W tym momencie Łękawica i Szyno to są dodatkowe, bo nie tak dawno jeszcze tutaj właśnie w tym studiu mówiliśmy, że 3 inwestycje będą zrealizowane, a teraz dzięki naprawdę świetnej współpracy z Wodami Polskimi 2 kolejne będą zrealizowane.
2: Czyli są pieniądze na kolejne prace.
3: Tak, i to one są wykonywane w całości przez Wody Polskie. Jest to miejscowość Łękawica, miejscowość Szynwałd. Wartość robót ponad 70 tysięcy złotych. Ja wiem, że to wszystko to jest kropla w morzu potrzeb, bo tak jest, ale już też zaczęliśmy. Bo najgorzej jest zacząć. Zaczęliśmy i w tym roku łącznie ponad 200 tysięcy będzie wyasygnowane. I myślę, że też w tym roku będziemy mogli przekazać dobre informacje, że będzie ogłoszony przetarg na projekt wraz z pozwoleniem na budowę i wraz z decyzją środowiskową na zabezpieczenie całego potoku Wątok, czyli mówimy o miejscowości, o gminie Ryglice, Skrzyszów i kawałku Tarnowa wraz z suchymi polderami. I to jest coś, o co właśnie też zabiegamy i w przyszłym tygodniu też jadę, żeby rozmawiać, prosić, bo to jest ważna inwestycja też pod kątem bezpieczeństwa.
2: No właśnie, bo skoro mówimy o sytuacjach kryzysowych, to nie mamy na myśli tylko wojny.
3: Zdecydowanie tak. I to powinno być ostatnie, najbożne. Myśmy się troszeczkę przyzwyczaili do tego, że jest cudownie, wspaniale. Przykład na świecie pokazuje, że nigdy nie wiadomo, kiedy to się może wydarzyć, ale to jest też bezpieczeństwo, tylko w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego, bo takowe mieliśmy i...
2: I mieszkańcy tego regionu doskonale wiedzą, że nieraz, jak była wielka woda, trzeba było opuszczać swoje mieszkanie.
3: Zdecydowanie i mieszkańcy również. Skrzyszów o tym doskonale wiedzą. Też niestety to ja nie doświadczyłem jako dziecko, bo my w innym miejscu mieszkaliśmy, ale rozmawiałem z osobami, widziałem to, jak to wszystko wyglądało. Naprawdę, to też jest potężna tragedia i właśnie teraz, kiedy jest piękna, słoneczna pogoda, to trzeba pamiętać, że czasami przychodzi też deszcz, a klimat się zmienia i musimy się do tego dostosowywać. I w momencie, gdyby zostały wybudowane też te suche poldery, nie ma zabezpieczeń 100%, ale chodzi o procent skuteczności i ten procent by zdecydowanie poszedł. Przy budowie 3 polderów, to co najmniej 2-krotnie nasze ryzyko podtopienia by zmalało.
2: Panie wójcie, przed nami Boże Ciało i długi czerwcowy weekend. Mieszkańcy z pewnością mają sporo planów, w tym również plenerowe wycieczki rowerowe i tu warto pamiętać o nowej zasadzie, skoro tak krążymy wokół tematów bezpieczeństwa. Od dziś dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą jeździć w kaskach. Jak pan patrzy na te zmiany jako samorządowiec odpowiedzialny za bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców?
3: Zdecydowanie ruch w dobrą stronę, ale myśmy też odbyli debatę z między innymi z młodymi ludźmi i jeden z młodych ludzi, naprawdę jestem ogromnie wdzięczny za to, że zabrał głos, zapytał, a dlaczego od 16 roku życia, a nie na przykład od 18 czy 21 roku życia?
2: Do 16, że dzieci mają obowiązek.
3: Tak, do 16, tylko dlaczego od 16 nie muszą mieć tych kasków? Mi tutaj o to chodziło. Więc ja uważam, że jak się poruszamy, to jest w naszym interesie i powinniśmy bezpieczeństwo swoje dbać. Tutaj jest ustawa, która zabezpiecza, wręcz zmusza rodziców, bo to my jesteśmy odpowiedzialni za dzieci do 18 roku życia, w szczególności do 16 roku życia. I uważam, że to jest ruch w dobrą stronę. Wiem, że to nie jest ładne, nie jest komfortowe, nie jest modne, nie da się tutaj fryzury jakoś ułożyć, ona się później może zmierzwić, ale niech się ta fryzura zmierzwi, ale niech mózg i głowa pozostanie. To jest ruch zdecydowanie w dobrą stronę i młodzież to też rozumie, bo na tym spotkaniu to wybrzmiało, natomiast padło pytanie, dlaczego do 16 roku życia, a nie na przykład do 80 czy tam do 154. To też jest dobre pytanie. Ja uważam, że każdy, kto siada, czy jadł na rower, czy gdziekolwiek, powinien taki kask ubrać na jakiekolwiek urządzenie tego typu, ponieważ ruch jest ogromny teraz i to jest w troszkę to nasze bezpieczeństwo. Przede wszystkim...
2: A wiadomo, jak potrafią tragiczne w skutkach być takie upadki z roweru czy z hulajnogi. Panie wójcie, mówimy o najmłodszych. Od kilku tygodni trwa dyskusja o ograniczeniu lub nawet zakazie używania telefonów komórkowych w szkołach. Pytam nie tylko wójta, ale także byłego nauczyciela, czy telefon w szkole jest dzisiaj bardziej pomocą dydaktyczną czy problemem? I gdyby pan miał dzisiaj prowadzić lekcje, to czy pozwoliłby pan uczniom mieć telefony na ławkach?
3: Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. To nie tylko uczniom, ale i nam dorosłym. Tam jest mnóstwo aplikacji, mediów społecznościowych, których trzeba korzystać, ale umiejętnie. To są złodzieje czasu. Przecież za media społecznościowe, czy ktoś z nas płaci za ich używanie? Nie. Wystarczy się zastanowić, skoro my nie płacimy, to jaki tu jest biznes? Algorytmy, ci, którzy tworzą media społecznościowe, oni myślą tylko o tym, jak ukraść nasz czas. I to nas rozprasza. Trzeba z tego korzystać. Ja absolutnie tego nie kwestionuję, ale w odpowiednim momencie, w odpowiednich dawkach. Tak jak z wszystkiego. A taki telefon leżący, no mamy pokolenie milenialsów, mamy pokolenie X, mamy pokolenie Alfa, no Alfa pokolenie to już ma AI w DNA wpompowane, milenialsi internet, a pokolenie X ma media społecznościowe. Super, ale najnowsze badania pokazują, że prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości media społecznościowe do jakiegoś 16-18 roku życia będą po prostu zakazane, bo one polaryzują, to tak algorytmy są dobierane, żebyśmy cały czas przewijali, przewijali i przewijali. Jeden na trzy posty to jest to, co nas interesuje, a resztę jest sprawdzanie. Rozbijanie społeczeństwa, wprowadzanie kontrowersji. Zobaczmy przecież w mediach społecznościowych, czy my mamy pokazane życie normalne, przeciętne? Nie. Tam jest tylko wakacje, to zawsze jak najlepsze, samochód jak najpiękniej zrobiony, no wszyscy pięknie, wspaniali, super. No każdy tak chce być, ale wiemy doskonale, że życie tak nie wygląda, więc to trochę wypacza patrzeniem na świat. Więc uważam, że trzeba to dawkować i to jest rola nasza dorosłych.
2: I pamiętamy, jak wyglądały chociażby z naszego pokolenia przerwy lekcyjne, międzylekcyjne, jak dzisiaj one wyglądają. Dzieci siedzą na korytarzach i scrollują, prawda?
3: Dawniej, właśnie, mnie też przeraża.
2: Dawniej grało się w piłkę, biegało się po korytarzu czy po boisku szkolnym.
3: Relacje są najważniejsze. Relacje, ale nie takie, że stoimy na przystanku, stoi pięć osób, każda patrzy w telefon, tylko porozmawiać, bo no niestety my żyjemy całkiem czasami właśnie tym światem, co tam się dzieje w Chinach, w Japonii, a dla nas najważniejsze, dla naszego dobrostanu jest to, co się dzieje w mojej rodzinie, u moich przyjaciół, u sąsiadów. My tu żyjemy, a nie w Australii czy w Japonii.
2: Takim rozmowom i integracji z pewnością służyć będzie duże wydarzenie, które przed nami. Zaczęliśmy naszą rozmowę od ochrony ludności i przygotowania na sytuacje kryzysowe. Zakończymy ją tematem, który pokazuje bezpieczeństwo od nieco innej strony, czyli edukacji i budowania zaufania do służb już od najmłodszych lat. W ten weekend duże wydarzenie, czyli Mundurowy Dzień Dziecka w gminie Skrzyszów. Będzie można nie tylko obejrzeć sprzęt, ale też zobaczyć widowiskowe akcje, służba, nawet brać w nich udział osobiście.
3: Zdecydowanie tak. Będą pokazy, będzie bojowy wóz piechoty na gąsienicach, no 20 ton. Też myślę, że atrakcja. Będą pokazy właśnie, będzie mnóstwo dymu, strzałów, gaszenie. Sami młodzi ludzie będą mogli gasić. To będzie taka nowość. Będzie można wyszukiwać skarby. Będzie gwiezdna niespodzianka, czyli ciemna strona mocy, jasna strona mocy. A wszystko po to, żeby przyciągnąć do ludzi, za którym musimy im dziękować bezapelacyjnie. Począwszy od tych służb, które widzimy. Straż, policja, ale Straż Graniczna, Służba Więzienna, Żandarmeria Wojskowa też będzie, Wojsko Polskie i wiele innych rodzajów służb i wszystkim tym oficerom, tak naprawdę pracownikom, ale tak naprawdę osobom, które są oddane ojczyźnie, zawdzięczamy to, że żyjemy w wolnym kraju. Będzie można porozmawiać, jak ta służba wygląda. Można sobie zbudować piękną wizję na przyszłość i piękną karierę, bo naprawdę można się poświęcić też dla innych. I też chcemy, żeby ten narybek zobaczył, że można piękną kartę życia sobie zapisać, służąc w jakiejś formacji, w jakiejś służbie. Ale to jest też uczenie szacunku, uczenie patriotyzmu, spotykanie się całymi rodzinami, bo jest strefa animacji, dmuchańców, wszystko bezpłatnie. I naprawdę nasi strażacy druhowie, bo to oni, od nich się zaczęło, oni to wymyślili, mają mnóstwo atrakcji przygotowane. Spinaczka też będzie z asekuracją. Cały dzień będzie non-stop coś się działo. Będą pokazy też dynamiczne i warto przyjść, być, rozmawiać, przeżywać to właśnie tu i teraz i może zainteresować się jakąś służbą.
2: Bohaterowie Gwiezdnych Wojen też pojawią się w tym roku, szturmowcy i Lord Vader?
3: Będzie Lord Vader, będzie tak, to już mogę zapewnić, będą szturmowcy, ale być może też pojawią się wojownicy Jedi, także no, robimy czyli wszystko, żeby przyciągnąć.
2: Mundury...
3: Tak, każdej formacji, nawet formacji galaktycznej.
2: Bardzo dziękuję, musimy kończyć. A jeszcze powiedzmy, o której dokładnie godzinie i w którym miejscu.
3: Sobota, obiekty sportowe w Skrzyszowie, godzina 14.
2: Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyszów, dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.

0: sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy Silvercrest. Aż 200 zł taniej. 699 zł. Najniższa cena z 30 dni. 899 zł.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Środa słoneczna, szczególnie w godzinach porannych, popołudniowych, a godzinach wieczornych środa może być deszczowa, nawet i burzowa. 26 stopni maksymalnie, mamy już 19 stopni, taka komfortowa temperatura, ale jak będzie 26 stopni, no to już będzie bardzo gorąco. Wręcz zamiast wiosny zrobi nam się lato. W nocy 13, jutro 20 stopni.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Środa w kalendarzu, jak środa i minęła godzina 8.30, to czas na naszą muzykę biesiadną, czyli zaczynamy biesiadę na antenie Radia FM Małopolska i ta muzyka biesiadna potrwa nam do godziny 12. A zaczynamy od kapeli Górole i kompozycji Rajski Ptak.

0: Reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
3: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe w Starej Almie. Tarnów.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
7: Serdecznie zapraszamy już 7 czerwca od godziny 15 do Radłowa na wydarzenie pod nazwą Rodzinna Parafiada Radłowska. Małopolska łączy pokolenia. Na placu przy plebanii w Radłowie. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, występy artystyczne oraz wspólna zabawa integrująca pokolenia. Organizatorami wydarzenia jest Radłowskie Forum Rozwoju przy współpracy z parafią pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Radłowie oraz Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Do zobaczenia 7 czerwca w Radłowie.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: Kontrole stacjonarne, przenośne radary i mobilne patrole. Nawet 5 tysięcy policjantów będzie w czasie właśnie tym długiego weekendu pilnowało bezpieczeństwa na drogach, a ten długi weekend powolutku nam się rozpoczyna, bo przecież przed nami czwartek, później piątek, sobota, niedziela. 4 dni i wyjazdy. Wyjazdy tutaj nie tylko samochodami, ale również i rowerami. Wyjazdy również i na hulajnogach. Dlatego apelujemy tutaj o bezpieczeństwo do wszystkich zmotoryzowanych. No i pamiętajcie, a propos tutaj poruszania się po tych naszych drogach, na przykład rowerem, a dzisiaj Światowy Dzień Roweru, że od dziś, no ten kask, który pozwala ograniczyć lub uniknąć poważnych uszkodzeń mózgu, wchodzi w życie obowiązek noszenia kasku podczas jazdy rowerem lub hulajnogą dla osób do 16 roku życia. I tutaj przede wszystkim zwracam uwagę nie tylko na tych najmłodszych, ale też i tych starszych, bo ci starsi też powinni te kaski nosić, a pamiętajcie, że tutaj, no niestety, ten kask często zapominany i mam nadzieję, że teraz ten kask będzie zakładany, tym bardziej jak mówią lekarze, podkreślają, że w czasie wypadku niechroniona głowa kaskiem przyjmuje ogromną energię, która potrafi trwale uszkodzić mózg, dlatego bardzo ważny jest ten kask, żebyśmy mieli na naszej głowie. I tutaj nie chodzi o to, że osoba może tutaj dostać mandat za to, że dziecko nie ma tego kasku, bo za złamanie nowego przepisu to tutaj spoczywa na rodzicach dziecka tutaj wymagania, żeby to przypilnowali i mogą otrzymać nawet mandat w wysokości 100 zł, ale chodzi o to, żeby chronić to życie, chronić to zdrowie. No i też przypominam, że od dziś kierowcy no nie mogą skasować niektórych punktów karnych na płatnych kursach w ośrodkach ruchu drogowego. Zaoszczone przepisy i nowa lista wykroczeń, za które nie można redukować kar za przewinienia, weszła właśnie dziś w życie, czyli nie można zbić punktów za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę od dopuszczalnej, a także za stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu. No to jeszcze ulice zobaczmy sobie. Bez zdarzeń drogowych informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, a na ulicach no w dalszym ciągu spory ruch przed godziną 9, czyli spory ruch Konarskiego na Tuchowskiej, tutaj nawet z postojem od przedszkolaków na Gumniskiej powoli, od Mostowej do Dąbrowskiego, no również tych samochodów więcej na Mickiewicza, na Słoneczny, na Alei Matki Bożej Fatimskiej. Podobna sytuacja Szkotnik na wysokości Mościckiego, też tutaj tych samochodów sporo. Klikowska od Paderewskiego powolutku do Sobackiego, Szkotnik i również Klikowska od Ziołowej Rzeźniczej powoli do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Mościce, Alei Kwiatkowskiego już tutaj płynie z obu kierunków, czyli od strony Witosa i od strony Mościckiego. Alejem Kwiatkowskiego tutaj tak więc spokojnie, idealnie również z Bylitowska bez utrudnień i Koszycka płynnie jedziemy, nie zatrzymujemy się.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: Słoneczko świeci, towarzyszy wszystkim zmotoryzowanym, szczególnie towarzyszy dziś zmotoryzowanym na rowerach, bo przypominam dzisiaj Światowy Dzień Roweru. Tak więc my jedziemy tym rowerem, poruszamy się, zostawiamy samochód w domu, bo przecież wiemy, że tym rowerem szybciej przejedziemy, wygodniej, taniej, a co najważniejsze, zdrowiej. No to dla wszystkich zmotoryzowanych, bez względu na to jakim środkiem, słoneczko, a dokładnie słoneczko na zachodzie i zespół Magic Band.

0: W każdą środę od godziny 8.30 do godziny 12 na antenie Radia Wnet Małopolska. Przypominam tutaj szczególnie uwzględnienie artystów polskich z regionu małopolskiego i podkarpackiego. Zbliża się godzina 9, już za chwilę na antenie Radia Wnet Małopolska w wiadomości. Po wiadomościach zapraszam na kolejną naszą poranną rozmowę z cyklu Słowo za Słowo. Gościem radia o 9.10 będzie członek zarządu województwa małopolskiego Marta Malec-Lech.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Leofarm.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: 12. Tarnowski Rajd Pojazdów Zabytkowych, który jest trzecią rundą Mistrzostw Polski. Od 4 do 7 czerwca. W piątek 5 czerwca o godzinie 21 próba nocna przy Arenie Jaskółka Tarnów. W sobotę 6 czerwca o godzinie 11 wielki wyścig uliczny na zamkniętej ulicy Starodąbrowskiej. Start spod galerii Gemini, a o 14 konkurs elegancji i pokaz na tarnowskim rynku. Zaprasza Automobil Klub Tarnów. Partner strategiczny województwo małopolskie oraz miasto Tarnów.
6: Serdecznie zapraszam. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
7: Radiowe kino plenerowe.
5: Szukacie pomysłu na rodzinny wiosenny wieczór? Mamy coś specjalnego. Już w najbliższą sobotę 6 czerwca zapraszamy do Stradomki w gminie Bochnia na seans letniego kina plenerowego. Na ekranie pełna przygód i humoru opowieść dla całych rodzin. Dzielna banda i tajemnice zaginionego wujka. Film, który bawi i niesie piękny morał. Start seansu o godzinie 20.30 na boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej w Stradomce. A już od 20.00 czekają mała gastronomia, chrupiący popcorn i orzeźwiająca lemoniada. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Bochnia oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni. Do zobaczenia w Stradomce! I pamiętajcie, słuchajcie Radia RDN Małopolska w Bochni i okolicach na nowej częstotliwości 97 FM.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Samolot z 24-letnią Klaudią leci z Chin do Polski. Wystartowała rekrutacja na studia na Akademii Tarnowskiej, w ofercie dwa nowe kierunki. Uroczyste procesje do czterech ołtarzy, tłumy wiernych dzieci sypiące kwiaty. Jutro w liturgii przypada uroczystość Najświętszego z Ciała i Krwi Pańskiej. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. Specjalny samolot medyczny z Klaudią Uciechowską leci z Chin do Polski. Oprócz niej na pokładzie są lekarze, wojskowi, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i mama 24-latki z Wałbrzycha. O szczegółach Mateusz Czmiel.
2: Samolot po południu ma wylądować na płycie wrocławskiego lotniska. Następnie 24-latka zostanie przetransportowana do 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego. Klaudia od połowy kwietnia przebywała w jednej z pekińskich klinik. Zdiagnozowano u niej niezwykle rzadkie autoimmunologiczne zapalenie mózgu, będące powikłaniem potworniaka jajnika. Jak poinformował wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski, jednym z największych wyzwań podczas organizacji transportu

0: były chińskie procedury oraz uzyskanie zgód niezbędnych do przeprowadzenia ewakuacji medycznej.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Rozpoczęła się rekrutacja na studia na Akademii Tarnowskiej. Wśród nowości lingwistyka stosowana i pedagogika specjalna. Aplikować można m.in. na kierunek lekarski, pielęgniarstwo, psychologię, automatykę, robotykę, inżynierię elektryczną czy prawo. Na kandydatów czeka łącznie 2320 miejsc.
3: W tym roku kandydaci na studentów Akademii Tarnowskiej mogą wybierać spośród 26 kierunków na studiach pierwszego stopnia, licencjackich bądź inżynierskich, na studiach drugiego stopnia, czyli magisterskich i oczywiście również na studiach jednolitych magisterskich. Przygotowaliśmy dla chętnych ponad 2320 miejsc, w tym niemal 1700 na bezpłatnych studiach stacjonarnych, czyli tak zwanych dziennych.
2: Mówił rzecznik prasowy Akademii Tarnowskiej Piotr Kopa. Rekrutacja podstawowa potrwa do 20 lipca. Rok temu największym zainteresowaniem cieszył się kierunek lekarski. Na jedno miejsce przypadało w tym przypadku 8 kandydatów.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Uroczyste procesje do czterech ołtarzy, tłumy wiernych, dzieci sypiące kwiaty. Jutro w liturgii przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli Boże Ciało. Jak mówi proboszcz parafii katedralnej ksiądz dr Adam Damnita, w Boże Ciało dziękujemy Bogu za dar Eucharystii.
4: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to dzień dziękczynienia za dar Eucharystii, w której Pan Jezus jest pośród swojego ludu i w to takiej bardzo zwyczajnej, pokornej postaci, postaci chleba. To jest również też dzień, kiedy wychodzimy z Najświętszym Sakramentem na ulicę, aby dać świadectwo wobec całego świata o tym wielkim darze, który jest naszym udziałem, o tym, że Bóg jest pośród nas. Jest to też taki dzień świadectwa, dzielenia się z innymi tym darem eucharystycznym.
2: Msza święta o 9 na Placu Katedralnym w Tarnowie. Procesja eucharystyczna ulicami Starówki zgromadzi mieszkańców miasta. Liturgii będzie przewodniczyć biskup tarnowski Andrzej Jerzy. Msza święta będzie transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W Nowym Sączu po mszy świętej o 9 w parafii świętej Małgorzaty mieszkańcy wyruszą w procesji eucharystycznej do czterech ołtarzy wokół płyty rynku. Blisko 500 seniorów z gminy Tarnów świętowało w Porębie Radlnej. Było wspólne śpiewanie, zabawy integracyjne oraz przestrzeń do tańca. Jak mówili uczestnicy wydarzenia, to ważne, by najbliżsi sąsiedzi nie byli dla siebie całkowicie obcy.
5: Lubimy się spotykać, lubimy porozmawiać. Dawniej wieś znała wszystkich, a teraz ten przysłowiowy płot stoi, odgradza tych ludzi od siebie i nie nawiązują kontaktów, a szkoda.
6: Na co dzień to się nie spotykamy, każdy dzień swoją drogą. Jedni pracują, inni jeszcze przebywają w domu. Myślę, że to dobrze jest, że tak po prostu jest coś zorganizowane dla tych ludzi, którzy się mało z sobą spotykają.
2: Spotkanie zorganizowano w nowo otwartej hali sportowej w Porębie Radlnej. Loteria Fantowa Dmuchańce, pokazy, występy, zawody i konkursy to tylko niektóre atrakcje, jakie czekają na uczestników festynu rodzinnego w parafii Ducha Świętego w Nowym Sączu. W niedzielę księża zapraszają na dziedziniec jezuickiego Centrum Edukacji przy ulicy Piotra Skargi. Festyn parafialny u jezuitów potrwa od 11 do 19.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: W Światowy Dzień Roweru pogoda idealna nie tylko na rower, ale też nam wycieczki, piesze wycieczki. Sporo słońca. Przed południem, po południu, ale przywoi nam w godzinach wieczornych. Synoptycy zapowiadają nam opady deszczu oraz burze tutaj w regionie mogą występować. Ciepło, bardzo ciepło w ciągu dnia, 26 stopni. Teraz już mamy 20 stopni, w nocy 13. Jutro troszeczkę temperatura spadnie nam do 20 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
4: Reklama.
5: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
2: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
4: Po reklamie.
2: Autopromocja.
6: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
2: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: 11 minut mamy już po godzinie 9. Przechodzimy do naszej kolejnej porannej rozmowy. Słowo za słowo w studiu gość, a dzisiejszą rozmowę prowadzi Ewa Biedrania.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Naszym gościem jest Marta Malec-Lek z Zarządu Województwa Małopolskiego, przewodnicząca Małopolskiej Rady do Spraw Rodziny. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Dzień dziecka w Małopolsce trwa nadal. Jak przebiega ten projekt w mediach społecznościowych? Widzimy, że pani uczestniczy w tych wydarzeniach, które są w całym regionie.
3: Mamy wspaniały okres, Dzień Dziecka, które obchodzimy 1 czerwca, ale w tym roku Małopolska postanowiła, żeby to święto trwało dłużej, bo przede wszystkim chcemy pokazać, jak dużą rolę w społeczeństwie odgrywają młodzi ludzie, dzieci, młodzież, ale również docenić te gminy, które inwestują w ich rozwój, bo przecież to najmłodsze pokolenie kiedyś będzie budować nasz region i będzie go rozwijać. Dlatego Małopolski Dzień Dziecka po raz pierwszy ten program realizujemy w takiej formule dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego, żeby przygotowały bogaty program z tej okazji.
2: I ponad 100 małopolskich gmin, miast.
3: Oczywiście tak. Tutaj duże zainteresowanie ze strony jednostek samorządu terytorialnego. W sumie wpłynęło nam 112 wniosków. Dofinansowanie otrzymuje niemal każdy, kto spełnił wymagania formalne i merytoryczne tego projektu. I myślę, że to jest ważne przedsięwzięcie i też integrujące społeczność, bo też warto pokazywać, że mamy wspaniałe rodziny w województwie małopolskim i też budowanie tych więzi, integracja społeczności, to jest to, o co nam chodzi. Ze względu na to, że jeżeli będzie silna rodzina, będzie silny region i też będziemy w stanie radzić sobie z różnymi wyzwaniami, przed jakimi współcześnie stoimy i myślę, że to jest niezwykle ważne i cenne.
2: To przede wyzwanie,
3: wszystkim
2: tak.
3: Pokazywanie, że Małopolska jest przyjazna rodzinie.
2: To wyzwanie, to demografia. Już jej nie nadgonimy, ale trzeba pracować nad tym młodym pokoleniem. Państwo także doceniliście te gminy, gdzie ta dzietność jest najwyższa w Małopolsce. To są regiony sądeckie. Mówiliśmy o tym w wiadomościach.
3: Tak. Z tych raportów wynika, że największą dzietnością mogą poszczycić się gminy głównie z regionu Nowosądeckiego i trzy gminy w ramach tego projektu, które mają najwyższą dzietność, uzyskały większe dofinansowanie i myślę, że to też jest warte podkreślenia, że chcemy też zachęcać włodarzy poszczególnych gmin, żeby prowadziły aktywną politykę prorodzinną, bo współcześnie ta dzietność jest niepokojąca i zmierza naprawdę w bardzo złym kierunku, społeczeństwo się starzeje, więc przede wszystkim musimy podejmować działania, które będą zachęcać to najmłodsze pokolenie do tego, aby w przyszłości zakładali rodziny i mieli dzieci.
2: Pani uczestniczy w tych wszystkich wydarzeniach, które się odbywają, to proszę powiedzieć, jak to właśnie wygląda, bo rozumiem, że to ma na celu pokazanie, jak piękna jest rodzina, jak piękne jest macierzyństwo, ojcowstwo, że warto mieć dzieci. Co przygotowały samorządy? Jak te spotkania właśnie się odbywają?
3: Media, szczególnie te mainstreamowe, niestety w ostatnich latach bardzo niekorzystnie pokazują rodzinę. Nawet są takie materiały przygotowywane, które mówią wprost, że najlepiej być bezdzietnym, warto się realizować, podróżować i gdzieś na boku stawiana jest rodzina i my poprzez te wydarzenia i tą integrację społeczności przede wszystkim chcemy pokazać, jak dobrze, fajnie być rodzicem. Nie ma piękniejszej i ważniejszej roli do spełnienia w życiu i myślę, że żadne rzeczy materialne nie są w stanie zastąpić rodzicielstwa i pokazać tego, jak to jest ważna rola. Dlatego poprzez te wydarzenia, gdzie zapraszamy przede wszystkim wszystkie małopolskie rodziny, bo te wydarzenia są ogólnodostępne, bezpłatne, jest mnóstwo atrakcji. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo to są różne aktywności sportowe, kulturalne, są warsztaty dla dzieci, dla nieco starszych, dmuchańce, balony, wiele bezpłatnych takich wydarzeń, które przede wszystkim też zachęcają do tego, żeby być aktywnym i nabywać pewne umiejętności, więc wszystko jest po to, żeby tą rodzinę zintegrować, pokazać, jak jest ważna, żeby każdy ten czas spędził wspólnie, bo nie ma piękniejszego prezentu dla dzieci niż właśnie ten spędzony czas i tego nie jest w stanie nic zastąpić.
2: Pani marszałek już tutaj wspomniała o tych zagrożeniach, o tym wizerunku rodziny, chociażby w filmach pokazujących się właśnie jestem singlem, jest mi dobrze. Jest raport Młoda Małopolska. Jakie są wnioski pani marszałek?
3: Oczywiście jako samorząd województwa małopolskiego podejmujemy szereg działań, żeby prowadzić aktywną politykę prorodzinną, ale też robimy analizy, bo myślę, że to też jest niezwykle ważne, żeby wiedzieć, jak obecnie młodzi ludzie podchodzą do rodzicielstwa, do zakładania rodzin, zawierania związków małżeńskich. I został taki raport przygotowany, Młoda Małopolska. Przygotowało to obserwatorium przy Urzędzie Marszałkowskim i tam wprost zadaliśmy pytanie, jakie cele mają młodzi ludzie, jakie wartości są dla nich najważniejsze i na pewno warto z tym raportem się zapoznać, bo on pokazuje dość niepokojące wnioski. W ostatnich 10 latach niestety ta wartość rodziny dla młodego pokolenia spadła na dalszy plan. Dzisiaj tak naprawdę posiadanie dzieci znalazło się na 11 miejscu, więc to jest bardzo niskie miejsce w tej hierarchii wartości.
2: A co jest na pierwszych miejscach?
3: Tutaj młodzi ludzie przede wszystkim stawiają na pracę. Chcą najpierw się ustabilizować, mieć mieszkanie. Oczywiście też w tym raporcie wynikło, że chcą zawierać relacje, związki małżeńskie, natomiast już chęć posiadania dzieci spada na 11 miejsce, więc to się stało tak naprawdę w ostatnich 10 latach. Myślę, że to jest niepokojący trend i teraz przed nami, przed samorządami jest ogromne wyzwanie, jak dotrzeć do tego młodszego pokolenia i pokazać właśnie tą rodzinę zupełnie inaczej i też ich zachęcić do tego, żeby w przyszłości jednak te dzieci chcieli mieć.
2: Trudne bardzo zadanie, bo nikogo nie da się przymusić. Trzeba pokazywać piękno rodziny. Ja niedawno rozmawiałam z dziennikarzem, który mówił, że są takie badania, czego ludzie najbardziej żałują już na łożu śmierci. I właśnie tego właśnie żałują, że mogli mieć więcej dzieci.
3: Dokładnie tak jest. My też to widzimy, rozmawiając bezpośrednio z mieszkańcami, że z biegiem czasu takie wnioski są. Natomiast przede wszystkim teraz musimy dotrzeć do tego młodszego pokolenia, a też warto podkreślić, że to pokolenie inaczej też odbiera te informacje. To znaczy oni nie korzystają, nie oglądają telewizji, nie słuchają radia. Oni w głównej mierze przebywają w mediach społecznościowych, z internetu czerpią informacje i też co mnie mocno zastanawia, ale to jest jakby, myślę, takie pokolenie, bo ostatnio też jako samorząd województwa małopolskiego organizujemy taką Akademię Ekonomii Społecznej i tam młodzi ludzie grają, to znaczy ta gra polega na tym, że muszą się zamienić w osobę prowadzącą działalność gospodarczą, muszą osiągać zyski i te zyski muszą inwestować w takie działania prospołeczne. I oczywiście ta gra jest bardzo intrygująca i cieszy się też dużą popularnością wśród młodych ludzi. Ostatnio odbył się finał w Krakowie i byłam obecna już na tym finale i ta gra się zakończyła. Już znaliśmy finalistów, zwycięzców. Wręczanie nagród nastąpiło i w pewnym momencie nauczyciele podeszli do mnie i zaczęli mi dziękować. Ja troszeczkę byłam zdziwiona, jaki to ma cel, ale tam padło takie sformułowanie: dziękujemy pani, że w końcu nasi uczniowie zaczęli ze sobą bezpośrednio rozmawiać. Rozmawiali tutaj, uczestnicząc w tej grze tak bezpośrednio, nie poprzez media społecznościowe, nie poprzez telefon i okazało się, że młodzież współcześnie na przerwach nawet w szkole rozmawia przez telefon albo
2: w ogóle nie rozmawia. Czyli to jest taki impuls być może, co dalej z tym raportem, żeby jakieś spotkania, które byłyby polem do rozmów, do żeby się młodzi poznawali w realu.
3: Dokładnie tak i tak to wynika też z tego raportu, że właśnie takie wydarzenia integrujące społeczność, wydarzenia kulturalne, edukacyjne, sportowe, które zachęcają do tego, żeby wyjść z domu i odłożyć na chwilę telefon, odłożyć tablet, laptop, są naprawdę bardzo potrzebne i też myślę, że przez to musimy tych wydarzeń dużo organizować, żeby też tych młodych ludzi jakoś zachęcić do takiego kontaktu bezpośredniego, żeby oni chcieli między sobą budować te relacje, więzi, żeby mieli taką możliwość spotkania się, porozmawiania i po prostu spędzenia aktywnego czasu.
2: Dziś dużo o rodzinie. Niedawno obchodziliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Piękne zadanie, którego podejmują się właśnie tutaj rodziny, także w naszym regionie, chociaż tych potrzeb nadal jest bardzo dużo. Ale zakończył się nabór wniosków do programu Mobilna Piecza Zastępcza. Kto mógł skorzystać? Jakie było zainteresowanie?
3: Samorząd Województwa Małopolskiego wspiera rodzicielstwo zastępcze, to znaczy widzimy, że jest duży kryzys w tym, aby osoby decydowały się na to, aby wziąć dziecko w tą pieczę zastępczą i stworzyć młodym ludziom dom. I oczywiście tutaj podejmujemy szereg działań skierowanych do tych rodzin zastępczych, bo chcemy, żeby byli zaopiekowani, żeby ta pomoc do nich była kierowana i przede wszystkim, żeby mieli superwizję, grupy wsparcia, żeby mieli też turnusy wytchnieniowe. Też dbamy o kadrę, która jest w rodzinnych domach dziecka, tak żeby też podnosili swoje kompetencje i na pewno w zakresie rodzicielstwa zastępczego trzeba podejmować szereg działań, żeby przede wszystkim tych rodziców wspierać. I narodził się taki pomysł, żeby właśnie te środki transportu im zagwarantować, tak aby te rodziny, które mają więcej niż trójkę dzieci albo rodzinne domy dziecka, mogły swobodnie korzystać z różnych działań skierowanych do nich, ale też przy sprawowaniu tej opieki, bo jednak ten środek transportu jest niezwykle potrzebny, czy udając się, odwożąc dzieci do szkoły, czy jadąc do sklepu, lekarza, czy nawet do poradni po to, aby wesprzeć dziecko. Więc generalnie jest taki pomysł, żeby ten projekt mógł funkcjonować i przeznaczyliśmy na to 500 tysięcy złotych. Ogłosiliśmy nabór. W tym momencie ten nabór już jest zakończony. I myślę, że na lipcowej sesji taka uchwała przyznająca pomoc finansową powiatom i miastom na prawach powiatach będzie przyznana. Zgłosiło się w sumie 8 jednostek samorządu terytorialnego z różnych części województwa. Tutaj Tarnów i powiat tarnowski taki wniosek złożyło, więc będziemy starali się dofinansowywać te jednostki samorządu
2: terytorialnego. Dobre wiadomości. Województwo Małopolskie ogłosiło także konkurs Szansa na lato. Kto może z tego skorzystać?
3: Samorząd Województwa Małopolskiego wspiera też rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Wiemy, jakie to jest wyzwanie właśnie sprawując taką opiekę 24 godziny na dobę i teraz jest nabór właśnie na organizację półkolonii dla dzieci z niepełnosprawnościami. Myślę, że to jest ważny projekt. Mamy za chwilę czas wakacji, lipiec, sierpień i będziemy takie półkolonie dofinansowywać. Tutaj jest to konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych. Przeznaczyliśmy 350 tysięcy złotych. Wierzę w to, że takie organizacje zgłoszą się i przede wszystkim przedstawią bogatą ofertę dla dzieci, które borykają się z niepełnosprawnościami. W ramach takich turnusów mogą wziąć udział dzieci oczywiście z niepełnosprawnością, ale też 30% tych osób mogą być osoby pełnosprawne.
2: Czyli będzie integracja.
3: Chcieliby też integrować, żeby wspólnie mogli spędzać
2: ciekawie
3: czas. A rodzice
2: dziećmi z niepełnosprawnościami w tym czasie będą mogli nieco odpocząć, chociaż jest i specjalny program dla nich. Odbuduj siebie.
3: Tak, to jest kolejny projekt, który skierowaliśmy do rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Z tym, że to jest po raz pierwszy realizowane i też robiliśmy takie konsultacje i tutaj rodzice z uwagi na to, że pełnią tą opiekę 24 godziny godziny na dobę i często ta niepełnosprawność u dziecka jest znaczna, więc oni zaproponowali, żeby to były krótsze wyjazdy, żeby zacząć od weekendów, więc takie jest założenie tego projektu, że to będą takie krótkie wyjazdy, tak aby oni mogli się przyzwyczaić do tego, że z tym dzieckiem wyjeżdżają i też chcą zobaczyć, jak będą dzieci reagować na miejscu. Tam oczywiście będzie zapewniona opieka specjalistyczna, będą animatorzy, będą w tym czasie dzieci zajęte różnymi aktywnościami, a w tym czasie rodzice będą mieli warsztaty, będą mogli tworzyć grupy wsparcia, będą mogli pójść na wycieczkę, więc to jest taki obopólny wyjazd i myślę, że każdy na tym skorzysta.
2: Dziś dużo o dzieciach, o rodzinie, to na koniec jeszcze Małopolska maluchą, bo z pani inicjatywy była pierwsza edycja przewijaki, ławeczki dla mama. Teraz już druga edycja, która się rozwija.
3: Bardzo się z tego cieszę, że jest duże zainteresowanie ze strony jednostek samorządu terytorialnego, żeby tworzyć miejsca przyjazne rodzinie i przede wszystkim rodzicom z małymi dziećmi. I to też wynikło z tego raportu Młoda Małopolska, że właśnie młodzi ludzie również tego oczekują. Czyli jeżeli już zdecydują się na to, żeby mieć dziecko i są młodymi rodzicami, to właśnie oczekują od włodarzy poszczególnych gmin, miast, aby stwarzać im warunki do tego, żeby mogli być aktywni w tym czasie rodzicielstwa. Więc Małopolska maluchą odpowiada tym potrzebom. Ta edycja jest troszkę rozszerzona, bo dołożyliśmy nowy komponent, czyli zakup foteli dla rodziców, którzy przebywają w szpitalach ze swoimi dziećmi. Wiemy, że takie potrzeby też są i to też jest po to, aby mogli rodzice sprawować tą opiekę, kiedy ich dziecko jest chore i przebywa w tym czasie w szpitalu. Też ciekawe rozwiązanie pojawiło się w tej edycji, czyli takie specjalne krzesełka, które będą umieszczane w toaletach publicznych, kiedy mama ma dziecko i to już troszeczkę takie starsze, niejednokrotnie chce skorzystać właśnie z toalety i nie ma z kim pozostawić w tym czasie dziecka, więc to krzesełko będzie umożliwić to, że ona po prostu wsadzi to krzesełko w toalecie i będzie mogła
2: małe
3: spokojnie...
2: Małe rzeczy, które bardzo pomagają naszej bardzo. Codzienności. Mamy minutę tylko. Dzień Dziecka w Małopolsce trwa nadal. Tak zaczęłam i tak zakończymy, bo również duża impreza w Tarnowie się szykuje. Instytucje województwa małopolskiego przygotowują.
3: Małopolski Dzień Dziecka trwa do końca czerwca. Też jednostki nasze wojewódzkie przygotowują różne atrakcyjne wydarzenia i właśnie w Tarnowie 13 czerwca Centrum Sztuki Mościce wspólnie z Muzeum Ziemi Tarnowskiej przygotowało niezwykłe wydarzenia Małopolskie Dzień Dziecka i Rodziny i serdecznie zapraszamy. Od godziny 14 będzie moc atrakcji, będzie kino familijne, plenerowe, będzie seans dla dzieci, różne warsztaty, będzie można robić różne manualne rzeczy, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Warto być w tym czasie razem i warto ten dzień spędzić aktywnie i właśnie przy Centrum Sztuki Mościce 13 czerwca od godziny 14.
2: Bo rodzina jest najważniejsza.
3: Dokładnie tak, rodzina jest siłą.
2: Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego, przewodnicząca Małopolskiej Rady do Spraw Rodziny, była naszym gościem. Dziękujemy.
3: Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam.
1: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.

0: Radio RDN Małopolska. Wiadomości ekonomiczne.
1: Unii Europejskiej na razie bez porozumienia w sprawie zmian w przepisach gwarantujących prawa pasażerów linii lotniczych. Negocjacje przedstawicieli unijnych państw i Parlamentu Europejskiego, które rozpoczęły się wczoraj po południu i trwały całą noc, zostały przerwane po 5 rano. Negocjatorzy mają je wznowić wczesnym popołudniem. Z ustaleń brukselskiej korespondentki Beaty Płomeckiej wynika, że największy spór dotyczy tego, od ilu godzin opóźnienia samolotu będzie przysługiwało odszkodowanie i ile będzie wynosić.
2: Unijne kraje chcą, by odszkodowanie przysługiwało przy opóźnieniu samolotu o 4 godziny, a nie jak obecnie o 3 i było wyższe niż obecne 250 euro na krótkich dystansach. Parlament Europejski obstaje przy 3 godzinach i wyższym odszkodowaniu. Ponadto unijne kraje uważają, że chory członek załogi lub awaria techniczna samolotu to okoliczności nadzwyczajne i odszkodowania nie powinny być wypłacane. Europosłowie uważają, że to będą tylko wymówki dla linii lotniczych. Nie wiadomo też jeszcze, co z automatycznym wysyłaniem do pasażerów formularzy do wypełnienia w przypadku opóźnienia. Natomiast jest już zgoda co do innych wzmocnionych praw. Nie będzie na przykład pobieranych opłat za to, by dziecko siedziało obok rodziców. Będzie też można zmienić literówki w nazwisku na wykupionym bilecie 48 godzin przed odlotem. Beata Płomecka, Bruksela.
1: Nie ma i w najbliższym czasie nie będzie obowiązku wożenia apteczek w samochodach. Spekulacje na ten temat ucina Ministerstwo Infrastruktury. Niektóre media informowały, że obowiązek ten obowiązuje od 1 czerwca. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec powiedział, że dopiero rozpoczęły się prace nad odpowiednim rozporządzeniem. Zaznaczył, że apteczki nie będzie trzeba wozić we wszystkich autach.
3: Pracujemy nad tym, aby wprowadzić taki obowiązek co do nowych pojazdów, które są po raz pierwszy rejestrowane w Polsce. To rozporządzenie jest na etapie wewnętrznych konsultacji w ramach resortu. Dopiero w przyszłości, pewnie w drugiej połowie roku, będziemy to konsultować z innymi resortami. Myślę, że to jest jednak melodia przyszłości, jeśli chodzi o wejście w życie tego rozporządzenia. Na pewno ono nie wejdzie ani w czerwcu, ani w najbliższych tygodniach czy miesiącach.
1: Stanisław Bukowiec dodał, że resort rekomenduje posiadanie apteczki w samochodzie ze względu na to, że umożliwia ona udzielenie szybkiej pomocy. Za jej brak nie będzie jednak w najbliższym czasie żadnej kary. Zmiany w egzaminach na prawo jazdy mogą wejść w życie z początkiem roku, zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Rząd pracuje nad reformą, która ma m.in. zlikwidować sprawdziany umiejętności na placu manewrowym. Minister Klimczak powiedział, że celem zmian jest dostosowanie egzaminów do rzeczywistości.
4: Likwidacja placu manewrowego na kategorię B na prawo jazdy na samochody osobowe to jest jedna z części większej modyfikacji, która ma dotyczyć zarówno procesu szkolenia kierowców, jak i ich egzaminowania. Tych pytań nie powinno być ponad 3000, tylko znacznie mniej i powinny odpowiadać rzeczywistości, która panuje na drodze i w przepisach.
1: Z wcześniejszych zapowiedzi ministra infrastruktury wynika, że egzamin praktyczny na prawo jazdy ma się koncentrować na jeździe w ruchu miejskim, a nie na wykonywaniu manewrów na placu. Narasta problem ukrytego głodu dzieci w Polsce, alarmują eksperci Polskiej Federacji Banków Żywności. Federacja przygotowała raport Ukryty głód dzieci, który pokazuje zjawisko niedożywienia jakościowego najmłodszych. Coraz mniej dzieci jest skrajnie niedożywionych, ale te z pełnymi brzuchami jedzą niezdrową, wysoko przetworzoną żywność, mówi prezes Federacji Beata Ciepła.
5: Rodziny ubogie często patrzą na swój budżet i kupują produkty przetworzone, które są tańsze, ale w których są ogromne ilości cukru, soli, tłuszczów trans. Teoretycznie dieta dziecka jest zabezpieczona i na przykład te 2000 kalorii dziennie ono spożywa. Natomiast tam brakuje tych wartości odżywczych, tych składników mineralnych, które są niezwykle potrzebne do rozwoju dziecka.
1: Doktor Marta Czapnik-Jurek podkreśla, że dieta składająca się głównie z wysoko przetworzonej żywności wpływa nie tylko na zdrowie dziecka i jego rozwój, ale także kształtuje jego przyszłość.
6: Tego rodzaju żywność wpływa bardzo silnie na to, jak te dzieci się czują, jakie mają możliwości poznawcze, jak się uczą, jak przyswajają wiedzę. Dzisiaj dziecko, które spożywa tego rodzaju w nadmiernej ilości, co podkreślam, bo spożywanie okazjonalnie jest czymś zupełnie innym, ale nadmierna ilość tego rodzaju żywności powoduje u dzieci, że ich możliwości poznawcze są niższe, a więc na przykład takie dziecko gorzej się uczy, a więc jego szanse potencjalnie na rynku pracy mogą być w przyszłości dużo gorsze.
1: Eksperci Polskiej Federacji Banków Żywności podkreślają, że za żywienie dziecka odpowiada rodzic, dlatego tak ważne jest podnoszenie kompetencji zdrowotnych opiekunów.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: W ciągu dnia maksymalnie 26 stopni, teraz 21, słonecznie, niebo bezchmurne. Lekki wiatr nam towarzyszy, ale uwaga, przypominam, że w godzinach wieczornych spodziewane są lokalnie burze, opady deszczu. Opady deszczu, przelotne opady deszczu również i w nocy 13 stopni, jutro 20 i też może nam pokropić przed południem.
7: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Reklama.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megica. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
13: 12. Tarnowski Rajd Pojazdów Zabytkowych, który jest trzecią rundą Mistrzostw Polski. Od 4 do 7 czerwca. W piątek 5 czerwca o godzinie 21 próba nocna przy Arenie Jaskółka Tarnów. W sobotę 6 czerwca o godzinie 11 wielki wyścig uliczny na zamkniętej ulicy Starodąbrowskiej. Start spod Galerii Gemini, a o 14 konkurs elegancji i pokaz na tarnowskim rynku. Zaprasza Automobil Klub Tarnów. Partner strategiczny Województwo Małopolskie oraz Miasto Tarnów.
14: Serdecznie zapraszam. Marta Malec-Lech, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
15: Radiowe kino plenerowe.
13: Szukacie pomysłu na rodzinny wiosenny wieczór? Mamy coś specjalnego. Już w najbliższą sobotę 6 czerwca zapraszamy do Stradomki w gminie Bochnia na seans letniego kina plenerowego. Na ekranie pełna przygód i humoru opowieść dla całych rodzin. Dzielna banda i tajemnice zaginionego wujka. Film, który bawi i niesie piękny morał. Start seansu o godzinie 20.30 na boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej w Stradomce. A już od 20.00 czekają mała gastronomia, chrupiący popcorn i orzeźwiająca lemoniada. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Bochnia oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni. Do zobaczenia w Stradomce! I pamiętajcie, słuchajcie Radia RDN Małopolska w Bochni i okolicach na nowej częstotliwości 97 FM.
10: Po reklamie.
16: Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niej.

0: RDN Małopolska. Audycja sponsorowana.
1: 17 minut nam pozostało tylko do godziny 10. W studiu kolejnym gościem. I coś dla tych, którzy kochają cztery kółka, dokładnie coś dla tych, w których żyłach płynie benzyna zamiast krwi. Przed nami wyjątkowe motoryzacyjne wydarzenie, które co roku przyciąga miłośników klasycznych samochodów z całej Polski, bo już wkrótce odbędzie się 12 rajd pojazdów zabytkowych, będący jednocześnie trzecią rundą mistrzostw Polski. W programie nie zabraknie emocji dla tych małych i dla tych dużych, i o szczegółach właśnie tego wydarzenia, przygotowaniach, sportowej rywalizacji i atrakcjach dla mieszkańców porozmawiam teraz z gośćmi w studiu. Witam, jest z nami pan Ryszard Pagacz, wicemarszałek województwa małopolskiego. Dzień dobry, witam pana serdecznie.
2: Dzień dobry państwu.
1: Jest z nami pan Filip Marciniec, organizator i prezes Automobil Klub Tarnów. Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry.
1: I jestem Sebastian Stepek, Urząd Miasta Tarnowa, radny miasta. Dzień dobry, witam pana.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Drodzy panowie, zanim przejdziemy do tego szczegółowego harmonogramu, jak to wszystko będzie wyglądało, no to powiedzmy, po raz 12 odbywa się rajd pojazdów zabytkowych w Tarnowie. Co będzie wyróżniać tegoroczną edycję, albo jaki samochód będzie wyróżniał tegoroczną edycję? Panie Filipie, bo tutaj, moi kochani, tutaj to nie tylko organizator, ale przede wszystkim miłośnik samochodów. No i za chwilę powie, jakie też samochody w swojej stajni posiada. No ale przejdźmy do tego, co będzie wyróżniało tegoroczną edycję.
3: Najstarszym samochodem, który będzie na rajdzie jest... Najstarszym samochodem, który będzie na rajdzie, jest Ford T z 1916 roku, DKW F8 Meisterklasse z 1939 roku, czy BMW 327 z 1938 roku. Ale nie zabraknie też sportowych wozów, czyli Chevrolet Corvette z 63 roku, czy na przykład Porsche 356 z 61.
1: Czyli takie perełki, które się nam pojawią, takie perełki to dużo palu, tak przy okazji, bo tak jak jedziemy i spoglądamy na pylony na stacjach benzynowych, to no powiem tak, że my zatrważamy się, to ile taki samochód stary, przedwojenny na przykład może palić na setkę?
3: Wbrew pozorom one nie palą tak bardzo dużo.
1: Czyli ekologiczny?
3: To zależy, czy się dolewa oleju do paliwa i robi się tak zwaną mieszankę i robi tę zasłonkę dymną za sobą, czy jest czterosuwem i jedzie normalnie. Ale te samochody, z tego co wiem, nie zużywają bardzo dużo paliwa.
1: Ilu uczestników i z jakiego regionu Polski spodziewacie się w tym roku? Ilu już się zgłosiło? Bo wiem, że jeszcze można się zgłosić.
3: Na chwilę obecną lista jest jeszcze otwarta. Mamy zgłoszonych 34 zawodników. Uczestnicy zjeżdżają się z całej Polski, a nawet jedna załoga będzie z zagranicy.
1: Bo to nie tylko 12 rajd pojazdów zabytkowych, ale to jednocześnie trzecia runda mistrzostw Polski. No i tutaj pytanie, jakie to ma znaczenie dla zawodników, ale też i dla organizatorów tego wydarzenia?
3: Tak, całe przedsięwzięcie jest robione na bazie regulaminu PZDM, Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. W całej Polsce odbywa się 7 rund, z czego jedna runda w Małopolsce i w Tarnowie.
1: A propos tych pojazdów, które będziemy mogli oglądać, czy te samochody muszą spełniać jakieś kryteria, aby mogły wystartować w rajdzie?
3: Muszą to być samochody zabytkowe, czyli muszą mieć 70% oryginalności. I teraz została wprowadzona nowa klasa POZD 90, żeby wyjść naprzeciw młodszym uczestnikom. Klasa ta jest od rocznika 1991 do 2000.
1: Tak więc nie tylko samochody zabytkowe, też te samochody troszeczkę nowsze będzie można zobaczyć. No i atrakcje przygotowane dla wszystkich, którzy przybędą na to wydarzenie, bo z jedną z takich atrakcji tutaj będziemy próba nocna. Na czym ona będzie polegała? No i dlaczego tutaj każdy mówi, że ona wzbudza najwięcej emocji? O co tutaj chodzi w tej próbie nocnej?
3: W tamtym roku zrobiliśmy tą próbę pierwszy raz. Okazała się strzałem w dziesiątkę. Kibice dopisali, zawodnicy byli zachwyceni. To jest próba, gdzie na parkingu koło Areny Jaskółka jest ułożony tor, który zawodnicy muszą przejechać jak najszybciej. Jadą na czas, liczy się każda sekunda, setna sekundy.
1: Za chwilę przejdziemy do tego, jak te zawody będą wyglądały. Dokładnie mówimy sobie szczegóły, ale tutaj zapytam pana Ryszarda Pagacza, wicemarszałka województwa małopolskiego. Panie Ryszardzie, co sprawia, że jak widzimy te stare pojazdy, te zabytkowe samochody, to od razu nam serce rośnie. Co sprawia, że jesteśmy zafascynowani tą motoryzacją, motoryzacją sprzed lat, że aż łezka się wokół kręci?
2: Ja myślę, że wielu Polaków jest zainteresowany ich historią, ale tym też, czym jeździliśmy przed lat. Ta miłość do motoryzacji, ta miłość do starych samochodów jest w dużej części wśród mieszkańców Tarnowa i tutaj podziękowania dla organizatorów, że Tarnów może stać się takim miejscem w Polsce, gdzie przyjeżdżają z różnych miejsc, poznają Tarnów, poznają nasze piękne miasto, poznają nasze piękne województwo i stąd właśnie ta chęć do wspierania tego typu uroczystości, tego typu imprez, to już dla mnie to już druga, kolejna, w której w jakiś sposób mogę wziąć udział, w sensie wspierająco, osoby wspierającej i no cóż, zachęcamy wszystkich do tego, by mieszkańcy Tarnowa również w charakterze kibiców, ale i ci, którzy na co dzień może nie interesują się tak bardzo motoryzacją, żeby stworzyli tą piękną taką atmosferę dla tych zawodników, dla wszystkich tych, którzy zrobili z tego swój sposób na życie i jest to fajna frajda i fajna przyjemność. A tak jak już powiedziałem, Tarnów przy swojej pięknej architekturze, przy swojej pięknej biegun ciepła zresztą, będzie też okazją do tego, żeby poznać nasze piękne miasto i dlatego sądzę, że to jest warto, żeby od 4 do 7 czerwca poświęcić trochę czasu tej uroczystości.
1: Panie marszałku, miłośnik starych samochodów zapewne. Pytanie, czy jest taki jakiś samochód, o którym marzył, albo może ma taki stary samochód zabytkowy?
2: Mam taki, on już jest rzeczywiście zabytkowy. Zamierzam go przekazać wnukowi, dlatego, że już nie jeżdżę, chociaż on jest całkowicie...
1: Ale na chodzie.
2: Tak, oczywiście. No, wymieniłem ostatnio akumulator. Jest to samochód, który jeszcze jeżdżą, powiedzmy, na ulicy. Mam nadzieję, że jak dotrwa, jak wnuk
1: ale
2: zrobi prawo jazdy,
1: bo jeszcze
2: nie ma.
1: Zdradzi nam pan, co to za samochód?
2: Proszę?
1: Zdradzi nam pan, co to za samochód?
2: No, mogę oczywiście powiedzieć, ale powiedzmy, że jak wnuk przyjedzie na kolejną edycję, to wtedy będziemy o nim rozmawiać.
1: Dobrze, to
2: w dobrym stanie jest.
1: A który rocznik? To przynajmniej który rocznik?
2: Powiem, rocznik byłby 1999.
1: O, moi kochani, no to takie perełka. Dobrze, Sebastian Stepek, Urząd Miasta Tarnowa, Rady Miasta Tarnowa. Panie Sebastianie, co to oznacza dla miasta właśnie organizowanie takiego wydarzenia motoryzacyjnego?
4: Szanowni Państwo, no dla miasta przede wszystkim jest to no świetna okazja do tego, żeby mieszkańcy naszego miasta mogli poczuć ducha tej starej motoryzacji, klasycznej motoryzacji, zobaczyć te stare, piękne samochody odrestaurowane, bo w większości przypadków, może w większości słuchaczy, osób, którzy nie chodzą na tego typu wydarzenie, wydaje się, że stary samochód to zniszczony samochód. Nie, te samochody wyglądają bardzo często dużo lepiej niż nowe, nowoczesne samochody, naprawdę wyglądają świetnie. No i jest to dla miasta przede wszystkim impreza promocyjna też. Uczestniczą w niej większości uczestniczy z całego kraju, a nawet z zagranicy. Także jest to też możliwość do tego, żeby osobom, załogom, przyjeżdża kilkadziesiąt, czasem ponad 100 osób do Tarnowa, pokazać nasze piękne miasto.
1: Bo to nie tylko załogi, ale to też całe rodziny przyjeżdżają wraz z załogami.
4: Tak, bardzo często tak. Jakaś obsługa techniczna, prawda, oni wszyscy gdzieś przez te kilka dni w Tarnowie muszą być, muszą po naszym mieście się poruszać, a że jest to zawsze okres letni, letniowosenny, więc pogoda pozwala też na to, żeby to nasze piękne miasto zobaczyć, a że mamy miasto naprawdę bardzo ładne, centrum miasta Śródmieście mamy przecież historyczne i zabytkowe, no to też idealnie się komponuje z zabytkowymi samochodami, prawda? Zawsze w sobotę na koniec rajdu jest konkurs elegancji tak zwany, gdzie wybierana jest najpiękniejsza załoga.
1: Ale tutaj najpiękniejsza załoga, konkurs elegancji, czyli co, najpiękniejsza załoga, najładniej ubrana, czy najładniejszy samochód?
4: I jedno i drugie. I właśnie to jest bardzo ważne.
1: Bo tutaj trzeba dopasować też do epoki, ten strój.
4: Dokładnie tak, dokładnie tak. Tu chodzi też o to, żeby nie tylko pojechać tym zabytkowym, klasycznym samochodem, ale żeby też załoga, która jedzie tym samochodem, czyli pilot i kierowca, żeby dostosowali się też swoim ubiorem do epoki, z której pochodzi samochód. Czyli jeśli tutaj najstarszy samochód będziemy mieć w tym roku z 1916 2015 roku, to też załoga stosownie do tego musi się dostosować swoim ubiorem i to bierzemy też pod uwagę później w konkursie elegancji. No naprawdę, co roku jest to 12 rajd, co roku widzimy tłumy na rynku miasta i budzi to bardzo, bardzo dużo.
1: Czyli to jest taki magnes nie tylko dla tych, którzy kochają stare samochody, ale dla tych wszystkich, którzy też chcą poczuć się i przenieść się do tej epoki.
4: Absolutnie tak. Jest taka tendencja, pewnie wynika to gdzieś tam z jakiejś natury człowieka, żeby wspominać to, co dobre, stare czasy, pewien element nostalgii też i myślę, że tutaj nie tylko stare budynki, ale te stare samochody, to wszystko się super komponuje i to naprawdę przyciąga i młodszych, i w średnim wieku, ale też i starsze osoby. Także zapraszamy serdecznie w tym roku na 12. rundę pojazdów zabytkowych.
1: Dobrze, to drodzy panowie, przejdźmy do tego szczegółowego programu, bo to jest od 4 do 7 czerwca, ale zanim omówimy szczegółowo ten program, ja muszę zapytać organizatorów. Na plakacie widnieje samochód. Co to jest za samochód na tym plakacie? Przybliżmy.
3: DKW F8 Meisterklasse z 1939 roku.
1: I ten samochód będzie?
3: Tak, ten samochód będzie i będzie jechał z numerem 2.
1: Numerem 2. A kto będzie miał numer 1?
3: Ford Test 1916 roku.
1: Proszę bardzo, to już wiemy mniej więcej. 1-2 tutaj na zdjęciu z numerem 3, czyli awansował w klasyfikacji tej numerowej. Ale dobrze, przejdźmy do szczegółów. Jak to będzie wyglądało? 4 czerwca, czwartek, wszystko się zajmuje przyjmowanie uczestników, badania regulaminowe. Jak pan mówił, jeszcze zgłoszenia są otwarte.
3: Tak, w czwartek od godziny 16 będzie otwarte biuro zlotu pod bazą rajdu. Mhm. Tam się wszyscy zjeżdżają, trwają odbiory administracyjne i techniczne, są zameldowani do hotelu, odpoczywają przed następnym dniem. Wtedy też mieszkańcy mogą przyjść i podziwiać już te samochody, które będą stały na parkingu. W piątek zaczynamy od 8.30. Start spod hotelu, pierwszą próbą sportową, która będzie jazdą na czas przy arenie Jaskółka. Następnie pojadą przez Jurasówkę do Zakliczyna. W Zakliczynie będzie konkurs elegancji na rynku o godzinie 11. Stamtąd udadzą się do Melsztyna, a z Melsztyna jadą do Wierzchosławic, gdzie będzie pokaz samochodów i widowiskowa i szybka próba sprawnościowa.
1: To jest piątek, 5 czerwca, tak? Tak będzie wyglądało. Sobota, tak. 6 czerwca teraz, to też jazda okrężna, ale Tarnów i okolice.
3: Tak, w sobotę będziemy jeździć po Tarnowie, ale myślę, że tu już pan radny opowie nam o tym.
1: To tak, w skrócie szybciutko, bo mamy dosłownie 3 minuty.
4: Więc tak, w sobotę bardzo dużo się dzieje na ulicach Tarnowa. Róża wiatrów o godzinie 9.35 w Mościcach, a później start spod Gemini i jest to jedna z najbardziej widowiskowych, nie tylko w Tarnowie, ale w ogóle w Polsce rund sportowych. Bardzo szybka runda, tak zwane kryterium Starodąbrowska, gdzie jest zamykany cały odcinek ulicy Starodąbrowskiej aż do ulicy Wojska Polskiego i no tam z dużymi prędkościami naprawdę...
1: Ale momencik, bardzo szybka runda, bo to są stare samochody, to trzeba je specjalnie przygotować, turbodoładowanie, jakieś dopalacze, nitro?
4: Nie, no niektóre samochody na przykład w tym roku kojarzę Maserati, które no nie powstydziłoby się wyścigów naprawdę z dzisiaj współczesnymi samochodami, naprawdę rozwijają ogromne prędkości, są emocje, jest pisk opon, ogromne prędkości, ścigają się na czas absolutnie, także nikt tam nogi nie odpuszcza, pedału, gazu nie odpuszcza,

0: samochody, które po prostu, tak jak zeszły z taśmy montażowej, to takie one będą prezentowane.
1: Większość jest tak jak zeszły z taśmy montażowej. Najważniejsze, żeby samochód był 100% sprawny, żeby mu nie odleciało koło, nie odleciał tumnik. Takim najbardziej przygotowanym samochodem, który będzie u nas na rajdzie, bardzo widowiskowy samochód, który jest stworzony do rajdów, jest Lancia Beta Monte Carlo. Mhm. Chłopaki w tym roku startowali tą Lancią w rajdzie Monte Carlo. Będzie można się z nimi spotkać, porozmawiać, zobaczyć na żywo ten samochód.
0: No i co najważniejsze, porozmawiać. No i też wymienić się pewnie doświadczeniami, bo to jest też bardzo ważne, że no często mamy w tych swoich garażach takie stare samochody, no i zastanawiamy się, jak je odrestaurować, żeby my później no, można było się pochwalić i pokazać innym, i to jest chyba takie wyjątkowe spotkanie. Na koniec naszej rozmowy każdy z panów by jakby powiedział po jednym zdaniu, dlaczego warto odwiedzić rajd nawet osobom, które na co dzień nie interesują się motoryzacją. Panie Ryszardzie.
2: Dlatego, że to jest fajna, wspaniała frajda, że to jest kawałek historii, promocja naszego miasta. No i warto młodym ludziom pokazać, jak kiedyś świat wyglądał, z jakiego sprzętu ludzie używali, jakich samochodów. I nie zawsze prędkość jest tą cechą, tą domeną, którą powinno się tak wykorzystywać.
0: Bo przyjemność jest także po wolnej jaździe.
2: Otóż to.
0: Panie Filipie? Dlaczego warto?
1: Myślę, że oprócz prędkości będą tak zwane próby OTJ, gdzie kierowca musi bardzo dobrze znać swój samochód, czyli musi wiedzieć, jaką ma długość, jaki ma promień skrętu, bo oni będą musieli po drodze wykonać różnego rodzaju próby. To nie jest tylko ściganie. Oni na przykład będą mieli próbę, gdzie muszą dojechać do pudełka na odległość przykładowo 70 cm i to wszystko jest punktowane.
3: Czyli a wygrywa... nie tylko wyścigowe, ale też techniczne.
1: Tak, a wygrywa ten, kto ma najmniej punktów karnych.
0: Panie Sebastianie, dlaczego warto przyjść?
4: Dlatego, że to jest nie tylko pokazywanie starych samochodów, ale to jest też prawdziwe ściganie. Jest to jedyny rajd pojazdów, jedyne ściganie się samochodów w naszym mieście w całym roku.
0: Na koniec czego wam życzyć? Pogoda będzie. Wiem, że pogoda będzie. Samochody są już przygotowane, czekają. Kibice, wszyscy fani są. To czego jeszcze więcej wam życzyć?
2: Powodzenia wszystkim uczestnikom rajdu.
1: Szczęścia, żeby wszyscy dotarli bezpiecznie do mety.
0: No to tego wam życzymy. Ryszard Pagasz, wicemarszałek województwa małopolskiego, Filip Marciniec, organizator i prezes Automobil Klub Tarnów oraz Sebastian Stepek, urząd miasta Tarnowa, radny gminy. Radny miasta, przypomnę, 4-7 to 12 rajd pojazdów zabytkowych, będący jednocześnie trzecią rundą Mistrzostw Polski. Zachęcamy serdecznie wszystkich do odwiedzenia, a do przede wszystkim do podziwiania tych pięknych, wyjątkowych samochodów. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za rozmowę.
2: Dziękujemy.
5: To była audycja sponsorowana.

RDN Małopolska. RDN Małopolska.

0: kontrole w czasie wyjazdów na długi weekend, o szczegółach już za chwilę. Będzie straż pożarna, wojsko, policja, ale też szturmowcy z Gwiezdnych Wojen. Zbliża się mundurowy Dzień Dziecka w gminie Skrzyszów. W centrum Starego Sącza szykuje się zmiana organizacji ruchu. Będą to czasowe zmiany związane z organizacją koncertu Symfonia Ducha. Wiadomości o 10:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Nie tylko w czasie lekcji, ale i na przerwach rząd przyjął rozwiązania, które pozwalają wprowadzić zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach. Uczniowie podstawówek widzą problem, ale w większości nie wyobrażają sobie życia bez smartfonów.
1: Czasami te telefony mogą się przydać.
2: Mi się wydaje, że to nie będzie działać. Przez kilka tygodni będzie działać, a potem nie.
3: Nie będą się stosować uczniowie?
2: Nie, nie ma bata. No będą na pewno osoby z dwoma telefonami.
4: Zależy, czy do kontaktu, czy do grania na przykład na przerwach. No nie powinno się raczej grać, bo no lepiej też sobie pochodzić, pogadać z koleżankami zamiast grać na przerwach.
5: Nie no, czasami trzeba do odrobienia lekcji.
6: Plus są takie, że nie będziemy jeszcze bardziej uzależnieni od tych telefonów.
0: Rząd chce, by zakaz obowiązywał zarówno w szkołach publicznych, jak i prywatnych. Ze smartfonów będą mogli korzystać uczniowie, którzy potrzebują na przykład dostępu do aplikacji mierzącej poziom cukru we krwi. Kontrole stacjonarne, przenośne radary i mobilne patrole. Nawet 5000 policjantów będzie w czasie nadchodzącego długiego weekendu pilnowało bezpieczeństwa na drogach. Antoni Rzeczkowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że mundurowi będą skrupulatnie sprawdzać stan bezpieczeństwa samochodów i trzeźwość kierowców.
7: Każda

0: kontrola oczywiście będzie rozpoczynała się od sprawdzenia stanu trzeźwości i będziemy tutaj bardzo restrykcyjnie podchodzić do tych przepisów. Również będziemy reagować w przypadku wykroczeń popełnianych przeciwko niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Mówimy tutaj o dbaniu o bezpieczeństwo pieszych, motocyklistów, jak i też rowerzystów.
1: Policjanci ukarzą kierowców, którzy będą zagrażać swoim zachowaniem na drodze. Chodzi m.in. o wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, wymuszanie pierwszeństwa czy przekraczanie dozwolonej prędkości. W czasie zeszłorocznego weekendu związanego ze Świętem Bożego Ciała doszło do 278 wypadków, w których zginęło 17 osób.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Będą wszystkie rodzaje mundurów, łącznie ze szturmowcami z Gwiezdnych Wojen. Tak zapowiada się Mundurowy Dzień Dziecka w gminie Skrzyszów. Dzieci będą miały okazję zaglądnąć do wozów bojowych z bliska, zobaczyć sprzęt wojskowy, strażacki czy policyjny oraz samodzielnie ugasić pożar. Wydarzenie odbędzie się już w sobotę o 14.
3: Państwowa Straż Pożarna pokaże sprzęt ratowniczy, gminne OSP Skrzyszowa, pokaz ratownictwa drogowego oraz pierwszej pomocy. Policja jak zwykle wystawi nam stanowisko daktyloskopowania, motocykle i radiowozy. Służba więzienna zobowiązała się przyjechać z więźniarką, która wzbudza największe skupienie wszystkich osób, które tam się u nas spotykają. Straż Graniczna, kłady i wyposażenie. Wojsko Polskie w składzie 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, namiot rekrutacyjny i szpital wojskowy. Żandarmeria, symulator wypadkowy w postaci samochodu oraz alkogogle. Natomiast głównym przedmiotem, na który zapraszamy tam, który się pojawi, to będzie polski wóz bojowy BWP-1. Który pokaże akcję dynamiczną.
1: Zachęcał na antenie RDN Małopolska koordynator Mundurowego Dnia Dziecka starszych chorąży Łukasz Grzebieniowski. W programie imprezy znalazły się też liczne pokazy. Będzie można na żywo zobaczyć służby mundurowe w akcji, ale również porozmawiać z funkcjonariuszami i dowiedzieć się, jak wygląda ich praca w praktyce. Zaplanowano też zawody sportowe, warsztaty artystyczne i grę terenową. Na uczestników imprezy czekać będzie również strefa gastronomiczna.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: W centrum Starego Sącza szykuje się zmiana organizacji ruchu. Będą to czasowe zmiany związane z organizacją koncertu Symfonia Ducha. Utrudnień z przejazdem przez rynek i centrum miasta można się spodziewać jutro wieczorem. O szczegółach Maria Mułka.
4: W Boże Ciało wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu w centrum Starego Sącza. Samochody nie wjadą do rynku. Ulica Jana Pawła II zamknięta będzie od ronda przy ulicy Pod Ogrodami. Z kolei ulica Batorego od skrzyżowania z ulicą Podegrodzką, a ulica Sobieskiego na wysokości skrzyżowania z ulicą Daszyńskiego. Tych utrudnień trzeba spodziewać się od 17 do 22. Dla autobusów MPK linii numer 11, 24 i 43 wprowadzone zostaną objazdy, z których mogą też korzystać pozostali kierowcy. Auta jadące ulicami Jana Pawła II powinny skręcać w ulicę Pod Ogrodami, a dalej jechać ulicami Polną, Braterstwa Ludów i Podegrodzką. Centrum można też ominąć jadąc drogą krajową numer 87, a później traktem Świętej Kingi, ulicami Bandurskiego i 22 stycznia do ulicy Sobieskiego. Organizatorzy proszą też o stosowanie się do wskazań policji i służb porządkowych.
1: Tyle o tej porze. Kolejne wiadomości o 11:00.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sprawdzamy jeszcze raz prognozę pogody. Warunki idealne o poranku. Ciepło, gorąco, nam już coraz bardziej się robi. 22 stopnie maksymalnie, dziś 26, ale uwaga, pogoda może nam się troszeczkę popsuć w godzinach wieczornych. Lokalnie burze mogą występować, opady deszczu i te opady deszczu spodziewane również są w nocy i jutro przed południem. W nocy 13, a jutro 20 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
4: Reklama.
5: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
6: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
7: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
5: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
8: Już w sobotę, 6 czerwca od godziny 14 zapraszamy całe rodziny na 9 mundurowy Dzień Dziecka w Gminie Skrzyżów. Czekają na Was widowiskowe i dynamiczne pokazy służb mundurowych, spotkania z funkcjonariuszami, a także prawdziwy bojowy wóz piechoty. Do tego dmuchańce, animacje, gry wielkoformatowe, ekipa poszukiwaczy skarbów oraz wyjątkowa gwiezdna niespodzianka. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Do zobaczenia 6 czerwca na obiektach sportowych w Skrzyżowie. Serdecznie zapraszam w imieniu samorządu Marcin Kiwior, wójt gminy z Krzyszów.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Po reklamie.
11: RDN Małopolska.
4: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
12: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
12: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
13: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: No to jedziemy.
16: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry. Innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
4: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Audycja sponsorowana.
1: Już mamy 12 minut po godzinie 10. Gości u nas dostatek. Ja się cieszę bardzo z tego, że ci goście do nas przychodzą, odwiedzają nas. Możemy rozmawiać na różnego rodzaju wyjątkowe tematy, a teraz my przeniesiemy się, moi kochani, do szkoły. Bo trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, a wybór odpowiedniej ścieżki edukacyjnej to jedna z najważniejszych decyzji, przed którą stoją dziś uczniowie klas 8, no i też rodzice. Przenosimy się teraz do zespołu szkół licealnych i technicznych w Wojniczu, placówki, która od lat łączy wysoką jakość kształcenia z nowoczesnym podejściem do edukacji. No i porozmawiamy o tegorocznej rekrutacji, o klasach mundurowych, cieszących się dużym zainteresowaniem młodzieży, nowych kierunkach kształcenia, a także o sukcesach uczniów oraz nauczycieli. I w studiu my witam panią Agnieszkę Kapek, dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych Jana Pawła II w Wojniczu. Dzień dobry, witam panią serdecznie.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
1: Z nami jest też pani Małgorzata Gębska, wicedyrektor do spraw kształcenia na zawodowego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa.
1: Monika Kasperek, również z nami doradca zawodowy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Klaudia Sowa i Michał Chodorowski. Klaudia to uczennica liceum ogólnokształcącego klasa pedagogiczna, a Michał Chodorowski to uczeń oddziału przygotowania wojskowego. Dzień dobry, witam was serdecznie.
5: Dzień dobry, witam.
1: Drodzy państwo, no to zacznijmy. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Powiedzmy, bo to taki czas, gdzie ci młodzi wybierają te szkoły, no zastanawiają się, pewnie myślą nocami i dniami, jaką szkołę wybrać, która później ułatwi im ten start w życie. To jak wygląda wasza oferta i sama rekrutacja na ten nadchodzący nowy rok szkolny? Chociaż ja wiem, że jeszcze wakacje, no ale już myślimy o tym roku szkolnym. Jak wygląda ta rekrutacja, na czym ona polega, no i co trzeba zrobić, żeby się dostać do waszej szkoły? Pani dyrektor.
2: Jeżeli chodzi o rekrutację, to z punktu widzenia szkoły my się przygotowujemy do niej już od nowego roku szkolnego, czyli zaraz po 1 września zaczynamy pracować nad rekrutacją. I teraz jest etap taki, kiedy to młodzież wybiera, pomalutku zaczyna się logować do poszczególnych typów szkół. My mamy akurat licea, technika i branżowe szkoły pierwszego stopnia. U nas niezmiennie popularnością cieszy się Liceum Przygotowania Wojskowego, Oddział Przygotowania Mundurowego. W tym roku po raz pierwszy również cieszy się jest atrakcyjny dla młodzieży. Widzimy, że ten kierunek też się utworzy. Liceum ogólnokształcące z elementami pedagogiki i psychologii i taka nowinka, liceum weterynaryjne, też już widzę, że młodzież zaczyna się logować do tego kierunku.
1: Panie dyrektor, za chwilę się zaczynamy, bo elementy weterynarii. Na czym polegały te elementy weterynarii? Macie jakieś takie na przykład praktyki, że udajecie się do weterynarza i spotykacie się i macie ten kontakt z tymi zwierzętami? Jak to wygląda?
2: Też tak będzie, natomiast nie będzie to technikum, tylko liceum. W związku z tym 3 godziny, jeden raz w tygodniu, przedmiot rozszerzający, który pomoże później rekrutować się na studia związane z tym kierunkiem.
1: Ale to też, co ważne, idziecie ku przyszłości, elementy sztucznej inteligencji. Wiemy, że ta sztuczna inteligencja wkracza w życie, ale tego młodego człowieka też trzeba przygotować, a później jak przygotujemy tego młodego człowieka, to on po zdobyciu odpowiedniej wiedzy musi nas przygotować, tych starszych, którzy no, nie wiedzą, co to jest ta sztuczna inteligencja, albo mają zbyt małą wiedzę.
2: Właśnie o to chodzi. Musimy się otwierać na nowoczesne technologie i stąd też taka propozycja. Elementy sztucznej inteligencji, też 3 godziny tygodniowo, przedmiot ze specjalistą od AI, który będzie prowadzony według autorskiego programu. Będzie to bardzo ciekawy kierunek.
1: No wiemy o tej ofercie, ale jak wygląda sama rekrutacja? Na czym polega sama rekrutacja? Taki młody człowiek, który no, na przykład chcemy uczyć się w waszej szkole, co on ma zrobić? Jak wygląda ten krok po kroku, pani wicedyrektor?
3: Ja tutaj może przekażę głos pani doradcy zawodowego, pani Monice Kasperek, ponieważ ona tutaj jak gdyby jest w komisji tej rekrutacyjnej i tutaj szczegóły opowie.
1: Pani Moniko, to co ja muszę zrobić? Przychodzę do pani i mówię: pani Moniko, jak chcę się u was uczyć, chcemy zdobyć wiedzę, no na przykład w oddziale przygotowania mundurowego, co mamy zrobić?
4: Rekrutacja jest prowadzona w oparciu o elektroniczny system naboru, więc żeby tutaj rekrutować się do naszej szkoły, najpierw trzeba się zarejestrować na takim serwerze naboru małopolskaedu.com.pl/kandydat. Tam dokonujemy rejestracji, przechodzimy kolejne etapy. System jest bardzo intuicyjny, więc każdy sobie z nim świetnie poradzi. Chociaż zdarzają się takie sytuacje, że rodzic dzwoni do nas i prosi nas o pomoc, nie ma problemu, umawiamy się, młody człowiek z rodzicem przychodzą do nas, pomagamy się tutaj zarejestrować, drukujemy wniosek, podpisujemy i akceptujemy w systemie. Kandydat ma do wyboru 3 szkoły. Pierwsza szkoła jest tą, do której kandydat najbardziej chce się dostać i tu jest bardzo ważne, aby młodzi ludzie wybierali sobie dobrze te kolejne szkoły, bo tak naprawdę ta pierwsza jest tą szkołą, w której on po prostu chce się uczyć. Po zakończeniu rejestracji kandydat, tak jak już wspomniałam, jest zobligowany do wydrukowania wniosku, chyba że rodzic będzie chciał tutaj przejść taką drogę elektroniczną i zarejestrować się poprzez profil zaufany. Jest również taka możliwość. Jeśli chodzi o rekrutację, ona częściowo przebiega elektronicznie, ale w pewnym momencie trzeba z dokumentami pojawić się w szkole. I tutaj trzeba się trzymać odpowiednich terminów. Terminarz jest na naszej stronie internetowej, odsyłam do niej serdecznie.
1: Tak maksymalnie do kiedy mamy czas?
4: Maksymalnie na złożenie wniosku mamy czas do 8 lipca, ale proszę sobie nie zostawiać tej decyzji na ostatni moment. Warto z młodym człowiekiem, tutaj taki apel do rodziców, usiąść, porozmawiać, żeby ta decyzja była taka przemyślana, żeby tutaj, wiadomo, rodzic jest pierwszym takim doradcą swojego dziecka, dlatego warto podejść do tematu poważnie i nie zostawiać tego na ostatni moment, bo serwer, no wiadomo, też ma swoje różne
1: widzimisię. Też ma wakacje.
4: I my też, jak wprowadzamy później osiągnięcia, bo tak jak mówię, najpierw składamy wniosek, później wprowadzamy osiągnięcia. Uczeń może sobie sam te osiągnięcia wprowadzić, my jako szkoła musimy je zaakceptować, zweryfikować. I później do 15 lipca są listy zakwalifikowanych, tak? Następnie uczeń musi się w szkole pojawić z oryginałami dokumentów, czyli świadectwem, zaświadczeniem o wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczeniem lekarskim, jeżeli ubiega się o przyjęcie do klasy zawodowej, czyli do technikum albo do szkoły branżowej. Także do 8 lipca trwa składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych.
1: Dobrze, składanie wniosków to jedno, ale tutaj jak rozmawialiśmy poza anteną, klasy mundurowym, to jedna z wizytówek, a szczególnie wizytówka waszej szkoły. I to nie tylko składaniem wniosków. Michał, ty już jesteś w której klasie mundurowej?
5: Klasa trzecia.
1: Klasa trzecia. No właśnie, złożyłeś, wróćmy do tego samego początku. Złożyłeś wniosek, ale później oprócz wniosku jeszcze trzeba coś przejść pewien test, tak bardzo jest. Ważny dla każdego młodego człowieka i tak samo jest w tym roku.
5: Tak jest, są to testy sprawnościowe, składają się one z paru etapów. Jest to, można powiedzieć, bieg z przeszkodami, które mają za zadanie sprawdzić, jak wygląda fizyczność i jak wygląda sprawność kandydata. Jeżeli chodzi o trudność takich testów, wydaje mi się, że zdecydowanie, jeżeli osoba podejdzie do tego na poważnie i przychodzi z dużą ilością motywacji i chęci, przejdzie te testy, jednakże trzeba się postarać. Także myślę, że te testy nie wykluczają nikogo z podjęcia nauki na tym kierunku. Ponadto wydaje mi się, że to jest naprawdę świetny sposób, żeby pokazać się przed nauczycielem naszego przedmiotu, bo test ocenia pan sierżant, który w przyszłości przez następne 3 lata będzie uczył kandydatów.
1: Co sprawia, że te klasy mundurowe cieszą się takim ogromnym powodzeniem według ciebie?
5: Według mnie ciekawość zajęć. Prowadzimy ścisłą współpracę z Tarnowskim Batalionem Wojsk Obrony Terytorialnej.
1: Ale na czym ta ciekawość zajęć polega?
5: Przede wszystkim poznajemy bardziej od środka mechaniki działania wojska. Mamy taktykę zieloną, czyli taktyka w terenie leśnym, taktykę czarną, czyli w terenie zurbanizowanym. Ilość doświadczenia przekazywana nam przez naszego pana sierżanta jest ogromna i na tym polega cała ciekawość.
1: Tak się zawsze zastanawiam, czy absolwenci klas mundurowych mają taką ułatwioną drogę później w tej ścieżce służb w wojsku, policji czy innych formacjach?
5: Tak, zdecydowanie. Jedną z głównych korzyści ukończenia takiej klasy jest to, że później na uczelniach wyższych, na przykład na takich jak Akademia Wojsk Lądowych, czy Lotnicza Akademia Wojskowa, czy Wojskowa Akademia Techniczna, jest to, że jesteśmy zdecydowanie rozpatrywani bardziej przychylnym okiem, mamy więcej punktów. Ponadto czasy szkoleń, które są wymagane do tego, by podjąć służbę, są skrócone. Mhm. Oraz uwarunkowania na różnych kierunkach na studiach są bardziej korzystne dla nas.
1: Przypomnijmy, że tutaj nie tylko przygotowanie mundurowe, ale mówiliśmy to pedagogika, psychologia, elementy weterynarii, sztucznej inteligencji, technik logistyki, grafiki, fotografii, architektury, handlowiec, sprzedawca, branżowa, szkoła pierwszego stopnia, kucharz, cukiernik, klasa wielozadaniowa. To drugie, panie, pytanie właśnie do was. Jakie są największe atuty waszej szkoły? Co wyróżnia was na tle innych placówek w regionie, że akurat w waszej szkole to dziecko, ten ósmoklasista, on powinien właśnie się uczyć i kontynuować dalej swoją edukację? Pani dyrektor.
2: Przede wszystkim dobry dojazd. Naprawdę, my jesteśmy szkołą pod Tarnowską, więc tak naprawdę jesteśmy bardzo dostępni. Mamy internat, w nim mieszka 100-103 uczniów, więc to też jest duży atut. Oprócz tego fantastyczna infrastruktura sportowa z boiskiem trawiastym, na którym odbywają się mecze, z boiskiem do piłki siatkowej, z boiskiem wielofunkcyjnym, ze halą sportową, z pięknym obejściem w parku, ale jeszcze oprócz tego mamy naprawdę bardzo dobrze wyposażone pracownie. I teraz wchodzimy w taki etap, czeka nas trudne zadanie przez okres wakacji, a może i pierwszy miesiąc nowego roku szkolnego. Będzie taki ogromny projekt, właśnie już się rozpoczyna, projekt modernizacja kształcenia zawodowego szkół ponadpodstawowych powiatu tarnowskiego i u nas będzie zrealizowany gruntowny remont budynku warsztatów szkolnych. Będzie tam oprócz takiej infrastruktury, chodzi mi o wymianę na przykład stolarki okiennej drzwiowej, to co dla uczniów, powstanie pracownia praktycznej nauki zawodu z regałami, ze specjalistycznym sprzętem logistycznym, bo to będzie taki zakres pod logistykę naszą, i remont 3 pracowni teoretycznych, ale to jeszcze nie wszystko, dlatego że jeszcze będziemy remontować gruntownie do spodu, do wylewek, 2 pracownie gastronomiczne w budynku głównym
1: szkoły. I to wszystko przez wakacje?
2: Tak, staramy się, żeby najgorsze prace poszły przez wakacje, a później tylko kosmetyka. I jeszcze będzie remont pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej, to też jest pracownia dla fotografii. I tam będą też, wiadomo, klimatyzacja, instalacje, wszystkie wymieniane, ale też będziemy zaopatrzeni w nowy, profesjonalny sprzęt komputerowy, sprzęt graficzny, plotery, drukarki.
1: Czyli nie tylko odnowiona szkoła, ale to też najważniejsze, ten najnowocześniejszy sprzęt, na którym uczniowie będą pracowali, to jest też taki dodatkowy magnes, który przyciąga. Bo tutaj tą pasję można też rozwijać dodatkowo, dzięki takim właśnie sprzętom, które zakupiliście, zakupujecie. No i tutaj one ułatwiają, no właśnie przy okazji właśnie tej sztucznej inteligencji, no to musimy mieć na czym pracować.
2: Dokładnie tak, to jest wszystko przemyślane. Tak jak mówię, z każdym początkiem roku szkolnego już myślimy o tym, jakie korzyści można zaoferować przyszłym uczniom klas pierwszych, żeby budować moc szkoły i jej jakość.
1: Pani dyrektor i pani wicedyrektor, czy możemy powiedzieć, że w taki sposób właśnie szkoła dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do potrzeb rynku poprzez właśnie takie modernizacje, poprzez ten nowy sprzęt w szkole?
3: Oczywiście, że tak, ale chciałabym tu wspomnieć, że wszystkie kierunki, które zakładamy, są zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy. Czyli wcześniej jest taka analiza, czy dany zawód po prostu będzie wykonywany, jakie jest zapotrzebowanie na dany zawód i te wszystkie kierunki, które polecamy, dodatkowo staramy się rozszerzać o dodatkowe umiejętności, tak jak na przykład tutaj technik informatyk z programowaniem praktycznym, tak jak technik żywienia usług gastronomicznych z elementami dietetyki i fitness oraz technik ochrony środowiska z elementami upraw bio. Także jak gdyby zakładamy, że nasz absolwent będzie przygotowany do tego rynku pracy, że będzie mógł po prostu znaleźć pracę w danym zawodzie.
1: No to zapytajmy, no jeszcze my nie absolwentkę, no nie wiem, bo to która klasa, za chwilę się dowiemy. My tutaj Klaudia Sowa, uczennica liceum ogólnokształcącego, klasa pedagogiczna. Klasa, która klasa, Klaudia?
6: Trzecia.
1: Klasa trzecia. No to Klaudia, my takie, a propos właśnie tych wszystkich informacji, które tutaj my dowiedzieliśmy się, przekazaliśmy naszym radiosłuchaczom, no to powiedz tutaj wszystkim, co najbardziej cenisz właśnie w tej szkole, do której uczęszczasz? Dlaczego by wybrałaś właśnie tą szkołę?
6: Szkoły wybrałam zdecydowanie na podstawie kierunku, który teraz uczęszczam. Stwierdziłam, że jest bardzo interesujący i przekonałam się, że jest.
1: I cię kręci ten kierunek cały czas, od samego początku, od pierwszej klasy do teraz. I to jest bardzo ważne, żeby właśnie, moi kochani, kierować się nie tym, co tam znajomi mówią, tylko kierować się tym, co nam tu sercu i duszy gra, że to chcemy po prostu robić. A powiedz mi, a propos tego sprzętu, a propos tych możliwości szkoły, z twojej perspektywy, jakie możliwości daje ci szkoła? Tobie, twoim koleżankom, twoim kolegom teraz podczas zdobywania tej wiedzy, ale i później? No i tutaj właśnie się zastanawia się
3: ja
1: Klaudia.
3: Ja myślę, że tego, przepraszam, że się wtrącę, jest tak dużo, że po prostu ciężko wymienić.
4: Ale Klaudia jest skromna i ona tutaj się nie chwali tymi swoimi osiągnięciami, sukcesami.
1: No to proszę się pochwalić za Klaudię, osiągnięciami, sukcesami.
4: To my się chwalimy.
1: Chwila sławy teraz Klaudii.
4: Klaudia pięknie śpiewa i zdobywa naprawdę wysokie miejsca na różnego rodzaju konkursach. Także my się tu Klaudią chwalimy. Klaudia ma talent też aktorski. No, naprawdę jest osobą, która się, no dzisiaj akurat tak na szybko, prawda, jeżeli coś trzeba powiedzieć, to czasem jest jakiś problem mały, ale my naprawdę tutaj podziwiamy Klaudię.
3: No dobrze. I też jest osobą bardzo utalentowana, empatyczna.
1: Drodzy
3: tak?
1: Państwo, tak. Żeby też i pochwalić i innych uczniów, no to powiedzmy o sukcesach szkoły, o osiągnięciach szkoły. Jakie sukcesy mają uczniowie, sukcesy też jakie mają nauczyciele, szczególnie te sukcesy, które zapadły Państwu w pamięci w tym mijającym już roku szkolnym, bo to już chyba oceny wystawione, Pani Dyrektor?
2: Teraz jeszcze nie.
1: Jeszcze
2: się toczy wszystko.
1: Bój
2: o najlepsze oceny, o piątki, szóstki.
1: No ale pomówmy o tych sukcesach, tak, bo na pewno macie sporo tych sukcesów, o których nie każdy wie.
2: Sporo sukcesów. Z takich konkursów, które ja tak na szybko mogę wymienić, to na przykład byliśmy w finale ogólnopolskiego konkursu krasomówczego imienia Wojciecha Korfantego w Katowicach i to było takie naprawdę bardzo duży sukces. Między innymi też braliśmy udział w konkursie kulinarnym Dzikie Smaki. Tam mieliśmy trzecie miejsce, turniej wiedzy o Wojsku Polskim, Ekstraklasa Wojskowa Wojewódzkim były drugie miejsce. Spektakularny sukces, ale to już jest kolejny rok nasz, to jesteśmy mistrzami Małopolski. Teraz były to mistrzostwa 33. pierwszej pomocy PCK, pierwsze miejsce w Pilsie też z pierwszej pomocy, a w ogóle to teraz chyba w tym tygodniu już jedziemy na finał ogólnopolski do Poznania właśnie też z mistrzostw PCK.
1: I to też świadczy o waszej ranze waszej szkoły, dlatego no, warto właśnie w tej szkole się uczyć dodatkowo.
2: Ja myślę, że tak. Mamy też finały w ogólnopolskim konkursie chemicznym, w kręgach mitów i kultury antycznej, także bardzo szerokie spektrum, a pan redaktor wspomniał też o sukcesach kadry, to ja mogę powiedzieć takie świeże.
1: Kadra też niech się pochwali, niech uczniowie wiedzą.
2: Świeży sukces.
1: Ale kadra też jest bardzo ważna, bo przecież od kadry wszystko zależy i jak ten młody człowiek będzie wyedukowany.
2: Dokładnie tak. I teraz najświeższe takie sukcesy to pan Janusz Kuboń, trener sportowy roku 2025, a pan Roman Bojdo uhonorowany został nagrodą imienia księdza Walentego Gadowskiego i to wszystko jest z maja, te sukcesy, więc cieszymy się i gratulujemy.
1: No to gratulujemy. My, drodzy Państwo, dosłownie po jednym zdaniu, bo czas biegnie nieubłaganie, za chwilę wiadomości na antenie Radia Małopolska. Co powiedzielibyście uczniom klas 8, którzy właśnie zastanawiają się nad wyborem szkoły, dlaczego Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu?
5: Ja uważam, że Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu ze względu na to, że otwiera przed nami drzwi na przyszłość. Pozwala nam się rozwinąć i ukierunkować w taką stronę, w jaką tylko chcemy i przede wszystkim kadra, która nas w tym wspiera. Nasza wspaniała pani dyrektor, wicedyrektor, pani Monika Kasperek i mógłbym tak wymieniać w nieskończoność nauczycieli, którzy naprawdę służą nam pomocą na każdym kroku. No co ja mogę powiedzieć więcej? No,
1: drodzy Państwo, to nie było przygotowane. To jest nie wszystko z serca.
5: Wydaje mi się, że wybranie naszej szkoły to jest oczywisty wybór. Tu nawet nie powinniśmy się zastanawiać.
2: Ja powiem tak. Mhm. Właśnie to, co Michał tutaj wspomniał, to jest właśnie ta atmosfera, kiedy to pracownik, nauczyciel przychodzi z przyjemnością do pracy, ale też uczeń przychodząc wie, że jak przyjdzie, to ten dzień będzie w porządku, bez stresu, bez jakichś niepotrzebnych emocji, tylko to, na co kładziemy nacisk.
1: I to jest bardzo ważne właśnie, bo to jednej strony szkoła, uczenie się, ale z drugiej strony ta atmosfera, która powoduje, że nam się chce do tej szkoły chodzić, chce się tam spędzać większość tego czasu, bo większość tego czasu w szkole spędzamy, powiedzmy sobie szczerze. I to nie tylko jest nauka, ale to wspólne spędzanie, wspólne rozmowy, przebywanie ze sobą. No to jeszcze pani Małgosiu, pani Moniko, Klaudia, po jednym zdaniu?
3: Ja powiem tak, każdy uczeń, który zgłosi się do nas, do szkoły, od początku jest zaopiekowany. Tak już, jak już tutaj pani doradca zawodowy Monika Kasperek wspomniała, pomagamy przejść ten pierwszy proces rekrutacyjny. Potem w jakichkolwiek problemach uczniowie wiedzą, że mogą się zgłosić do pani pedagog, pani psycholog, no i do każdego z nauczyciela. Jesteśmy bardzo otwarci i nie zamykamy nigdy drzwi przed uczniem,
1: pani
3: no
1: Moniko,
3: i przed rodzicem też.
1: Ja myślę,
4: że my jesteśmy taką szkołą, która zna swoich uczniów. Tak jak ja prowadzę zajęcia we wszystkich klasach, tutaj panie dyrektor, czy panie pedagog, my po prostu znamy tych uczniów, wiemy, staramy się zapamiętać, jak mają na imię. To nie są takie osoby anonimowe, które przechodzą przez korytarz, tylko znamy ich, oni wiedzą, że mogą do nas zajrzeć, jeżeli jakieś pomocy potrzebują. Staramy się po prostu być takim drugim domem, żeby oni też się czuli dobrze. Wiadomo, nie ma szkoły idealnej, ale wybierzcie naszą szkołę, u nas jest naprawdę fajnie.
1: Klaudia, i na koniec do ciebie ostatnie słowo należy i możesz, masz ten przywilej, że możesz jeszcze kogoś pozdrowić. Słuchaj, oni nie mieli przed tobą tego przywileju.
6: Na pewno skorzystam z tej opcji. Jeszcze raz chciałabym wspomnieć o tym, że mamy też internat, który jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli ktoś mieszka daleko. Oczywiście dojazdy też są super zorganizowane. I chciałabym właśnie, żeby każdy wziął pod uwagę naszą szkołę, bo naprawdę warto.
1: Dobrze, i szybciutko pozdrowienie jeszcze.
6: I chciałabym pozdrowić mamę.
1: A jak mama ma na imię?
6: Mama Kasia.
1: Pani Kasiu, pozdrawiamy gorąco, serdecznie. Cieszymy się, że pani słucha nas. No i machamy do pani. No i pozdrawiamy wszystkich tak. uczniów. Pozdrawiamy Zespołu Szkół Licealnych Technicznych imienia Jana Pawła II.
2: Pozdrawiamy wszystkich uczniów, całe grono pedagogiczne i wszystkich pracowników szkoły.
1: A pozdrawiali między innymi Agnieszka Kapek, dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, Małgorzata Gębska, wicedyrektor do spraw kształcenia zawodowego, Monika Kasperek, doradca zawodowy, Klaudia Sowa, uczennica, oraz Michał Chodorowski, uczeń Zespołu Szkół Licealnych. Dziękuję serdecznie państwu za rozmowę.
5: Dziękuję pięknie.
2: Dziękujemy.
0: To była audycja sponsorowana.

0: RDN Małopolska. Wiadomości kulturalne.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Jutro na rynku w Starym Sączu odbędzie się koncert Symfonia Ducha. Będzie to muzyczne święto uwielbienia. Na scenie pojawi się ponad 100 osób, to orkiestra, chór, soliści. Publiczność usłyszy 15 utworów w różnych gatunkach muzycznych, zapowiadały na antenie Radia RDN Nowy Sącz solistka Danuta Sowińska i dyrygentka Justyna Zawiślan.
2: One oczywiście mają przesłanie, są religijne, ale też bardzo się różnią gatunkowo. Mamy tutaj elementy właśnie poezji, chociażby śpiewanej, ale mamy też
3: elementy rocka,
2: ale mamy też muzykę, powiedzmy, taką klasyczną.
1: Wśród solistów znajdą się chórzyści orkiestry, ale również Ewa Nowel, kapela Ciupaga czy Mateusz Jagiełło, jeden z finalistów ostatniej edycji The Voice of Poland. Początek koncertu o godzinie 19:00, wstęp jest wolny. Wydarzeniu patronuje Radio RDN Nowy Sącz. Dzielna banda i tajemnice zaginionego wujka. Taki film pod chmurką będzie można zobaczyć w Stradomce w gminie Bochnia. Pokaz w ramach kina plenerowego Radia RDN Małopolska odbędzie się w sobotę o 20:30 na boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej. Wstęp oczywiście jest wolny. Na uczestników czekać będą wygodne leżaki. Będzie także mała gastronomia, popcorn i lemoniada. Muzyka dawnych mistrzów zabrzmi tym razem w kościele świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu. Będzie to ostatni z cyklu koncertów zatytułowanych Organowy Sącz. Tym razem na organach zagra Łukasz Lepak, zapowiada Michał Świderski, organista parafii Ducha Świętego w Nowym Sączu.
4: W programie usłyszymy muzykę organową od czasów baroku do romantyzmu. Będzie to muzyka polska, niemiecka, a także francuska. W Nowym Sączu mamy bardzo dużo możliwości organowych. Nasze instrumentarium jest zróżnicowane, co się oczywiście chwali. Dzięki temu możemy usłyszeć muzykę romantyczną na romantycznym instrumencie, muzykę barokową na barokowym instrumencie w tym duchu.
1: Koncert organowy w kościele świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu odbędzie się w sobotę, początek o godzinie 18:45. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio RDN Nowy Sącz. Jest w orkiestrach Dętych jakaś siła. To nie tylko fragment piosenki orkiestry Dęte, którą śpiewała Halina Kunicka, ale fakt, że koncerty orkiestr Dętych cieszą się popularnością. Orkiestry od pokoleń łączą lokalne społeczności, uświetniając święta, festyny, uroczystości, a wspólne muzykowanie wymaga ogromnej dyscypliny, zgrania i pasji. Efekty będzie można podziwiać w Ryglicach. W niedzielę o godzinie 13:00 na ryglickim rynku odbędzie się przegląd strażackich orkiestr Dętych powiatu tarnowskiego imienia Ksawerego Stefańczyka. W programie m.in. musztra paradna, przesłuchania konkursowe strażackich orkiestr Dętych, eliminacje do finału 48. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity w Nowym Sączu. Będzie także ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie Najpiękniejszy Ogród Majowy gminy Ryglice. Patronat medialny sprawuje Radio RDN Małopolska. W Radłowie zbliża się trzeci konkurs piosenki religijnej o statuetkę błogosławionej Karoliny. Zadaniem uczestników będzie zaprezentowanie dwóch utworów o tematyce religijnej. Mile widziane będą piosenki o błogosławionej Karolinie. Konkurs odbędzie się w niedzielę w Centrum Kultury, a ogłoszenie wyników i występ laureatów będą mieć miejsce podczas parafiady radłowskiej przy budynku plebanii. Parafiada rozpocznie się w niedzielę o 14:45 występem zespołu ludowego Radłowianie. W programie także rodzinny mini-turniej w piłkę nożną, animacje dla dzieci, pokaz dla serowy, konkursy z nagrodami, wystąpi także tarnowski chór gospel. Podczas wydarzenia będzie prowadzona zbiórka charytatywna na wsparcie misji w Ameryce Południowej. Tarnów stanie się znów stolicą motoryzacyjnej klasyki. Od czwartku do soboty w mieście i w jego okolicach odbywał się będzie tarnowski rajd pojazdów zabytkowych. Zawody te będą trzecią rundą Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. Wydarzenie organizowane jest przez Automobil Klub Tarnowski. Rozpocznie się o godzinie 18:00 czwartkowym pokazem samochodów przed hotelem Crystal Park w Tarnowie Mościcach. Start pierwszej załogi do pierwszego etapu rajdu nastąpi w piątek o godzinie 8:30 sprzed hotelu Crystal Park. 5 minut później rozpocznie się próba sprawnościowa jazdy na czasem przed areną Jaskółka. Kolejne etapy rajdu to próby oceny jazdy w całym regionie.
0: To były wiadomości kulturalne.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: 24 stopnie już nam wskazuje termometr, a maksymalnie to 26, ale wydaje mi się, że te wartości będą chyba dzisiaj dużo wyższe, jak już 24, godzina 10.40. W nocy 13, jutro 20, ale przypominam, w godzinach wieczornych może nam powadać, mogą występować burze, przelotne opady deszczu również jutro, przed południem i opady deszczu w nocy są spodziewane w regionie.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Reklama.
1: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
2: Hashtag Optyk Wawrzyn. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy Silver Quest. Aż 200 zł taniej. 699 zł. Najniższa cena z 30 dni 899 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Serdecznie zapraszamy już 7 czerwca od godziny 15 do Radłowa na wydarzenie pod nazwą Rodzinna Parafiada Radłowska. Małopolska łączy pokolenia. Na placu przy plebanii w Radłowie. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, występy artystyczne oraz wspólna zabawa integrująca pokolenia. Organizatorami wydarzenia jest Radłowskie Forum Rozwoju przy współpracy z parafią pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Radłowie oraz Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Do zobaczenia 7 czerwca w Radłowie.
6: 12. Tarnowski Rajd Pojazdów Zabytkowych, który jest trzecią rundą Mistrzostw Polski. Od 4 do 7 czerwca. W piątek 5 czerwca o godzinie 21 próba nocna przy Arenie Jaskółka Tarnów. W sobotę 6 czerwca o godzinie 11 wielki wyścig uliczny na zamkniętej ulicy Starodąbrowskiej. Start spod Galerii Gemini, a o 14 konkurs elegancji i pokaz na tarnowskim rynku. Zaprasza Automobil Klub Tarnów. Partner strategiczny województwo małopolskie oraz miasto Tarnów.
7: Serdecznie zapraszam. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.

Tak, tak, spotkajmy się gdzieś, czyli zespół Milanów, Kasią, Katarzyną, ale my dzisiaj na ustach mamy Maję, bo przed najbliższych kilkanaście minut będziemy szczególnie się przyglądać Maji Chwalińskiej, a dokładnie za 6 minut, punktualnie o godzinie 11:00 zmierzy się z rozstawioną numerem 22 Rosjanką Anną Kalińską w meczu o awans do półfinału wielkoszlemowego French Open. To 24-letnia polska tenisistka, która w Paryżu, można powiedzieć, że już sporo osiągnęła, życiowy sukces. To jest dopiero jej trzeci występ w zasadniczej części wielkoszlemowych zmagań. W 2022 roku była w drugiej rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała pierwszy mecz w Australia Open, a teraz Polka powalczy o awans do półfinału, już oczarowała Paryż, tak więc czekamy na dobre informacje, ja przypominam, to spotkanie o godzinie 11:00, natomiast w godzinach wieczornych kolejne spotkanie jubileuszowy, mecz 50, już mecz reprezentacji Polski na Narodowym i mecz towarzyski Polska-Nigeria. No i pytanie, po porażce z Ukrainą, jak sobie poradzimy z Nigerią? To dopiero w godzinach wieczornych, a za 5 minut punktualnie o godzinie 11:00 to nie tylko wiadomości, ale też mecz French Open i Paryż. No i Maja, która mam nadzieję pokaże się z jak najlepszej strony, Maja Chwalińska.

0: wszyscy zawodowi to wszystko jest w cenie.
1: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Gdy jesteś po 50, masz doświadczenie, które może stać się początkiem czegoś nowego. Projekt Doświadczenie to akcji, Srebrny Start dla osób 50+, zaprasza mieszkańców Tarnowa na bezpłatne szkolenia i warsztaty. Dowiedz się, jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą, a także jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w internecie. A na zakończenie, bezpłatny wyjazd studyjny do Warszawy w programie m.in. NASK i Centrum Nauki Kopernik. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły i rekrutacja na stronie idea.tarnow.pl. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszenie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa.
2: Po reklamie. Od dziś kierowcy nie zredukują punktów karnych za niektóre wykroczenia. Jakie? O tym za moment. Posiadanie dziecka nie jest dzisiaj priorytetem. W tym serwisie także wyniki specjalnego raportu Młoda Małopolska.
3: Wartość rodziny dla młodego pokolenia spadła na dalszy plan.
2: Ascendencja Nowy Sącz o krok od pierwszej ligi.
4: Uważam, że zagraliśmy po raz kolejny w ostatnich spotkaniach bardzo dobrze.
2: Jest 11:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Od dziś kierowcy nie mogą skasować niektórych punktów karnych na płatnych kursach w ośrodkach ruchu drogowego. Zaostrzone przepisy i nowa lista wykroczeń, za które nie można redukować kar za przewinienia, weszła w życie. Nie można zbić punktów za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę od dopuszczalnej, a także za stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu. O szczegółach Maciej Szefer.
5: Naczelnik poznańskiej drogówki Karol Sekula zwraca uwagę, że na kursy redukujące docierali najczęściej ci kierowcy, którzy byli na granicy przekroczenia 24 punktów oraz tacy, którzy zapobiegawczo chcieli zbić ich liczbę.
6: Wielokrotnie są to osoby, które na przykład dostaną 10 punktów i już obawiają się konsekwencji, szybko idą na kurs redukcyjny.
5: Kierowcy nie będą mogli od dziś zbić kar nałożonych za wyprzedzanie na zakazie lub przejściu dla pieszych. Naczelnik przyznaje, że wielu piratów drogowych nadal liczy na to, że nie zostanie zatrzymanych.
6: No niestety, mimo tego, że osoby mają po 20, po 20, po 18, po 20, ponad 20 punktów karnych, no jadą dalej, popełniając te najbardziej poważne wykroczenia, bo te najbardziej poważne wykroczenia obarczone są największą ilością punktów karnych.
5: Na liście wykroczeń objętych nowymi zasadami znalazły się również przejazdy na czerwonym świetle i niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych.
2: Posiadanie rodziny, dzieci nie należy do priorytetów młodych ludzi. Najnowszy raport Młoda Małopolska odpowiada m.in. na pytania, jakie cele mają młodzi ludzie i jakie wartości są dla nich najważniejsze. Jak mówiła w audycji Słowo za Słowo Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego i przewodnicząca Małopolskiej Rady do Spraw Rodziny.

0: Wnioski z tego raportu są niepokojące.
1: Wartość rodziny dla młodego pokolenia spadła na dalszy plan. Dzisiaj tak naprawdę posiadanie dzieci znalazło się na 11 miejscu, więc to jest bardzo niskie miejsce w tej hierarchii wartości. Młodzi ludzie przede wszystkim stawiają na pracę, chcą najpierw się ustabilizować, mieć mieszkanie. Oczywiście też w tym raporcie wynikło, że chcą zawierać relacje, związki małżeńskie, natomiast już chęć posiadania dzieci spada na 11 miejsce. To jest niepokojący trend.
0: Marta Malec-Lech podkreśliła, że wyzwaniem jest teraz, jak dotrzeć do młodego pokolenia i promować wartość rodziny, a także zachęcić młodych, by w przyszłości chcieli mieć dzieci.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Trwają prace modernizacyjne na drogach powiatowych w miejscowościach Młyńczyska i Jastrzębie. To efekt współpracy między gminą Łukowica a powiatem limanowskim. Dwuletnia przebudowa drogi w Jastrzębiu finansowana jest po połowie przez gminę i starostwo powiatowe. Na odcinku ponadkilometrowym poszerzona zostanie jezdnia i powstanie chodnik. Prace mają trwać do lipca przyszłego roku. Jak powiedział w Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz wójt Bogdan Łuczkowski, kilka dni temu ruszyła kolejna bardzo ważna inwestycja drogowa.
3: W tym tygodniu rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Młyńczyska od kościoła w kierunku Ostrej, też odcinek około 1,1 km. Również chodnik, poszerzenie jezdni, nowa nakładka asfaltowa. Tutaj powiat limanowski pozyskał dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. My opracowywaliśmy dokumentację projektową, jak również partycypujemy we wkładzie własnym przy tej inwestycji.
0: Powiat limanowski realizuje też drugi etap prac na drodze w Owieczce, na odcinku do granicy z powiatem nowosądeckim. Będzie tam nowa nakładka asfaltowa.
2: RDN na sportowo.
0: Sandecja Nowy Sącz zagra w finale baraży o awans do piłkarskiej pierwszej ligi. Biało-czarni pokonali 2-1 Olimpię Grudziądz w spotkaniu półfinałowym. Wszystkie gole padły w drugiej połowie. Dla Sandecji trafili Tomasz Kołbon i Wiktor Pleśnierowicz.
4: Uważam, że zagraliśmy po raz kolejny w ostatnich spotkaniach bardzo dobrze. Po dwóch ligowych porażkach z Olimpią naprawdę dobry mecz zagraliśmy. Mieliśmy wszystko na dystans połapane i Olimpia jako klasowa drużyna wydaje mi się, że miała duże trudności, żeby gdzieś tam się dopchać do naszego pola karnego i coś robić. Miała oczywiście swoje okazje. Najważniejsze jest zwycięstwo i to, że jedziemy dalej, że jeszcze daliśmy sobie szansę pobawić się w tych rozrywkach.
0: Mówił trener Sandecji Rafał Smalec. Sandecja w najbliższą sobotę o 13:45 zmierzy się w finałowym meczu barażowym z Podbeskidziem Bielsko-Biała, które w półfinale pokonało 2-1 Śląsk, 2 Wrocław. Zwycięzca potyczki na stadionie w Bielsku-Białej zagra w przyszłym sezonie w pierwszej lidze.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Długi czerwcowy weekend nam się powolutku rozpoczyna, bo przecież jutro czwartek, Boże Ciało, piątek, sobota, niedziela, czyli 4 dni. No i pytanie, jaka pogoda? Dziś maksymalnie 26 stopni, sporo słońca, ale wieczorem mogą występować lokalnie burze, opady deszczu. Jutro 20 stopni, przed południem opady deszczu, ale później ma być słonecznie. Piątek, trochę słońca, trochę chmur, sobota, przewaga słońca i niedziela, częściowe zachmurzenie.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
4: Reklama.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
6: Już w sobotę, 6 czerwca od godziny 14 zapraszamy całe rodziny na 9 mundurowy Dzień Dziecka w Gminie Skrzyżu. Czekają na Was widowiskowe i dynamiczne pokazy służb mundurowych, spotkania z funkcjonariuszami, a także prawdziwy bojowy wóz piechotny. Do tego dmuchańce, animacje, gry wielkoformatowe, ekipa poszukiwaczy skarbów oraz wyjątkowa gwiezdna niespodzianka. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Do zobaczenia 6 czerwca na obiektach sportowych w Skrzyszowie. Serdecznie zapraszam w imieniu samorządu Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyszów.
4: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
3: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe w Starej Almie, Tarnów.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Radio RDN Małopolska. Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Uroczyste procesje do czterech ołtarzy, tłumy wiernych, dzieci sypiące kwiaty. W czwartek w liturgii przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Jak mówi proboszcz parafii katedralnej, ksiądz dr Adam Nita, w Boże Ciało dziękujemy Bogu za dar Eucharystii.
2: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to dzień dziękczynienia za dar Eucharystii, w której Pan Jezus jest pośród swojego ludu i w to takiej bardzo zwyczajnej, pokornej postaci chleba. To jest również też dzień, kiedy wychodzimy z Najświętszym Sakramentem na ulicę, aby dać świadectwo wobec całego świata o tym wielkim darze, który jest naszym udziałem, o tym, że Bóg jest pośród nas. Jest to też taki dzień świadectwa, dzielenia się z innymi tym darem eucharystycznym.
1: Msza święta o 9 na Placu Katedralnym w Tarnowie i procesja eucharystyczna ulicami Starówki zgromadzi mieszkańców miasta. Liturgii będzie przewodniczyć biskup tarnowski Andrzej Jerz. Msza będzie transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Ołtarze na trasie procesji przygotują cech rzemiosł różnych ojcowie Bernardyni, Rada Duszpasterska Parafii Katedralnej oraz Parafia Księży Filipinów. Tymczasem przy katedrze znajduje się wystawa poświęcona cudom eucharystycznym. Przygotował ją przed laty święty Carlo Acutis.
2: To jest wystawa, która zbiera wszystkie cuda eucharystyczne, które miały miejsce w różnych zakątkach świata. Tutaj przy katedrze jest prezentowana tylko część tej wystawy, ponieważ w sumie tych wszystkich takich plansz wystawowych jest chyba ze 140, a my prezentujemy około 50, które reprezentują też te najbardziej znane miejsca, gdzie miały miejsce cuda eucharystyczne, ale też pokazujące taką panoramę, że te cuda miały miejsce też we wszystkich zakątkach świata.
1: Ofiary zbierane w diecezji tarnowskiej w tym dniu są przeznaczone na hospicja i wyznaczone cele charytatywne. Uroczystości będą w całym regionie. W Nowym Sączu o godzinie 9 w parafii świętej Małgorzaty mieszkańcy wyruszą w procesji eucharystycznej do czterech ołtarzy wokół płyty rynku. Ołtarze przygotują parafia Ducha Świętego i świętego Kazimierza, cech rzemiosł różnych i kongregacja kupiecka. Księże proszą o przystrojenie domów wzdłuż trasy. Zapraszają do udziału wszystkich mieszkańców, a zwłaszcza dzieci pierwszokomunijne w strojach, dzieci sypiące kwiatki oraz chłopców do dzwonienia, ponadto DSM oraz LSO. W czwartek bądźcie z nami na rynku w Starym Sączu. Zachęcają władze miasta. Po raz drugi odbędzie się koncert Symfonia Ducha. Na scenie pojawi się ponad 100 artystów, którzy zaprezentują aranżację najpiękniejszych pieśni uwielbieniowych. Wystąpią m.in. Ewa Nowel, Danuta Sowińska czy Mateusz Jagiełło. Jak mówi burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, jest to oddolna inicjatywa, a na pomysł organizacji takiego koncertu wpadł nauczyciel Mieczysław Zagórowski.
3: Tutaj za nią jest wielu takich fantastycznych zapaleńców, m.in. Mietek Zagórowski, ale zebrał wokół siebie również innych ludzi. Za tą oprawę artystyczną odpowiada Justyna Zawiślan, organizacyjnie tam Fundacja Południe, ale w tą organizację włączyły się starosądeckie parafie, parafia świętej Elżbiety, Miłosierdzia Bożego, oczywiście nasze Centrum Kultury i Sztuki, również wiele osób takich, które po prostu chcą się w to przedsięwzięcie włączyć, ale też trzeba przyznać, że dopisali też sponsorzy.
1: Wydarzenie wspierają także samorządy. Początek koncertu w Boże Ciało na rynku w Starym Sączu o 19:00. Wstęp jest wolny. Radio RDN Nowy Sącz patronuje temu wydarzeniu. Wiosłowanie, modlitwa, integracja, tak zapowiadają się rekolekcje w kajaku. Trwają jeszcze zapisy na kolejną edycję, która odbędzie się pod patronatem Radia RDN Małopolska. Jak mówi jeden z organizatorów, ksiądz Krzysztof Świerczek z parafii świętej Heleny w Nowym Sączu, jest to propozycja dla młodzieży od klasy 8 szkoły podstawowej. Turnusy odbędą się od 12 do 18 lipca i od 22 do 28 lipca.
4: Jest to taka wyjątkowa okazja, aby połączyć w sobie duchowość chrześcijańską, radość chrześcijańską i kontakt z naturą. Rekolekcje odbywają się na pięknej Suwalszczyźnie, na Szlaku Papieskim, na rzece Czarna Hańcza. Podczas tych rekolekcji jest codziennie msza święta, eucharystia, spotkania w grupach. Pozostaje też czas na zabawę, tańce, ogniska. Są z nami ratownicy, są wychowawcy, wspólna modlitwa, wiosłowanie, podziwianie natury. Sprzyjają takiemu nawiązywaniu nowych przyjaźni, znajomości.
1: Druga propozycja to rodzinny spływ kajakowy, który odbędzie się od 26 do 28 czerwca. Oferta skierowana jest dla całych rodzin, także z małymi dziećmi. To wydarzenie odbędzie się na rzece Nida w województwie świętokrzyskim. Zapisy na te wydarzenia trwają do połowy czerwca poprzez stronę rekolekcjewkajaku.pl.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Ósmoklasisto, wiosna to czas nowych początków. Zacznij swoją przyszłość w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. W liceum ogólnokształcącym czekają na Ciebie klasy mundurowe OPW i OPM, pedagogiczne oraz nowość, licea z elementami weterynarii i sztucznej inteligencji. Technikum oferuje kierunki technik żywienia, logistyk, informatyk, grafiki i poligrafii cyfrowej, fotografii i multimediów, handlowiec, architektury krajobrazu oraz ochrony środowiska z elementami upraw bio. Kształcimy także w branżowej szkole pierwszego stopnia. Zapewniamy internat z wyżywieniem i dogodny dojazd. Dzień otwarty 27 marca. ZSLiT w Wojniczu. Tu Twoja przyszłość zaczyna się tej wiosny.
7: No to jedziemy.
8: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry. Innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
1: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia LD Małopolska i LDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.

0: wyścig uliczny na zamkniętej ulicy Starodąbrowskiej. Start spod galerii Gemini, a o 14:00 konkurs elegancji i pokaz na tarnowskim rynku. Zaprasza Automobil Klub Tarnów. Partner strategiczny Województwo Małopolskie oraz Miasto Tarnów.
1: Serdecznie zapraszam. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
2: Radiowe kino plenerowe.
0: Szukacie pomysłu na rodzinny wiosenny wieczór? Mamy coś specjalnego. Już w najbliższą sobotę 6 czerwca zapraszamy do Stradomki w gminie Bochnia na seans letniego kina plenerowego. Na ekranie pełna przygód i humoru opowieść dla całych rodzin. Dzielna banda i tajemnice zaginionego wujka. Film, który bawi i niesie piękny morał. Start seansu o godzinie 20:30 na boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej w Stradomce. A już od 20:00 czekają mała gastronomia, chrupiący popcorn i orzeźwiająca lemoniada. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Bochnia oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni. Do zobaczenia w Stradomce! I pamiętajcie, słuchajcie Radia RDN Małopolska w Bochni i okolicach na nowej częstotliwości 97 FM.
3: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Rozpoczęły się wyjazdy na długi czerwcowy weekend.
2: Do Zakopanego. Odpoczynek i pisanie pracy na studia.
1: Ustawa potrzebna, ale bez pieniędzy trudna do realizacji. Już za chwilę wójt z Krzyszowa o ochronie ludności.
3: Apelujemy i prosimy o to, żeby dać nam stałe zwiększenie dochodów w kwestii obronności.

0: Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Rozpoczęły się wyjazdy na długi czerwcowy weekend. Niektórzy wyjeżdżają nad morze, inni w góry. Są też tacy, którzy wybierają się za granicę. Dworce od rana powoli zapełniają się podróżnymi. Na dworcu Warszawa Centralna była Dagmara Kędzior, która rozmawiała z podróżnymi udającymi się na południe kraju.
1: Do Zakopanego. Spotkanie ze znajomymi po latach.
2: Odpoczynek i pisanie pracy na studia.
3: Czyli nie chodzenie po górach?
2: Nie, niestety nie ma być pogoda. I jadę sama, więc tak trochę niezbyt bezpiecznie.
4: Do Zakopanego. Jak gdyby wszystko zależy od pogody, będziemy chodzić po górach.
0: Zdecydowana większość pociągów z dworca Warszawa Centralna odjeżdża punktualnie. Pojedyncze mają opóźnienia, które nie przekraczają kilkunastu minut.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Nowa ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej jest potrzebna, ale samorządy mogą mieć problem z realizacją wszystkich nałożonych na nie zadań. Tak uważa wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior, który uczestniczył niedawno w spotkaniu poświęconym wdrażaniu nowych przepisów. W porannej rozmowie Słowo za Słowo w RDN Małopolska podkreślał, że sam kierunek zmian jest słuszny. Jednak za nowymi obowiązkami nie zawsze idą odpowiednie środki finansowe. Ustawa zdaniem samorządowca wprowadza bardzo kontrowersyjny zapis mówiący o tym, że budowa schronów i miejsc schronienia jest zadaniem własnym gmin, przy czym nie zmienia się w tym zakresie ustawa o dochodach samorządu terytorialnego.
6: No jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I tutaj uważam, że powinna się zmienić ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i powinien być zwiększony udział w PIT-cie i tak samo to, co wybrzmiało mocno, zdecydowanie wszystkie inwestycje, które ponoszą samorządy na pewno w ochronie ludności powinny być pozbawione płacenia podatku VAT. Apelujemy i prosimy o to, żeby dać nam stałe zwiększenie dochodów w kwestii obronności, bo my nie absolutnie nie umywamy rąk i chcemy budować. Wiemy, że to bezpieczeństwo jest bardzo ważne, ale my potrzebujemy też na wkład własny.
0: A wśród nowych zadań samorządów są m.in. przygotowanie miejsc schronienia, tworzenie magazynów obrony ludności czy planowanie działań na wypadek sytuacji kryzysowych.
5: Z życia Kościoła.
0: Słuchacze Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II wiedzą już, kim jest człowiek. Przy Bazylice Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu odbył się wykład na ten temat. Ksiądz Jerzy Krzanowski, wykładowca filozofii w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, mówił, że człowiek jest jednostką złożoną.
7: Człowiek, którego nie da się ująć ani za pomocą tylko liczby, ani tylko ducha, bo człowiek jest i ciałem, i duchem. I człowiek rozpoznaje prawdę, dąży do dobra, cieszy się pięknem, a ostatecznie celem i sensem ludzkiego życia jest miłość, którą Bóg daje w ludzkie serce. Bóg, którego człowiek odkrywa jako miłość i tą miłość realizuje w swoim życiu, by go tą miłość przekazać, wychowując chociażby nowe pokolenie.
0: Wykładowca dodał, że Pan Bóg jest dobrym punktem odniesienia do zrozumienia, kim jest człowiek i kto go stworzył. Spotkanie z księdzem Jerzym Krzanowskim odbędzie się jeszcze dzisiaj w Tarnowie w Wyższym Seminarium Duchownym. Początek o 17:00, a następnie rozpocznie się wakacyjna przerwa w wykładach Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II. Sympozjum z okazji 10-lecia kanonizacji świętego Spodegrodzia ojca Stanisława Papczyńskiego otworzy 3-dniowe obchody wyjątkowego jubileuszu. Gospodarzem sympozjum jest parafia świętego Jakuba Starszego Apostoła. Sympozjum odbędzie się już w najbliższy piątek w godzinach od 9 do 17 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu. Podzielone będzie na 3 panele: historyczny, teologiczny i duszpasterski. Będziemy gościć znamienitych gości, którzy przekażą nam dogłębnie życie i myśl świętego ojca Stanisława Papczyńskiego, mówi ksiądz Artur Mularz, proboszcz parafii w Podegrodziu.
8: Chcemy się zatrzymać na jego myśli, chcemy się zatrzymać na jego historii, w jakich czasach żył i chcemy to wszystko jakby przeczytać w takim duchu dzisiejszych czasów, bo kanonizacja miała miejsce 10 lat temu, więc Kościół nam daje tego świętego, który urodził się ponad 300 lat temu, daje nam go dzisiaj, w tym momencie, po to, żebyśmy na nowo spojrzeli na to jego działanie, na dzieła, które zostawił i na tę jego myśl, która Kościół daje nam, że jest aktualna właśnie dzisiaj.
0: Wstęp na sympozjum jest wolny, ale trzeba mieć wejściówkę, którą jeszcze do piątku można odebrać w kościele parafialnym. Sobota będzie dniem dla parafian. O 15:00 odprawiona zostanie msza święta, po której odbędzie się rodzinny piknik. A ostatnim dniem jubileuszu kanonizacji będzie niedziela. Tu kulminacyjnym momentem będzie msza święta dziękczynna, którą o 11:00 odprawi biskup tarnowski Andrzej Jerzy.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: W Małopolsce teraz zachmurzyło się. Więcej pogodnego nieba na Podkarpaciu, na przykład w Pliźnie. Tutaj dużo słońca, dużo promieni słonecznych dociera do mieszkańców. A na pozostałym obszarze, no niestety, troszeczkę chmur. Ale to nie oznacza, że słońca już nie zobaczymy. Będzie przebijać się przez chmury. Niestety w godzinach popołudniowych, wieczornych wzrost zachmurzenia aż do wystąpienia opadów w deszczu. Jeżeli chodzi o ciśnienie, no to nam troszeczkę spada. Sytuacja biometeorologiczna niekorzystna.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Maksymalnie na termometrach dzisiaj 27-28 stopni, na razie 24-25. Wiatr wschodni słaby, teraz jest prędkością około 7 km na godzinę, w porywach zaledwie do 12. Biometr jest niekorzystny, nie to czysty słuchaczy radia RDN. Poprawi się w nocy.
4: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Jerzy Olszówka, dzień dobry. Mamy środę, to już trzeci dzień czerwca 2026 roku, 10 minut po 12. Razem będziemy do 17. Zapraszam. Nie wiem, gdzie...

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka.
3: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

Ed Sheeran. O 4.30 w to słońce zajdzie 22 minuty przed godziną 21. Do zachodu słońca pozostało 8 godzin i minut dokładnie 33. Dzień liczy sobie 16 godzin 31 minut, dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin 48 minut i 50 sekund, a krótszy od najdłuższego dnia w roku jeszcze o kwadrans. Ile nam zostało do astronomicznego lata? Dokładnie 18 dni, przyjdzie 21 czerwca, 24 minuty po godzinie 10. Na zegarach dobrze nastawionych to już 17 minut po południu. Tu Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

Narcyz Łzy i Ania Wyszkoń, jak na to śpiewała. Przepraszam i dziękuję, ja tych słów nie używam. A dzisiaj, 3 dzień czerwca, to jest dzień savoir-vivre. Z francuskiego to dosłownie znaczy wiedzieć, jak żyć. W praktyce oznacza znajomość kodów komunikacyjnych, które pozwalają działać z szacunkiem wobec innych w każdej sytuacji społecznej, w szkole, w pracy, w internecie i przy stole. Forma jest różna w zależności od kontekstu. Zasada ta sama. Zachowanie uwzględnia obecność i potrzeby innych osób. Żyjemy obok innych osób, prawda? I właśnie ten szeroki wymiar kultury osobistej był osią ogłoszenia z 2016 roku. Wypowiadamy wojnę byle jakości i postępującej infantylizacji dorosłej części społeczeństwa. Wzywamy do zwarcia szeregów i połączenia sił, aby przywrócić poważanie słowom. Kultura osobista, takt, dobre maniery, szacunek, honor, mądrość, dobrze pojęta odwaga, uprzejmość, życzliwość, patriotyzm, odpowiedzialność, empatia, uczciwość itd. I tak dalej. To jest kolejny dzień w kalendarzu, który powinien być obchodzony codziennie. Dzisiaj mamy także Światowy Dzień Roweru, no i też powinien być codziennie obchodzony, bo aktywność fizyczna jest bardzo ważna i mamy jeszcze Dzień Dobrej Oceny. No i o te dobre oceny także chyba powinniśmy zabiegać. Jest powiedzenie, jak ci widzą, tak cię piszą. Także chodzi o ocenę w szkole, ocenę pracowników, o ocenę rządu, o ocenę urzędu. Także no i może własną samą ocenę. Jest w Polsce taki dzień dobrej oceny. No a propos rowerów, no to dzisiaj w drodze do pracy spotkałem dwóch rowerzystów. To trochę mało jak na Światowy Dzień Rowerów, ale pocieszający był fakt, że powyżej 16 roku życia byli to rowerzyści, tak przypuszczam, i mieli na głowie co? Kask. Właśnie od dziś obowiązują kaski do 16 roku życia. Ale czy dorośli nie powinni używać kasków? Ależ obowiązku nie mają, ale dają bardzo dobry przykład. 27 minut po godzinie 12. Teraz gramy, a za chwilę

0: Reklama.
1: A kto to?
2: To Jan Sebastian Bach.
1: A gdzie to?
2: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
1: A co to?
2: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
1: A, to ja też chcę!
2: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
1: Ło, to super!
2: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta. Zatem nie zwlekaj.
0: Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
3: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
5: 24-25 stopni na termometrach w regionie, maksymalnie do 27, może do 28. No generalnie słonecznie, ale też troszeczkę chmur. Po południu możliwe burze z piorunami. W nocy przelotne opady deszczu. Jutro po południu lekki deszcz. No może w godzinach południowych zacznie się niebo chmurzyć i wtedy zacznie delikatnie padać. Jutro trochę chłodniej, bo 21 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
4: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
5: Pogoda jak najbardziej pod rower. Można oczywiście przejażdżki sobie teraz urządzać. No ale pamiętajmy, że od dzisiaj wchodzą przepisy nowe, przepisy drogowe. Obowiązek noszenia kasków przez młodych cyklistów i użytkowników hulajnóg. A jeżeli chodzi o zmotoryzowanych, to koniec kasowania punktów karnych za poważne wykroczenia drogowe. No ale skupmy się na tych kaskach może w tej chwili przez moment, bo na pewno są jeszcze osoby, które nie zaopatrzyły się w te urządzenia bardzo nam bezpieczne, zabezpieczające naszą głowę. No a przecież chodzi cały czas o bezpieczeństwo. Słyszałem o takim doświadczeniu, które można sobie przeprowadzić, aby uzmysłowić sobie, jak bardzo ważny jest kask, tak przez użytkowników hulajnóg, jak i rowerzystów młodych, ale też i starszych. Chodzimy na bazary, chodzimy do sklepów, na targi, a tam arbuzy. Arbuzy mamy? Mamy. Jeżeli taki arbuz upadnie na podłogę, na twardą powierzchnię, no to co? On się roztrzaska. Roztrzaska. Spróbujmy założyć na ten właśnie owoc kask i aby kaskiem uderzył o taką betonową powierzchnię. Kask zostanie uszkodzony, a arbuz nie. To potrafi uzmysłowić, jak bardzo arbuz chroni naszą głowę. No oczywiście, robiąc takie doświadczenie, to poświęcamy w tym momencie kask, bo jeżeli już taki kask zetknie się z twardą powierzchnią, to on nie nadaje się do kolejnego użytku, mówią eksperci, bo tam mogą pojawić się mikropęknięcia i wówczas za drugim razem już ta głowa nie zostanie ochroniona przez ten kask. No i jeżeli jesteście przed kupnem, to jestem przekonany o tym, że każdy sklep, który oferuje tego typu nakrycia głowy chroniące nas przed urazami, doskonale eksperci w tych sklepach, sprzedawcy doradzą, jaki kask kupić, aby chronił najlepiej naszą głowę i dopasować. Jeżeli dla dziecka, to najlepiej z dzieckiem udać się do sklepu i ten kask zostanie dopasowany. Także gorąco polecamy i zachęcamy do tego, żeby kaski używać. No i osoby starsze, chociaż nie mają obowiązku jeździć w kaskach, to niech dają przykład tym młodym kierowcom. A kaski są teraz tak wspaniale zdobione, są tak wyglądają, że to jest po prostu taki chyba, tak trendy wygląda. No i jeżeli są osoby, które na przykład, różne kaski są produkowane i właśnie takie pełne i z takimi otworami, ja myślę, że właśnie sprzedawcy potrafią doradzić, jaki kask będzie odpowiedni. Skoro mowa o rowerach, a dzisiaj jest Światowy Dzień Roweru, to Bicycle Race i Queen.

Bicycle i Światowy Dzień Roweru i grupa Queen. No to jeszcze raz, kaski obowiązkowe dla dzieci do 16 roku życia. Wszystkie osoby poniżej 16 roku życia, 16 lat, mają teraz obowiązek jazdy w kasku ochronnym, a przepis ten dotyczy poruszania się na rowerach, hulajnogach elektrycznych, innych urządzeniach transportu osobistego. Dlaczego wprowadzono ten przepis? To reakcja na wzrost wypadków, szczególnie na hulajnogach elektrycznych. W 2025 roku liczba wypadków z ich udziałem wzrosła o ponad połowę, a ponad 50% ofiar stanowiły dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat. Dane pokazują, że kask zmniejsza ryzyko urazy głowy o 40% na hulajnodze i o ponad 70% na rowerze. A jaki mandat grozi za brak kasku? Za niestosowanie się do nowych przepisów policja może ukarać rodzica lub opiekuna mandatem w wysokości do 100 zł. Chyba warto zainwestować w kask. 12.39, Radio Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz, Various Monks i moje Eldorado, i aby wszyscy mieli powody do radości, do zatańczenia, na przykład na ulicach.

0: Reklama.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.

0: this time.
1: Teraz sięgam po płytę tygodnia. Radia Erden Małopolska, Erden Nowy Sącz. Płyta zatytułowana jest Piękne mam sny. Autorem tej płyty jest Rubens. Kto kryje się pod pseudonimem Rubens? Piotr Rubik. Ale to nie ten Piotr Rubik, który uczył kiedyś całą Polskę klaskać. To nie o tego Piotra Rubika chodzi. Rubens to piosenkarz, twórca tekstów. Pochodzi z Kłobucka, a Piotr Rubik na przykład urodził się w Warszawie. Ale to nie chodzi o miejsce pochodzenia. W 2022 roku Piotr Rubik, który kryje się pod pseudonimem Rubens, wydał swoją debiutancką epkę zatytułowaną Wynoszę się. W tym samym roku wydał też singiel Wszystko okej, który zyskał status złotej płyty. Jest byłym członkiem polsko-łemkowsko-ukraińskiego zespołu muzycznego Lemon. Kojarzą Państwo, prawda? Jego album piosenki, których nikt nie chciał, otrzymał nominację do Fryderyka w kategorii albumu roku. No a teraz ma nowy produkt, właśnie płyta pod tytułem Piękne mam sny, to płyta tygodnia. Materiał wyjątkowy pod względem procesu powstawania. Jeszcze w ubiegłym roku artysta pracował nad zupełnie innym zestawem utworów. Jednak na początku tego roku podjął radykalną decyzję, by odłożyć cały projekt i zacząć od nowa. I w ciągu zaledwie 2,5 miesiąca napisał i nagrał 9 całkowicie nowych piosenek, które ostatecznie złożyły się na album Piękne mam sny. To płyta o tym, co dzieje się pomiędzy ciszą a hałasem codzienności, o ucieczkach we własną głowę, o nocnych myślach, o relacjach, tęsknocie i momentach, które zostają z człowiekiem na całe życie. I właśnie z tej płyty Piękne mam sny, Rubens pod palmą.

i leżeć pod palmą i uciec z miasta. To Rubens, czyli Piotr Rubik, z płyty tygodnia Piękne Mam Sny. Decyzja o wydaniu albumu tylko z jednym singlem zapowiadającym była świadoma. W czasach ciągłych fragmentów i przewidywalnych premier Rubens postanawia oddać słuchaczom album w całości i zaprasza tym samym do wejścia całym sobą w tę opowieść. Jak sam określa Rubens, nie podoba mi się dzisiejszy trend spoilerowania prawie całej płyty przed jej premierą. Artyści wydają 7 singli przed premierą i w dniu premiery poznajemy 2-3 najsłabsze piosenki, które nie były singlami. To nie dla mnie. Do płyty tygodnia wracamy w piątek. Jutro uroczystość Bożego Ciała, a dzisiaj jeszcze Oczy Miasta i Loka przed 13:00.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
2: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
1: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
2: No to startujemy.
3: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.

Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy

0: a nie z funkcjonariuszami, a także prawdziwy bojowy wóz piechoty. Do tego dmuchańce, animacje, gry wielkoformatowe, ekipa poszukiwaczy skarbów oraz wyjątkowa gwiezdna niespodzianka. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Do zobaczenia 6 czerwca na obiektach sportowych w Skrzyszowie. Serdecznie zapraszam w imieniu samorządu Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyszów.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: 'Szukacie pomysłu na rodzinny wiosenny wieczór? Mamy coś specjalnego. Już w najbliższą sobotę 6 czerwca zapraszamy do Stradomki w gminie Bochnia na seans letniego kina plenerowego. Na ekranie pełna przygód i humoru opowieść dla całych rodzin. Dzielna banda i tajemnice zaginionego wujka. Film, który bawi i niesie piękny morał. Start seansu o godzinie 20.30 na boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej w Stradomce. A już od 20.00 czekają mała gastronomia, chrupiący popcorn i orzeźwiająca lemoniada. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Bochnia oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni. Do zobaczenia w Stradomce! I pamiętajcie, słuchajcie Radia RDN Małopolska w Bochni i okolicach na nowej częstotliwości 97 FM.
3: Po reklamie.
4: Ruszają wzmożone kontrole na drogach przed długim weekendem.
5: Szczególnie będziemy zwracać uwagę na przekraczanie prędkości.
4: Przejechaliśmy po nowych torach na linii z Nowego Sącza do Marcinkowic.
6: Linia kolejowa została kompletnie zmodernizowana.
4: A seniorzy z gminy Tarnów integrowali się na biesiadzie.
7: Lubimy się spotykać, lubimy porozmawiać.
4: Jest 13, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Intensywne kontrole na drogach. Policjanci przez cały długi weekend będą sprawdzać trzeźwość kierowców, prędkość i stan techniczny samochodów, mówi naczelnik poznańskiej drogówki Karol Sekula.
5: W tym okresie dedykujemy na drogi naszego kraju bardzo dużej ilości policjantów. Szczególnie będziemy zwracać uwagę na przekraczanie prędkości, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych, nieustępowanie pierwszeństwa pieszym. W ruch pójdą oczywiście wideorejestratory i ręczne mierniki prędkości.
4: Dzisiaj od godziny 18 do 22, a także jutro od 8 do 22 będzie obowiązywał zakaz ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Ograniczenia nie dotyczą autobusów.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Ofiary ludobójstwa na Wołyniu mogą zostać upamiętnione w Tarnowie nazwaniem jednego z miejskich skwerów. Z taką inicjatywą wyszli członkowie Tarnowskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Społecznicy zabiegali o uhonorowanie ofiar rzezi na długo przed kontrowersyjną decyzją ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednej z wojskowych jednostek imienia bohaterów UPA. Prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny przyznał, że decyzja Wołodymira Zełenskiego w pewnym stopniu przyspieszyła działania, o które prosili przedstawiciele towarzystwa już w kwietniu.
9: Ta sytuacja faktycznie przyspieszyła pewne działania. Wydaje się, że mamy takie kompromisowe miejsce i również kompromisową nazwę, to znaczy, żeby to był Plac Ofiar OUN UPA z lat 1939-1947. Będzie to skwer u zbiegu ulic Szkotnik i Klikowskiej. To jest też dobry moment, że my jako polski naród chcemy mówić o trudnej historii. Nie po to, żeby mścić się czy robić komuś na złość. Te ofiary rzezi wołyńskiej czy ludobójstwa, bo nie bójmy się używać tych słów, powinny zostać w przestrzeni w jakiś sposób upamiętnione. Jest taki piękny cytat, którym posługuje się również IPN, że nie o zemstę, a o pamięć wołają ofiary.
4: Jakub Kwaśny skierował wniosek społeczników do rad osiedli Piaskówka i Strusina o wydanie opinii w tej sprawie. Decyzja o nadaniu imienia dla skweru będzie musiała zostać podjęta przez miejskich radnych, najprawdopodobniej na lipcowej sesji.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Przejechaliśmy po nowych torach na linii z Nowego Sącza do Marcinkowic. Chociaż trasa dla pasażerów kolei będzie dostępna od 14 czerwca, PKP zorganizowało wizytę techniczną i przejazd drezyną dla sądeckich dziennikarzy. Rozkłady jazdy są już przygotowane, teraz trwają ostatnie przygotowania pracowników do obsługi ruchu pociągów. Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP PLK podkreśla, że będzie to nowy szlak komunikacyjny.
6: Linia kolejowa została kompletnie zmodernizowana. Mimo, że ona biegnie mniej więcej w tym samym miejscu, to mamy do czynienia z zupełnie nową linią kolejową, dostosowaną do nowoczesnych.

0: obecnych, współczesnych parametrów, troszkę inaczej położoną, jeżeli chodzi o te kwestie wysokościowe, troszkę inaczej obsługiwaną, jeżeli chodzi o systemy sterowania ruchem kolejowym, także to wszystko jest do opanowania.
1: W ramach inwestycji wybudowano nowoczesne perony, przejścia podziemne dla pasażerów, wiele murów oporowych zabezpieczających skarpy, czy dużą nowoczesną stację kolejową w Marcinkowicach. Od 14 czerwca z Nowego Sącza do Marcinkowic będzie można dojechać w około 11 minut, a maksymalna prędkość, z jaką pojadą pociągi na prostych odcinkach, wyniesie 120 km na godzinę.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Dziś ludzie żyją za płotami, a sąsiedzi nawet ze sobą nie rozmawiają. Dlatego takie spotkania są bezcenne, mówili uczestnicy biesiady seniorów w gminie Tarnów. Na wydarzenie w Porębie Radlnej zjechało blisko 500 osób. Nie zabrakło poczęstunku, okazji do tańca, wspólnego śpiewania i zabaw integracyjnych.
3: Lubimy się spotykać, lubimy porozmawiać. Dawniej wieś znała wszystkich, a teraz ten przysłowiowy płot stoi, odgradza tych ludzi od siebie i nie nawiązują kontaktów, a szkoda.
4: Na co dzień to się nie spotykamy, każdy idzie swoją drogą. Jedni pracują, inni jeszcze przebywają w domu. Myślę, że to dobrze jest, że tak po prostu jest coś zorganizowane dla tych ludzi, którzy się mało z sobą spotykają.
1: A jak podkreślał wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, seniorzy są bardzo ważną grupą społeczną, od której młode pokolenie może się dużo nauczyć.
2: Z życia Kościoła.
1: Już tylko niespełna 3 miesiące zostały do 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. W diecezjalnym centrum pielgrzymowania Opoka w Starym Sączu spotkali się przewodnicy poszczególnych grup i inne osoby zaangażowane w ten temat. Podczas spotkania była mowa m.in. o zwróceniu jeszcze większej uwagi na bezpieczeństwo podczas wędrówki, mówi ksiądz Paweł Broński, dyrektor pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę.
5: Aby zwrócić uwagę na to, że tych samochodów jest coraz więcej, że ludzie na pielgrzymce mają prawo być zmęczeni i może trochę rozkojarzeni momentami, że czasem droga jest wąska i przejeżdżający zbyt szybko samochód może stwarzać to niebezpieczeństwo, że komuś się coś stanie. Zwracamy uwagę na to, żeby samochody towarzyszące pielgrzymce, czekające na pielgrzymów sanitarki, parkowały tylko po prawej stronie, aby uniknąć takiej sytuacji, że ktoś potrzebujący pomocy biegnie przez ulicę, bo widzi już miejsce swojego ratunku i nie zwraca uwagi na nadjeżdżający pojazd.
1: A dodajmy, że w tym roku pielgrzymka ponownie ruszy z Tarnowskiej Katedry. W ubiegłym roku z powodu remontu przy świątyni wszystko rozpoczęło się w kościele błogosławionej Karoliny w Tarnowie.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: 25-26 stopni na termometrach teraz w Tarnowie, w Dąbrowie Tarnowskiej 24, w Bochni też 24, podobnie w Dębicy, w Ciężkowicach mniej, bo 20 stopni. W Nowym Sączu 22 kreski powyżej zera. No, przeważnie pochmurno jest w tej chwili, ale jeszcze nie pada. Dzisiaj w godzinach popołudniowych możliwe burze z piorunami i pojawią się także krople deszczu. I w nocy
0: także. Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Pogoda jeszcze zachęca do przejażdżek rowerowych. Pogoda zachęca do spacerów. Jakość powietrza jest dobra. Na barometrach 984-985 hektopaskali, tak? Ale ciśnienie ma taką tendencję spadkową. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna, ale będzie się poprawiać.
1: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Jest 8 minut po godzinie 13.

0: Reklama.
1: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
3: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
2: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
4: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
0: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.
10: There was something in the water that made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world making me smile. Like your smile.

i Samuel Jack i Feels Like Summer. I Państwo też już czujecie lato, prawda? No i temperaturowo to, że jest takie duże teraz już nasłonecznienie, tego słońca będzie coraz więcej. No lato to już też wakacje. No my mamy znakomitą propozycję dla słuchaczy Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz na początek wakacji. Od 4 do 11 lipca proponujemy wyjazd z Radiem RDN, gdzie do Medjugorje. To taka niewielka miejscowość, którą co roku odwiedza nawet kilka milionów osób i możecie być wśród tych osób. Tym, co przyciąga ludzi z różnych zakątków świata, są miejsca związane z kultem Maryi, a sama wioska stała się dla katolików jednym z najbardziej popularnych kierunków pielgrzymek. I na tę pielgrzymkę zaprasza Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz od 4 do 11 lipca i zapisywać się można jeszcze do 14 czerwca, a miejsc już jest coraz mniej. Są jeszcze, dlatego warto skorzystać. Podam numer telefonu 691 147 893. Jeszcze raz 691 147 893. I pod tym numerem telefonu można zapisać się jeszcze na pielgrzymkę do Medjugorje od 4 do 11 lipca. I pod tym numerem telefonu jeszcze możecie uzyskać szczegółowe informacje. Teraz Pielgrzym, Tilaf.

To dokąd ta wędrówka? Do Medjugorje od 4 do 11 lipca. Numer telefonu 691 147 893. Można się jeszcze zapisywać.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Zmarł 10 lat temu, w 2016 roku, a urodził się dokładnie 85 lat temu, 3 czerwca w 1941. Janusz Muniak, wybitny jazzman i saksofonista, aranżer oraz kompozytor, był jednym z pionierów free jazzu w Europie. Bywa nazywany sercem polskiego jazzu i ojcem chrzestnym kilku pokoleń muzyków jazzowych. W latach 60. i 70. Janusz Muniak grał w grupach Tomasza Stańki, Krzysztofa Komedy, Andrzeja Trzaskowskiego i Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Ptaszyn zmarły w 2014 roku. W odcinku autorskiej audycji Trzy kwadranse jazzu wyemitowanym w 71 roku zrobił ankietę z Januszem Muniakiem, wówczas 30-letnim znanym już muzykiem i kompozytorem.
2: Twoja ulubiona czynność?
3: Żyć po prostu.
2: Doskonale. Twoja największa kompromitacja?
3: No pamiętam sobie ostatnim nagraniem. No ja wiem, ja jestem idealny człowiek.
2: A co uważasz w takim razie za swoje najbardziej udane przeżycie?
3: Chyba ostatni koncert ze Stańką w Filharmonii Narodowej.
2: Ulubiony muzyk?
3: Dla mnie Coltrane.
2: Ulubiona płyta?
3: W zasadzie wszystkie płyty Coltrane'a są znakomite, najlepiej słucham tej muzyki.
1: Przez ostatnie 4 dekady, od 1976 roku, artysta prowadził własne zespoły. Pierwszy to był Janusz Muniak Quartet, znany też jako Janusz Muniak Quintet.

0: Gitarzysta basowy Krzysztof Ścierański, który zagrał z Januszem Muniakiem kilka ważnych koncertów, wspominał 10 lat temu, że kiedy w 1976 roku usłyszał jego grę po raz pierwszy, był pod wielkim wrażeniem.
1: No takie wrażenie szokujące, bo w tamtych czasach ja interesowałem się zupełnie inną muzyką, a tutaj nagle ten jazz w wykonaniu Janusza z zespołem uderzył mnie po prostu poważnie po uszach.
0: Janusz Muniak w latach 60. i 70. występował na wielu koncertach za granicą i licznych festiwalach muzycznych. Opowiadał o tym w rozmowie w 1978 roku.
2: Od czasu ostatniego Jamboree dosyć często wyjeżdżaliśmy. Byliśmy na festiwalu w Pradze, potem byliśmy na Węgrzech też na festiwalu w miejscowości Szeged. Byliśmy również na festiwalu Jazz Ost-West w Norymberdze. Byliśmy na festiwalu we Włoszech też. No i jak dobrze pójdzie, to po Jamboree wyjedziemy do Holandii i potem do Czechosłowacji.
0: Artysta występował z największymi, jak Eddie Henderson, Nigel Kennedy, Branford Marsalis. W 1992 roku otworzył w Krakowie klub jazzowy u Muniaka, którego szefem muzycznym był blisko ćwierć wieku. Naukę u niego pobierali niemal wszyscy polscy muzycy grający dziś jazz głównego nurtu. W dorobku artystycznym miał 10 płyt autorskich, a także kilkadziesiąt, w których nagraniu brał udział. Ponadto liczne albumy, kompilacje, a w plebiscycie miesięcznika Jazz Forum, Jazz Top 2011 artysta został uznany za najlepszego saksofonistę w Polsce. Muniak był laureatem między innymi Złotego Helikonu i Złotego Fryderyka za całokształt osiągnięć artystycznych. Zmarł w 2016 roku w wieku 74 lat. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w propagowaniu muzyki jazzowej w naszym kraju. Istnieje takie powiedzenie, że Krzysztof Komeda był duszą polskiego jazzu, Andrzej Trzaskowski jego mózgiem, a Janusz Muniak sercem. Ewa Bem teraz. Moje serce to jest muzyk.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
0: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
6: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
5: I to gdzie?
6: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
0: Po reklamie.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
10: Przeważnie pochmurno, tak jest w Tarnowie, w Nowym Sączu i w całym regionie, w Ciężkowicach, w Zapiczynie, w Mężczynie, w Iwkowej, tutaj też sporo chmur w tej chwili, chociaż Iwkowa nawet jeszcze tutaj może pochwalić się promieniami słonecznymi. W Latoszynie mniej, w Lubczy też mniej, sprawdzimy jeszcze Podkarpacie, no tutaj też troszeczkę mniej słońca, ale ciepło, 25-26 stopni i lokalne burze z piorunami dzisiaj w godzinach popołudniowych i wieczornych.
7: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
10: W nocy lekki deszcz i 13 stopni na termometrach. Jutro przed południem i w godzinach południowych możliwe także przelotne opady deszczu. W ciągu dnia 21 stopni. Czy wie? Dawid Kwiatkowski.

0: Reklama.
1: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
2: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe w Starej Almie. Tarnów.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
3: 12. Tarnowski rajd pojazdów zabytkowych, który jest trzecią rundą Mistrzostw Polski. Od 4 do 7 czerwca. W piątek 5 czerwca o godzinie 21 próba nocna przy Arenie Jaskółka Tarnów. W sobotę 6 czerwca o godzinie 11 wielki wyścig uliczny na zamkniętej ulicy Starodąbrowskiej. Start spod galerii Gemini, a o 14 konkurs elegancji i pokaz na tarnowskim rynku. Zaprasza Automobil Klub Tarnów. Partner strategiczny Województwo Małopolskie oraz Miasto Tarnów.
4: Serdecznie zapraszam. Marta Malec-Lech, członek zarządu Województwa Małopolskiego.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Matki Bożej Szkapleżnej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia LD Małopolska i LDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: ciągle pada? No nie, nie ciągle pada. Nie pada jeszcze w każdym razie, ale czerwiec na maju zwykle się wzoruje. Jego pluchy pogody często naśladuje. Czerwiec po deszczowym maju często dżdżysty w naszym kraju. Jutro mamy uroczystość Bożego Ciała, a jaki dzień w Boże Ciało, takich dni potem niemało. Jeśli w Boże Ciało deszcz pada, to pierwsze żniwa będą deszczowe. A Boże Ciało pogoda darzy, rok będzie dobry dla gospodarzy. No tak właśnie mówili nasi przodkowie. A propos kultury ludowej, a propos folklorystyki. Dokładnie 3 czerwca w 1890 roku zmarł Oskar Kolberg, etnograf, badacz polskiego folkloru, a także kompozytor. Był jednym z pionierów badań rodzimej kultury, uznawany powszechnie za twórcę źródłowych podstaw współczesnych nauk o kulturze. W czasach, gdy kraj znajdował się pod zaborami, jako pierwszy zebrał i uporządkował według regionów wiedzę na temat polskiej twórczości ludowej, muzyki, tańców, zwyczajów i mowy. Dziełem jego życia jest wielotomowa monografia polskiej sztuki i kultury ludowej. Publikacja do dziś inspiruje naukowców i artystów. Kolberg zebrał i usystematyzował kulturę ludową według regionów w dziele zatytułowanym Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Praca ta objęła tereny całej porozbiorowej Rzeczpospolitej. Zawiera około 12 tysięcy pieśni, 670 bajek i 2700 przysłów i wiele innych dokumentów ludowej kultury. Z okazji 200. rocznicy urodzin wybitnego etnografa i kompozytora uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej rok 2014 był obchodzony jako rok Oskara Kolberga. Współorganizator odbywających się wówczas imprez Wojciech Bedyński z Fundacji Ochrony Krajobrazu i Promocji Regionów Nominosum podkreślił, że praca badacza ma ogromne znaczenie dla naszej kultury.
1: Zawdzięczamy mu przede wszystkim zbiór motywów, którymi cały czas operujemy w polskiej kulturze. Głównie muzycznych, ale również narracyjnych. Bardzo dużo inspiracji, które później zaowocowały różnymi innymi formami kultury polskiej.
0: Doktor Ewa Antyborzec z Instytutu Kolberga w Poznaniu powiedziała, że jeszcze do niedawna sławny etnograf był postrzegany stereotypowo jako postać nieco archaiczna, a należy go widzieć na tle swojej epoki jako nowoczesnego badacza.
2: To była nauka nowa. Kolberg, tak jak już mówiłam, nie określał sam siebie mianem etnografa. Takie były realia i on po prostu stopniowo próbował, co można by w tej etnografii umieścić. Że umieścił najwięcej folkloru i literatury ludowej, to jest rzecz oczywista i my tego nie negujemy. Ale są również inne wartościowe rzeczy u Kolberga. Są piękne rysunki Wojciecha Gersona, dokumentujące stroje ludowe, wygląd chat.
0: Oskar Kolberg reprezentuje niezwykle ważny w XIX i na początku XX wieku nurt tworzenia podstaw nowoczesnego państwa narodowego przez wynajdywanie tradycji ludowej, powiedziała w 2014 roku antropolog i etnograf dr Ewa Klekot.
3: Jest bardzo ważny z punktu widzenia kultury polskiej, dlatego że jest on jednym z twórców kultury ludowej. Badania nad tym, jak pracował Kolberg i jak konstruowano XIX-wieczne czy wczesno XX-wieczne, a nawet i późniejsze przekazy dotyczące tak zwanej kultury ludowej, jest właśnie bardzo interesujące dla krytycznej lektury po to, żeby no właśnie rzucić światło na to, jak była konstruowana kultura polska.
0: Początkowo Oskar Kolberg notował ze słuchu pieśni i melodie ludowe w okolicach Warszawy. Wydawał je drukiem w latach 1842-1849. W latach 40. podjął systematyczne badania terenowe, najpierw na Mazowszu, a z czasem na całym obszarze dawnej Rzeczpospolitej, co było imponującym osiągnięciem, zważywszy na tamtą epokę. Kolberg również był kompozytorem. Spod jego pióra wyszły m.in. opery Sielska, Król Pasterzy, Sceny w Karczmie, czyli Powrót Janka, Wiesław, a także pieśni na głos do tekstów Teofila Lenartowicza, Józefa Bohdana Zaleskiego czy Stefana Witwickiego. Jest również autorem cieszącym się powodzeniem kompozycji fortepianowych, w tym polonezów, mazurków i kujawiaków. Twórczość kompozytorska Oskara Kolberga jest skupiona wokół elementu tanecznego, bo sam był świetnym tancerzem i bardzo lubił tańczyć, mówił muzykolog zajmujący się popularyzacją dorobku Kolberga, Maciej Prochalska.
4: Pamiętajmy, że to jest wiek XIX. Taką formą rozrywki salonowej jest wspólny taniec. Stąd też pojawiło się w jego twórczości fortepianowej bardzo wiele kompozycji takich użytkowych. Były to dobrze napisane kompozycje służące zabawie jakiegoś towarzystwa. Oczywiście niektóre kompozycje fortepianowe aspirują do takiej roli bardziej rozbudowanej, na przykład Mazur Fantastyczny, oczywiście wspomniana sonata. Natomiast zafascynowanie ruchem, tańcem, rytmem jest widoczne również w jego dziełach scenicznych.
0: Oskarowi Kolbergowi zawdzięczamy ocalenie od zapomnienia wielu bajek, podań, przyśpiewek i przysłów. Zbierał też opisy zwyczajów i okolicznościowe teksty. W 1874 roku Kolberg został członkiem Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności. W 1878 roku wziął udział w Światowej Wystawie w Paryżu, gdzie otrzymał dyplom i medal pamiątkowy. Zmarł w 1890 roku w Krakowie. Został pochowany na cmentarzu rakowickim. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości, że inspirował Oskar Kolberg także Grzegorza Ciechowskiego. Piejo kury, Piejo i Grzegorz z Ciechowa.

Piejo, kury, piejo. W piosence wykorzystano oryginalne nagranie słynnej lubelskiej śpiewaczki ludowej Anny Malec. Była znaną w regionie wykonawczynią pieśni ludowych. Pamiętała kilkaset pieśni przekazanych w tradycji ustnej. Tworzyła także własne teksty i pieśni. Śpiewała pieśni polne, weselne, przyśpiewki, a także religijne. A piosenka została wyprodukowana, aby wypromować gminę i miasto Biłgoraj. Tyle, jeżeli chodzi o kulturę ludową. Na zegarach dobrze nastawionych 8 minut do godziny 14. Punktualnie o 14 połączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Marta Jadłowska. A przez 14 jeszcze Ira i Miłość się pojawią.

0: pyszne. Ósmoklasisto, wiosna to czas nowych początków. Zacznij swoją przyszłość w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. W liceum ogólnokształcącym czekają na Ciebie klasy mundurowe OPW i OPM, pedagogiczne oraz nowość, licea z elementami weterynarii i sztucznej inteligencji. Technikum oferuje kierunki technik żywienia, logistyk, informatyk, grafiki i poligrafii cyfrowej, fotografii i multimediów, handlowiec, architektury krajobrazu oraz ochrony środowiska z elementami upraw bio. Kształcimy także w branżowej szkole pierwszego stopnia. Zapewniamy internat z wyżywieniem i dogodny dojazd. Dzień otwarty 27 marca. ZSLiT w Wojniczu. Tu Twoja przyszłość zaczyna się tej wiosny.
1: Po reklamie. Protest przeciwko S7 w okolicach Krakowa i na Zakopiance będą utrudnienia.
2: Według zgłoszenia protestujący mają przechodzić przez przejście dla pieszych.
1: A tarnowianie zasiedli do maszyn do szycia, tworzyli torby na zakupy z firanek. Jak im poszło, to sprawdzimy za moment. Na zegarze 14, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Utrudnione wyjazdy na długi weekend w Małopolsce. Przeciwnicy budowy trasy S7 między Krakowem a Myślenicami znów zablokują kluczowe węzły przy autostradzie A4, a także przejazd przez Zakopiankę. Od godziny 16 będą wolno przechodzić przez przejścia dla pieszych w rejonie zjazdów z obwodnicy Krakowa w stronę Wieliczki oraz Zakopanego, a także na Zakopiance w miejscowości Gaj. Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji mówi, że trzeba spodziewać się sporych korków.
2: Według zgłoszenia protestujący mają przechodzić przez przejście dla pieszych. Policjanci, którzy będą na miejscu, co pewien czas będą udrażniać te przejścia, żeby też ten ruch szedł w miarę płynnie, więc uzbrajamy się w cierpliwość. Cierpliwości oczekujemy na naszą kolej.
1: A utrudnienia na drogach mogą potrwać nawet do godziny 18.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Tarnowianie po raz kolejny zasiedli do maszyn do szycia, a przy ulicy Wałowej w ruch poszły igły i nici, a wszystko po to, żeby pokazać, że stare i niepotrzebne materiały można zamienić w coś pożytecznego. Uczennice Szkoły Szczepanika w ramach zorganizowanego wspólnie z MPC Tarnów happeningu Worki Sztuki dla Środowiska pokazały mieszkańcom, jak z zużytych firanek uszyć torby na zakupy.
3: Najpierw trzeba na pewno wykroić, to jest bardzo ważne, żeby było równo. Szczerze, obsługa maszyny nie jest aż tak trudna, więc jest dość łatwo. Konstrukcja tego worka jest bardzo zrobiona dla ułatwienia. Składamy go na pół, zostawiamy pół centymetra od góry i po prostu zawijamy później tą górę, aby wyszedł nam obręb.
4: Zszywamy boki, zostawiamy dziurę na górze i się przekłada sznurek.
3: Tak, koleżanki właśnie wkładają sznurki nam później do tych worków i worek jest gotowy. Cały proces zajmuje maks 15 minut.
1: A w tym samym czasie na ulicy Piekarskiej wychowankowie warsztatów terapii zajęciowej pokazywali mieszkańcom, jak z kolei sadzić zioła lub warzywa w torfowych doniczkach. Relacja z tych akcji dziś w Pulsie Regionu.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu imienia Władysława Grabskiego obchodzi stulecie istnienia. W Małopolskim Centrum Kultury Sokół odbyła się wyjątkowa akademia. Były przemowy, wspomnienia, ale też zaaranżowany spektakl, podczas którego można było przenieść się w czasie. W rolach głównych wystąpili uczniowie. Opowiedzieli też nam, za co cenią swoją szkołę.
5: Ponieważ jest bardzo fajne grono uczniów, nauczyciele też są bardzo fajni. Wszyscy mamy takie swoje towarzystwo, które zawsze się wspiera, zawsze miło spędzamy ze sobą czas.
6: Przez poziom, jaki ta szkoła oferuje, że faktycznie te lekcje faktycznie zmieniają tak jakby nasze podejście do niektórych spraw.
5: Właśnie przez poziom nauki, no i mamy również fajne eventy organizowane, wydarzenia, dużo wycieczek organizowanych i jest po prostu bardzo przychylna dla uczniów.
1: A w budynku szkoły odbyło się odsłonięcie pamiątkowej tablicy związanej z jubileuszem. W godzinach popołudniowych będzie można zwiedzać szkołę, a jeszcze dzisiaj o 19:00 odbędzie się z kolei jubileuszowy bal.
0: RDN kulturalnie.
1: W czwartek. Bądźcie z nami na rynku w Starym Sączu. Zachęcają władze miasta. Po raz drugi odbędzie się tu koncert Symfonia Ducha. Na scenie pojawi się ponad 100 artystów, którzy zaprezentują aranżację najpiękniejszych pieśni uwielbieniowych. Wystąpią m.in. Ewa Nowel, Danuta Sowińska czy Mateusz Jagiełło. Jak podkreśla burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, jest to oddolna inicjatywa, a na pomysł organizacji takiego koncertu wpadł nauczyciel Mieczysław Zagórowski.
7: Tutaj za nią jest wielu takich fantastycznych zapaleńców.

0: artystów, między innymi Miotek Zagórowski, ale zebrał wokół siebie również innych ludzi. Za tą oprawę artystyczną odpowiada Justyna Zawiślan, organizacyjnie tam Fundacja Południe, ale w tą organizację włączyły się starosądeckie parafie, parafia Świętej Elżbiety, Miłosierdzia Bożego, oczywiście nasze Centrum Kultury i Sztuki, również wiele osób takich, które po prostu chcą się w to przedsięwzięcie włączyć, ale też trzeba przyznać, że dopisali też sponsorzy.
1: Początek koncertu jutro o 19:00. Wstęp jest wolny, a Radio RD Nowy Sącz patronuje wydarzeniu.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Przeważnie pochmurno w regionie, ale komfortowe temperatury, 24-25 stopni pokazują termometry. W godzinach popołudniowych lokalne burze z piorunami. W nocy lekki deszcz, jutro przed południem także mogą pojawić się opady deszczu i mniej na termometrach, bo 21 stopni. Jakość powietrza jest cały czas dobra na barometrach w Tarnowie 984 hektopaskale ciśnienie
0: spada. Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Co mogą przynieść nam kolejne dni? No jutro niestety opady deszczu przed południem w godzinach południowych, później rozpogodzenia. W piątek również może zagrzmieć. Na termometrach w piątek 26 stopni, burze i opady deszczu. Sobota i niedziela będą pogodne.
4: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Na zegarach 6,5 minuty po godzinie 14. Golec Orkiestra. Masz jak ja.

0: Leszek, Kevin, Karol, Piotr, Jan, Franciszek, Maciej, Andrzej, także Tamara, Wawrzyniec, Ferdynand, Izaak. Dzisiaj świętują najlepsze życzenia od całego zespołu Radia RDN Małopolska. Wszystkiego dobrego dla urodzonych 3 czerwca. Dobrej oceny wszystkim życzymy. Dzisiaj jest taki dzień w kalendarzu. Dzień dobrej oceny, dzień savoir-vivre. Tak, i Światowy Dzień Roweru. Pozdrawiamy wszystkich rowerzystów i też przypominamy, że do 16 roku życia od dzisiaj obowiązują kaski. Za chwilę Katie Melua i 9 Million Bicycle. Zostańcie z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
2: To była autopromocja.

0: Nine Neon Bicycle i Katie Melua w Światowy Dzień Roweru. No, wyjazd rowerem do Medjugorje to byłoby wyzwanie, ale my nie proponujemy takiego ekstremalnego pielgrzymowania, ale są oczywiście pielgrzymki rowerowe, do których zachęcamy, może nie na tak dużych odcinkach. Ale z Radiem RDN Małopolska na pewno warto wybrać się między 4 a 11, od 4 do 11 lipca organizuje Radio RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, właśnie pielgrzymkę do Medjugorje. Są jeszcze wolne miejsca, można się zapisywać, 691 147 893.
1: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: 3 czerwca 1922 roku urodził się Wiesław Michnikowski, wybitny aktor teatralny, filmowy i kabaretowy, obdarzony talentem komediowym. Był jedną z gwiazd telewizyjnego kabaretu Starszych Panów, kabaretu Dudek, Wagabunda oraz radiowego Podwieczorku przy mikrofonie. Zagrał w kilkudziesięciu filmach, m.in. w Seks Misji, Gangsterach i Filantropach, Halo Szpicbrudka i Riffi Fifi po 60. Zmarł w 2017 roku. Wiesław Michnikowski kreował wybitne role w sztukach Sławomira Mrożka, wśród nich w słynnym Tangu czy Emigrantach, za które publiczność wielokrotnie honorowała aktora owacjami na stojąco. W telewizji zagrał w blisko 200 programach. W jednej z rozmów Wiesław Michnikowski powiedział, że praca aktora ma pewne plusy, choćby takie, że na pewien czas pozwala odłączyć się od rzeczywistości.
2: Największą zaletą tego zawodu to to, że w czasie przedstawienia mogę się oderwać na kilka chwil, no, powiedzmy 2 czy 3 godziny od rzeczywistości, żyć jak gdyby w innym świecie.
0: Aktor, który był gwiazdą kabaretu Dudek, pozostanie niezapomniany jako Kuba Goldberg w duecie z Edwardem Dziewońskim w skeczu pod tytułem Sęk, o którym sam Wiesław Michnikowski mówił, że taki skecz zdarza się raz na 100 lat.
3: Tu Kuba.
4: Co jest?
3: Jest interes do zrobienia.
4: Interes?
3: Tak.
4: Ile można stracić?
3: W tym sęk.
4: Co?
3: Sęk. Deska. W środku sęk.
4: Jaka deska?
3: Drzewo.
4: Kto ma drzewo? Lutman?
3: Jaki Lutman? Lutman ma manufakturę, a drzewo jest z lasu. Sześcina, sześnina deski, a deska jest hej.
4: A gdzie jest ten las?
0: 20 lat temu, w 2006 roku, Wiesław Michnikowski został laureatem nagrody Splendor Splendorów, przyznanej wówczas po raz pierwszy w historii Polskiego Radia. 2 lata później otrzymał wielką nagrodę za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji na 8. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej, 2 teatry. Wzruszony laureat wspominał początki długoletniej współpracy z Polskim Radiem.
5: Bardzo dużo nagrałem bajeczek dla dzieci. Kiedyś to te bajeczki były bardzo starannie przygotowywane. Nie straszono dzieci tak jak teraz, to się często zdarza. Zabijają się, mordują, tłuką, duszą. Nie, no to było inne, to było dla dzieci, to było godne. Pierwsza moja audycja to był krawiec Niteczka. Ja tam tego Niteczkę grałem. Pierwszy raz się wtedy zetknąłem w pracy z Jerzym Wasowskim, który napisał do tej bajeczki muzykę.
0: Piosenki wykonywane przez Wiesława Michnikowskiego u Starszych Panów nie tylko przyniosły aktorowi ogromną popularność, lecz także nie poddały się upływowi czasu. Nadal bawią subtelnym humorem i erudycją takie utwory jak Już kąpisz się nie dla mnie, czy Bo we mnie jest seks.
6: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mam. Obezwładnia kobietę od bioder podniósł żar sączy do ust.
0: Przez wiele lat aktor użyczał swojego głosu postaci papy Smurfa w polskiej wersji językowej serialu animowanego Smurfy. Grał też role dubbingowe w filmach Pinokio i Rodzinka Robinsonów. Aktor został odznaczony m.in. Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Warszawy, Nagrodą Złotych Spinek, przyznaną podczas uroczystości telekamer. Został też uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: A podczas uroczystości pogrzebowych na warszawskich Starych Powązkach w październiku 2017 roku artystę przyszło pożegnać kilkaset osób. Kasia Popowska, wszystko co

0: Reklama.
1: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
2: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megidsa. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
3: Serdecznie zapraszamy już 7 czerwca od godziny 15 do Radłowa na wydarzenie pod nazwą Rodzinna Parafiada Radłowska. Małopolska łączy pokolenia. Na placu przy plebanii w Radłowie. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, występy artystyczne oraz wspólna zabawa integrująca pokolenia. Organizatorami wydarzenia jest Radłowskie Forum Rozwoju przy współpracy z parafią pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Radłowie oraz Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Marta Malecka Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Do zobaczenia 7 czerwca w Radłowie.
4: 12. Tarnowski rajd pojazdów zabytkowych, który jest trzecią rundą Mistrzostw Polski. Od 4 do 7 czerwca. W piątek 5 czerwca o godzinie 21 próba nocna przy Arenie Jaskółka Tarnów. W sobotę 6 czerwca o godzinie 11 wielki wyścig uliczny na zamkniętej ulicy Starodąbrowskiej. Start spod Galerii Gemini, a o 14 konkurs elegancji i pokaz na tarnowskim rynku. Zaprasza Automobil Klub Tarnów. Partner strategiczny województwo małopolskie oraz miasto Tarnów.
5: Serdecznie zapraszam. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
0: Po reklamie. Jutro i pojutrze za benzynę zapłacimy mniej niż dziś. Tak wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. W czwartek i piątek litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 5 zł i 94 grosze, litr 98 6 zł i 52 grosze, a litr oleju napędowego 6 zł i 40 groszy. Rzecznik ministra energii Grzegorz Łaguna podkreślił, że w ostatnich dniach cena benzyny 95 spadła poniżej 6 zł za litr.
6: Korzystając z promocji na wybranych stacjach cen paliw, w piątek kierowcy będą mogli zatankować litr benzyny nawet za 5 zł i 60 groszy. Deklaracja ministra energii w sprawie przedłużenia pakietu CPN pozostaje wiążąca. Jeśli ceny na rynkach światowych nadal będą wysokie, pakiet CPN będzie utrzymywany. Sytuacja na rynkach światowych jest ostrożnie optymistyczna, ale jeszcze nie na tyle komfortowa, byśmy mogli mówić o wygaszeniu pakietu w ciągu najbliższych dni.
0: Obowiązujący od marca program ceny paliwa niżej został przedłużony do połowy czerwca.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Jest szansa na to, że elektrownia działająca na Klimkówce będzie zużywać mniej wody. Wody Polskie pracują nad opracowaniem koncepcji optymalizacji pracy tej instalacji. Jeśli eksperci wykażą, że elektrownia będzie mogła bezpiecznie pracować przy przepływach poniżej 2 m3 na sekundę, to poprawiłoby to obecną sytuację hydrologiczną na zbiorniku, mówi Katarzyna Tokarz, pełniąca obowiązki kierownika Zespołu Komunikacji i Edukacji Wodnej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, PGW Wody Polskie. Jednym z rozwiązań problemu związanego z niskim poziomem wody w Klimkówce jest też zmiana obecnej instrukcji gospodarowania wodą.
8: Jest to jednak proces długotrwały, wymagający wykonania operatu wodnoprawnego z opracowaniem nowej instrukcji, a następnie uzyskania w Ministerstwie Infrastruktury nowego pozwolenia wodnoprawnego. Konieczne jest również opracowanie ekspertyzy hydrologiczno-hydraulicznej, która pozwoli rzetelnie ocenić, jak taka zmiana instrukcji gospodarowania wodą wpłynie na kwestie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz czy w rzece Ropie poniżej zbiornika zostałby zapewniony odpowiedni przepływ biologiczny.
0: Tymczasem mieszkańcy i przedsiębiorcy związani z branżą turystyczną, a także władze lokalnych samorządów wnioskują do Wód Polskich o utrzymanie wyższego poziomu wody w zalewie Klimkówka. Teraz jest to dla nich szczególnie ważne, bo pod koniec czerwca ma ruszyć sezon kąpielowy.
9: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Posiadanie rodziny, dzieci nie należy do priorytetów młodych ludzi. Najnowszy raport Młoda Małopolska odpowiada na pytanie, jakie cele mają młodzi ludzie i jakie wartości są dla nich najważniejsze. Jak mówiła w Słowo za Słowo Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego i przewodnicząca Małopolskiej Rady do Spraw Rodziny, wnioski z tego raportu są niepokojące.
10: Wartość rodziny dla młodego pokolenia spadła na dalszy plan. Dzisiaj tak naprawdę posiadanie dzieci znalazło się na 11 miejscu, więc to jest bardzo niskie miejsce w tej hierarchii wartości. Młodzi ludzie przede wszystkim stawiają na pracę, chcą najpierw się ustabilizować, mieć mieszkanie. Oczywiście też w tym raporcie wynikło, że chcą zawierać relacje, związki małżeńskie, natomiast już chęć posiadania dzieci spada na 11 miejsce. To jest niepokojący trend.
0: Marta Malec-Lech podkreśliła, że wyzwaniem jest teraz, jak dotrzeć do młodego pokolenia i promować wartość rodziny i zachęcać młodych, by w przyszłości chcieli mieć dzieci.
11: Z życia Kościoła.
0: Słuchacze Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II wiedzą już, kim jest człowiek. Przy Bazylice Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu odbył się wykład na ten temat. Ksiądz Jerzy Krzanowski, wykładowca filozofii w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, mówił, że człowiek jest jednostką złożoną.
12: Człowiek, którego nie da się ująć ani za pomocą tylko liczby, ani tylko ducha, bo człowiek jest i ciałem, i duchem. I człowiek rozpoznaje prawdę, dąży do dobra, cieszy się pięknem, a ostatecznie celem i sensem ludzkiego życia jest miłość, którą Bóg daje ludzkie serce. Bóg, którego człowiek odkrywa jako miłość i tą miłość realizuje w swoim życiu, by go tą miłość przekazać, wychowując chociażby nowe pokolenie.
0: Spotkanie z księdzem Jerzym Krzanowskim odbędzie się jeszcze dzisiaj w Tarnowie w Wyższym Seminarium Duchownym. Początek o 17:00.
11: RDN kulturalnie.
0: Będzie to spotkanie z malarstwem spontanicznym, szczerym i pozbawionym formalnych ograniczeń w środę 10 czerwca o 18:00 w Galerii Niebieskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie. Będzie wernisaż wystawy Ogród w kropli wody. Będzie można zobaczyć prace malarskie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczęszczających do nieziemskich szkół specjalnych w Tarnowie. Jak wskazuje tytuł, projekt wywodzi się z obserwacji natury, jej rytmu, struktur, form i kolorów. Wystawa będzie czynna do 26 czerwca, a patronat sprawuje Radio RDN Małopolska.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
3: Gdzieniegdzie nieśmiało przebijają się promienie słoneczne przez chmury. Tak na przykład jest w Ciążkowicach, w Zakliczyni, no także w Tarnowie i Nowym Sączu zdarzają się jeszcze chwile ze słońcem, ale generalnie chmur będzie przybywać i dzisiaj może popadać, tak jak na przykład teraz w Rydlicach. W Rydlicach już pada. No i spodziewajmy się także burz w godzinach popołudniowych. Temperatury komfortowe, 25-26 stopni. Lekki deszcz także w nocy.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
3: Jest 14:36 i pół minuty.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
6: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
7: Bocheńskim policjantom dzień w miarę spokojnie upływa, potrącenie sarn odnotowali i sztuczki parkingowe. W Brzesku bardzo spokojnie, bez zdarzeń. Dębiccy funkcjonariusze odnotowali jedno zdarzenie drogowe na terenie miasta, najechanie na tył pojazdu, jedna osoba poszkodowana, a sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia, ale policja jest na tropie. Ponadto funkcjonariusze interweniowali przy kolizji w Żyrakowie. Dąbrowa Tarnowska, jedna kolizja w miejscowości Szczucin. Do kolizji doszło kilkanaście minut temu, ale nie ma w tym miejscu żadnych utrudnień. Tarnów bez zdarzeń drogowych. Z kolei w Cyganowicach w gminie Stary Sącz doszło dziś do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba trafiła do szpitala. Z kolei w regionie limanowskim służby interweniowały przy kolizji z udziałem trzech aut w mordarce. W tym przypadku nikt nie został poszkodowany. Cierpliwości życzymy Wam w korkach, których coraz więcej mamy w miastach. Jeśli chodzi o Nowy Sącz, aut przybyło nam w centrum, ale też tradycyjnie na wylotówkach. Omijajcie drogę krajową 75 i ulicę Tarnowską, obwodnicę północną Nowego Sącza i skrzyżowanie przy urzędzie gminy Chełmiec. Ominąć trzeba też obwodnicę zachodnią, która jest przebudowywana na dwóch odcinkach od ulicy Łącznej w Chełmcu do skrzyżowania przy sklepie budowlanym i sortowni firmy kurierskiej, a także na odcinku od Ronda w Brzeznej do Ronda w Podrzeczu. Żeby wybrać dobry objazd, patrzcie na znaki. Jak wyglądają o tej porze ulice Tarnowa? Ruch wzmożony, coraz więcej samochodów na ulicy Narutowicz, ale przede wszystkim jadąc od ulicy Krakowskiej w drugą stronę w miarę płynnie, bez większych kłopotów. Na ulicy Lwowskiej też jeszcze spokojnie, Słoneczna, Ślicki, tutaj płynnie na Alei Jana Pawła II ruch umiarkowany, na Krakowskiej także spokojnie, jedynie w stronę Krakowa przy Warsztatowej więcej jest pojazdów. Przybywa samochodów na Mościckiego, jadąc od Mościc w drugą stronę spokojnie.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
6: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.

Chociaż trasa dla pasażerów kolei będzie dostępna dopiero 14 czerwca, to PKP zorganizowały wizytę techniczną i przejazd drezyną dla sądeckich dziennikarzy. Nasi dziennikarze byli na trasie pierwszego przejazdu pociągu z Nowego Sącza do Marcinkowic i relacja z tego przejazdu dziś w magazynie informacyjnym Puls Regionu. W związku z tym, że już tylko niespełna 3 miesiące zostały do 44. pieszej pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę, w diecezjalnym centrum pielgrzymowania Opoka w Starym Sączu spotkali się przewodnicy poszczególnych grup i inne osoby zaangażowane w pielgrzymkę. O tym także dzisiaj w magazynie informacyjnym. Będzie także o wydarzeniu, które miało służyć integracji. Mieszkańcy gminy Tarnów bawili się na Beskidzie Seniorów. Relacja z tego spotkania dzisiaj w Pulsie Regionu. Sprawdzimy także, jak poszło szycie na maszynach przez mieszkańców Tarnowa. A po godzinie 16 naszym gościem będzie proboszcz parafii katedralnej, ksiądz dr Adam Nita, z którym porozmawiamy o jutrzejszej uroczystości Bożego Ciała. Na zegarach 12 minut do godziny 15. Puls Regionu od 15.30.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Szukacie pomysłu na rodzinny wiosenny wieczór? Mamy coś specjalnego. Już w najbliższą sobotę 6 czerwca zapraszamy do Stradomki w gminie Bochnia na seans letniego kina plenerowego. Na ekranie pełna przygód i humoru opowieść dla całych rodzin. Dzielna banda i tajemnice zaginionego wujka. Film, który bawi i niesie piękny morał. Start seansu o godzinie 20.30 na boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej w Stradomce. A już od 20.00 czekają mała gastronomia, chrupiący popcorn i orzeźwiająca lemoniada. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Bochnia oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni. Do zobaczenia w Stradomce! I pamiętajcie, słuchajcie Radia RDN Małopolska w Bochni i okolicach na nowej częstotliwości 97 FM.
1: Po reklamie.

0: pudełku życia. Pozwól, że coś ci powiem. Jezus nie po to umarł na krzyżu, żebyśmy mieli z Nim nudną relację. I dziś z całego serca wierzę, że On chce Tobą wstrząsnąć i powiedzieć: obudź się.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej

0: wczesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
6: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
5: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
6: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
5: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
6: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
5: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
6: ufamy Tobie.
5: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

0: Reklama.
1: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
2: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
1: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
3: Hotel Jan w Szczawnicy Szlachtowej zaprasza na wyjątkowy koncert duetu z Pienin, finalistów programu Must Be The Music. Już 13 czerwca o godzinie 19 w sali bankietowej hotelu Jan niezapomniany wieczór pełen muzyki, emocji i pienińskiego klimatu. Bilety w cenie 90 zł do nabycia w hotelu Jan oraz pod numerem 728 879 928. Szczegóły na hoteljan.net.pl. Liczba miejsc ograniczona.
0: Po reklamie.
1: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

To już 15 minut po godzinie 15. Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w środę 3 czerwca 2026 roku. Za chwilę wiadomości dla zmotoryzowanych.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
2: Przypominamy w tych wiadomościach dla zmotoryzowanych, że wszystkie osoby poniżej 16 lat mają od dziś obowiązek jazdy w kasku ochronnym. Przepis ten dotyczy poruszania się na rowerach, hulajnogach elektrycznych, innych urządzeniach transportu osobistego. I przypominamy także, kierowcy nie mogą skasować niektórych punktów karnych na płatnych kursach w ośrodkach ruchu drogowego. Zaostrzone przepisy i nowa lista wykroczeń, za które nie można redukować punktów, weszła w życie. Punktów nie można zbić za przekroczenie prędkości powyżej 30 km od dopuszczalnej, a także za stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdy pod wpływem alkoholu. No i przypominamy, rozpoczyna się też długi weekend i policja ostrzega: kontrole stacjonarne, przenośne radary i mobilne patrole. Nawet 5 tysięcy policjantów będzie w czasie nadchodzącego długiego weekendu pilnowało bezpieczeństwa na drogach. Jak wyglądają teraz ulice Tarnowa? Już sprawdzamy. Nadal sporo samochodów na ulicy Narutowicza. Teraz w jedną i w drugą stronę duże zagęszczenie pojazdów. Sporo samochodów jest na ulicy Krakowskiej, w tej chwili w stronę Krakowa, czyli już chyba wyjeżdżamy na długi weekend, bo do centrum miasta dojeżdżamy płynnie, zwalniamy dopiero przy ulicy Narutowicza i na tym rondzie jest dosyć ciasno. Sikorskiego, Narutowicza i Krakowska. Na ulicy Szkotnik też jest ruch wzmożony. Na Mickiewicza, na Starodąbrowskiej bardzo dużo pojazdów. Starodąbrowska stoi do ulicy Słonecznej, kiedy już przejedziemy rondo, to jest lepsza sytuacja i Starodąbrowską dojeżdżamy na Nowodąbrowskiej. Błonie spokojnie, elektryczna także spokojnie, na Wyszyńskiego spokojnie, ale na Alei Kwiatkowskiego w stronę Mościc ruch bardzo duży do Czerwonych Klonów. Na Alei Jana Pawła II przy Słonecznej jest troszeczkę więcej pojazdów. Okrężna Lwowska tutaj płynnie, ale Lwowska także jest teraz mocno obciążona od Starodąbrowskiej w kierunku ulicy Orkana. W drugą stronę samochody jadą płynnie tutaj bez większych problemów. Na Tuchowskiej ruch wzmożony, sporo samochodów na Konarskiego i Dąbrowskiego. Teraz wjeżdżamy na ulicę Nowego Sącza. Tutaj więcej samochodów, przede wszystkim na wylotówkach. Na ulicy Węgierskiej w stronę Starego Sącza ruch bardzo duży. Tak samo jest na ulicy Tarnowskiej. Dużo aut na Pieczkowskiego, na Barskiej. Barskie, Lwowska też są obciążone te ulice. Na Piłsudskiego nawet w miarę spokojnie, na Królowej Jadwigi jest teraz więcej pojazdów, także tutaj jest ciasno i na ulicy Kolejowej. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
2: Zanim zapraszam Państwa do słuchania Pulsu Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, to informacyjne podsumowanie dnia, zaglądam na karty muzycznego kalendarza. Tradycyjnie rok 1953, dzień czerwca. W Detroit urodziła się Susie Quattro, wokalistka, gitarzystka, basowa, kompozytorka, autorka tekstów, a także aktorka. Największą popularnością cieszyła się w latach 70. Susie Quattro i Chris Norman, znany z formacji Smokey. I Need Your Love. 22,5 minuty po godzinie 15.

0: I Need Your Love urodzinowo. Suzy Quatro dzisiaj przyjmuje życzenia urodzinowe. W duecie z Chrisem Normanem, który jest autorem tego tekstu, a muzykę napisali wspólnie Suzy Quatro i Chris Norman. Zbliża się godzina 15.30, za chwilę w Radiu RDM Polska i RDM Nowy Sound. Informacyjne podsumowanie dnia.
1: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Reklama.
3: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: 12. Tarnowski rajd pojazdów zabytkowych, który jest trzecią rundą Mistrzostw Polski. Od 4 do 7 czerwca. W piątek 5 czerwca o godzinie 21 próba nocna przy Arenie Jaskółka Tarnów. W sobotę 6 czerwca o godzinie 11 wielki wyścig uliczny na zamkniętej ulicy Starodąbrowskiej. Start spod galerii Gemini, a o 14 konkurs elegancji i pokaz na tarnowskim rynku. Zaprasza Automobil Klub Tarnów. Partner strategiczny Województwo Małopolskie oraz Miasto Tarnów.
9: Serdecznie zapraszam. Marta Malec-Lech, członek zarządu Województwa Małopolskiego.
2: Po reklamie.
10: Minęła 15.30. Zaczynamy Puls Regionu. Z regionu. Zdarzenia.
11: Najbardziej widać tą właśnie kumulację na przerwach.
10: Interwencje.
12: Ten styropian, który przez tyle lat tam był, nie spełniał swojej funkcji.
10: Opinie.
13: Stęskniło się ze szkołą i ze znajomymi, więc myślę pozytywnie.
10: Fakty.
14: Wyniki finansowe na tych obiektach są złe.
10: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15.30 do 17.00.
0: Dryzyna z dziennikarzami na pokładzie przejechała testowo z Nowego Sącza do Marcinkowic po nowych torach. Od 14 czerwca pojawią się tu pociągi pasażerskie.
15: Jest już przygotowany rozkład jazdy, czas przejazdu pociągu, który zatrzymuje się na wszystkich przystankach po drodze, to 11 minut.
0: Trwają przygotowania do 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. W Starym Sączu dyskutowano m.in. o zasadach bezpieczeństwa podczas wędrówki.
16: Zwracamy uwagę na to, żeby samochody czekające na pielgrzymów sanitarki parkowały tylko po prawej stronie, aby uniknąć takiej sytuacji, że ktoś potrzebujący pomocy biegnie przez ulicę.
0: Mieszkańcy gminy Tarnów bawili się na biesiadzie seniorów. Wydarzenie miało służyć integracji.
17: Dawniej to wieś znała wszystkich, a teraz to ten płot stój, odgradza ludzi od siebie, nie nawiązują kontaktów, a szkoda.
0: Torby na zakupy z firanek zamiast foliowych jednorazówek. Tarnowianie zasiedli do maszyn do szycia.
18: Najpierw trzeba na pewno wykroić, to jest bardzo ważne, żeby było równo. Szczerze, obsługa maszyny nie jest aż tak trudna, więc jest dość łatwo.
0: Po godzinie 16 naszym gościem będzie proboszcz parafii katedralnej, ksiądz dr Adam Lita, z którym porozmawiamy o Bożym Ciele. Reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszam do godziny 17:00.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
4: Już w sobotę, 6 czerwca od godziny 14 zapraszamy całe rodziny na 9 mundurowy Dzień Dziecka w Gminie Skrzyżu. Czekają na Was widowiskowe i dynamiczne pokazy służb mundurowych, spotkania z funkcjonariuszami, a także prawdziwy bojowy wóz piechoty. Do tego dmuchańce, animacje, gry wielkoformatowe, ekipa poszukiwaczy skarbów oraz wyjątkowa gwiezdna niespodzianka. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Do zobaczenia 6 czerwca na obiektach sportowych w Skrzyżowie. Serdecznie zapraszam w imieniu samorządu Marcin Kiwior, wójt gminy z Krzyszów.
3: Serdecznie zapraszamy już 7 czerwca od godziny 15 do Radłowa na wydarzenie pod nazwą Rodzinna Parafiada Radłowska. Małopolska łączy pokolenia. Na placu przy plebanii w Radłowie. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, występy artystyczne oraz wspólna zabawa integrująca pokolenia. Organizatorami wydarzenia jest Radłowskie Forum Rozwoju przy współpracy z parafią pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Radłowie oraz Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Do zobaczenia 7 czerwca w Radłowie.
0: Po reklamie.
5: Przetestowaliśmy dziś nowe tory kolejowe prowadzące z Nowego Sącza do Marcinkowic. Trasą, na której pociągi pasażerskie pojawią się 14 czerwca, przejechała drezyna. PKP zorganizowały wizytę techniczną na zmodernizowanym odcinku linii 104. W wydarzeniu udział wzięła Maria Mołka.
6: Dwa z toru pierwszego w kierunku Marcinkowic na tor wyłączony z eksploatacji od jazdy.
7: Przejazd techniczny drezyną trwał około 25 minut, jednak od 10 czerwca trasę między Nowym Sączem a Marcinkowicami będzie można pokonać w około 11 minut. Wtedy będą jechać tędy już pociągi pasażerskie, które na prostych odcinkach rozwiną prędkość nawet 120 km na godzinę.
8: Ze względu na to, że są pewne łuki też, ze względu na ukształtowanie terenu, miejscami ta prędkość jest nieco ograniczana, natomiast 120 km na godzinę to jest ta główna liczba.
7: Mówi Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP PLK, który podkreśla, że przygotowane zostały już rozkłady jazdy dla pasażerów. Teraz trwają ostatnie przygotowania pracowników do obsługi ruchu pociągów, bo jak podkreśla przedstawiciel spółki, wbrew pozorom będzie to nowy szlak komunikacyjny.
8: Linia kolejowa została kompletnie zmodernizowana. Mimo, że ona biegnie mniej więcej w tym samym miejscu, to mamy do czynienia z zupełnie nową linią kolejową, dostosowaną do nowoczesnych, współczesnych parametrów. Troszkę inaczej położoną, jeżeli chodzi o te kwestie wysokościowe. Troszkę inaczej obsługiwaną, jeżeli chodzi o systemy sterowania ruchem kolejowym. Także to wszystko jest do opanowania.
7: Linia kolejowa na odcinku do Klęczan jest już zakończona pod kątem budowlanym i trwają tu ostatnie odbiory. Powstały tu m.in. nowe wiadukty kolejowe nad ulicą Kolejową, Węgierską i Krakowską w Nowym Sączu, ale też mosty nad Potokiem Żeglarka i rzeką Dunajec. W ramach inwestycji wybudowano wiele murów oporowych i innych zabezpieczeń dla skarb znajdujących się przy torach, ale też dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami nowoczesne perony, przejścia podziemne dla pasażerów czy nowoczesną stację kolejową w Marcinkowicach, która ułatwi mijanie się pociągów, dodaje Piotr Hamarnik.
8: Linia kolejowa numer 104, którą modernizujemy na wielu odcinkach, jest tutaj na tym odcinku z Chabówki do Nowego Sącza linią jednotorową, więc ważnym jest, by powstawały takie miejsca jak to w Marcinkowicach, by można było bezpiecznie i sprawnie mijać się pociągami, tak żeby jak najwięcej mogło ich w danym czasie kursować. Jeżeli chodzi o tą linię, która jest budowana na południe od Podłęża do Szczyżyca i dalej w kierunku Tymbarku i Mszany Dolnej, to ta linia będzie już linią dwutorową, dostosowaną do prędkości 160 km na godzinę.
7: Dodajmy, że od grudnia pociągi kursują już na zachodniej części modernizowanej linii 104, czyli między Chabówką a Rabką Zaryte. Kolejnym krokiem po otwarciu odcinka Nowy Sącz Marcinkowice będzie otwarcie stacji w Męcinie, najprawdopodobniej w marcu 2027 roku, co wydłuży połączenie o dodatkowe przystanki, m.in. w Chomranicach. Cały projekt Podłęże Piekiełko ma zakończyć się w 2030 roku, co umożliwi przejazd z Krakowa do Nowego Sącza w godzinę.
5: Trasą z Nowego Sącza do Marcinkowic drezyną przejechała się Maria Mołka. A teraz z torów kolejowych przenosimy się na drogi regionu.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
9: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
5: Biegonica Węgierska w stronę Nowego Starego Sącza nadal mocno zatłoczona, ciasno. Ciasno jest także w tej chwili pod Białym Klasztorem. Królowej Jadwigi jest też mocno obciążona. Lwowska, Barskie, także na Pieczkowskiego ruch jest wzmożony. Na Barskiej, na Tarnowskiej, na Witosa także sporo samochodów i na osiedlu Helena Marcinkowicka także tutaj jest dosyć ciasno w Nowym Sączu. W Tarnowie też ruch jest nadal wzmożony. Na Narutowicza i na Krakowskiej w kierunku Krakowa auta jadą bardzo wolno, zwalniają na wysokości Warsztatowej. Później jest pewien krótki odcinek, gdzie możemy przyspieszyć, ale później już na wysokości Braci Żmudów zwalniamy i przed mostem stoimy. Na ulicy Szkotnik w centrum także ruch jest wzmożony. Podobnie wygląda ulica Sikorskiego, Konarskiego, Dąbrowskiego. Na ulicy Gumnickiej przy Mostowej także w tej chwili jest kolejka, kiedy miniemy ten odcinek to Braci Saków spokojnie okrężna, później zwalniamy dopiero na okrężnej przy ulicy Lwowskiej i między jednym rondem ze Słańców Sybiru, a drugim rondem z ulicą Orkana tu jest mocno zakorkowana część miasta i Lwowska od Starodąbrowskiej, a najwięcej przy ulicy Orkana. Kolejka ustawiła się i na Alei Jana Pawła II od osiedla Zielonego do Słonecznej ruch jest wzmożony. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości!
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
9: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
5: Za chwilę w Pulsie Regionu powiemy o przygotowaniach do 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Na zegarach 16 minut do 16.

0: Of ships and shoes and sealing wax, of cabbages and kings.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Od 30 lat jesteśmy z wami w waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
3: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia LD Małopolska i LDN Nowy Sącz.
1: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.
4: 44. Piesza pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę coraz bliżej. Wędrówka pod hasłem Posłani rozpocznie się 17 sierpnia w Tarnowie i zakończy 25 sierpnia w Częstochowie. W diecezjalnym centrum pielgrzymowania Opoka w Starym Sączu spotkali się przewodnicy poszczególnych grup i inne osoby zaangażowane w ten temat. Relacja Krzysztofa Niedzielana.
5: Był to czas modlitwy, ale też dyskusji i ustalania ważnych spraw. Podczas spotkania była mowa m.in. o zwróceniu jeszcze większej uwagi na bezpieczeństwo podczas wędrówki, mówi ksiądz Paweł Broński, dyrektor pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę.
6: Aby zwrócić uwagę na to, że tych samochodów jest coraz więcej, że ludzie na pielgrzymce mają prawo być zmęczeni, może trochę rozkojarzeni momentami, że czasem droga jest wąska i przejeżdżający zbyt szybko samochód może stwarzać to niebezpieczeństwo, że komuś się coś stanie. Zwracamy uwagę na to, żeby samochody towarzyszące pielgrzymce, czekające na pielgrzymów sanitarki, parkowały tylko po prawej stronie, aby uniknąć takiej sytuacji, że ktoś potrzebujący pomocy biegnie przez ulicę, bo widzi już miejsce swojego ratunku i nie zwraca uwagi na nadjeżdżający pojazd.
5: Jak dodał ksiądz Paweł Broński, okazało się, że w niektórych grupach trudno znaleźć porządkowych. Kandydaci muszą wcześniej przejść szkolenie. Agata z Tarnowskiej Grupy Trzeciej Świętego Brata Alberta, która jest również zaangażowana w pielgrzymkowy sekretariat, podkreśla, że już teraz dużo się dzieje, jeśli chodzi o przygotowania do wędrówki na Jasną Górę.
7: W tym tygodniu będziemy dopinać większej rzeczy. Nasza grupa zwykle liczy mniej więcej 180 osób. Jest dużo rodzin z dziećmi, też młodzieży. Taka rodzinna atmosfera panuje w naszej grupie. Już są te emocje powoli, lekki stresik, żeby wszystko dopiąć na ostatni guzik. Niby 2 miesiące, ale jednak już czuć, że to coraz bliżej i musimy się spinać.
5: Perspektywa pielgrzymki napawa nas wielką radością, mówi ksiądz Jan Kurek, przewodnik grupy 19 z Doliny Dunajca, czyli z terenów od Grywałdu aż po Łącko.
8: Jest to kolorowa grupa, więc ta ludowość, tradycja, która wynika z tej góralszczyzny, ludowszczyzny, jest bardzo mocno w nich zakorzeniona. Mocne zaangażowanie też ludzi młodych w pielgrzymkę to chyba najważniejsze w tych czasach, nie? Że ludzie młodzi coraz bardziej interesują się wiarą, interesują się Panem Bogiem, no i chcą tą wiarę też manifestować w tym takim świecie, który jest dziś bardzo dla nich ostry, nie? W kwestiach wiary, miłości do Pana Boga.
5: Niedawno został już zaprezentowany oficjalny plakat pielgrzymki, mówi dyrektor ksiądz Paweł Broński.
6: To jest taka katecheza w skrócie, która pokazuje gest przekazania zwoju, na którym widnieją słowa idźcie i nauczajcie. Oczywiście to jest zaczerpnięte z Ewangelii Mateusza i mówi o posłaniu apostołów przez Jezusa, ale uświadamia również, że każdego z nas Pan Bóg posyła.
5: Pielgrzymka to również intencje. Ula, która planuje iść w grupie 7 z Okulic, jest świeżo po ważnym egzaminie. Już rok temu prosiła Matkę Bożą w tej sprawie.
9: Tak, to była właśnie taka intencja o dobrze zdaną maturę, o dostanie się na studia, też o prawo jazdy, żeby zdać się udało. Także też trzeba podziękować. Warto pójść na pielgrzymkę. Można poznać wiele nowych przyjaciół, nawet na całe życie. Można zbliżyć się do Matki Bożej.
5: Dodajmy, że w tym roku pielgrzymka ponownie ruszy z Tarnowskiej Katedry. W zeszłym roku z powodu remontu przy świątyni wszystko rozpoczęło się w kościele pod wezwaniem błogosławionej Karoliny w Tarnowie. Przypomnijmy, że w tym roku rekolekcjonistą 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę będzie ksiądz Wojciech Węgrzyniak.
4: Relacjonował Krzysztof Niedziela. Na zegarach 9 minut do godziny 16:00.

0: Dziś ludzie żyją za płotami, a sąsiedzi nawet ze sobą nie rozmawiają, dlatego takie spotkania są bezcenne, mówili uczestnicy biesiady seniorów w gminie Tarnów. Na wydarzenie w Porębie Radlnej zjechało blisko 500 osób. Relacja Tomasza Graczewskiego.
1: Nie zabrakło poczęstunku, okazji do tańca, wspólnego śpiewania i zabaw integracyjnych. Jak mówili mieszkańcy, w dzisiejszych czasach ludzie nawet w mniejszych wiejskich społecznościach stają się dla siebie coraz bardziej obcy, a takie spotkania pozwalają się zapoznać i integrować.
2: Lubimy się spotykać, lubimy porozmawiać, lubimy zaśpiewać i razem miło spędzamy czas. Dawniej to wieś znała wszystkich, a teraz wprowadzają się nowi mieszkańcy. Czasem to ten przysłowiowy płot stoi, odgradza tych ludzi od siebie i nie nawiązują kontaktów, a szkoda.
3: Tak naprawdę na co dzień to się nie spotykamy, bo każdy idzie swoją drogą, każdy ma jakieś swoje inne zajęcia, jedni pracują, inni jeszcze przebywają w domu. Myślę, że to dobrze jest, że tak po prostu jest coś zorganizowane dla tych ludzi, którzy się mało z sobą spotykają.
4: Pani pierwszy raz przyjechała.
5: Pierwszy raz, tak.
1: To czego pani oczekuje po tym wydarzeniu?
5: Spotkać się tu ze znajomymi, będzie miło i zobaczyć, porozmawiać.
1: Jak podkreślał wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, seniorzy są bardzo ważną grupą społeczną, od której młode pokolenie może się dużo nauczyć. Wójt wskazywał, że osoby w kwiecie wieku odznaczają się nie tylko rozległą wiedzą, ale też bogatym doświadczeniem życiowym.
6: To są nasze mamy, nasi ojcowie, dzisiaj seniorzy. Oni już życie zawodowe mają za sobą, ale teraz się spełniają w inny sposób. Chcemy im pokazać, że powinni spełniać swoje marzenia, które mieli kiedyś, kiedy może nie było takiej możliwości, nie było środków finansowych na to, a dzisiaj już jest trochę lepiej. My organizujemy dla seniorów różnego typu imprezy. Wycieczki, zabawy, spotkania, pikniki. Dzisiaj nazywamy to majówką. To forma pikniku, spotkania, gdzie integrujemy seniorów. Seniorzy uczą nas, jak się integrować, więc my się tego uczymy, ale organizujemy im tą możliwość.
1: Ze względu na niepewne prognozy pogody, impreza, choć wstępnie planowana jako wydarzenie plenerowe, została zorganizowana w oddanej niedawno do użytku hali sportowej przy szkole w Porębie Radlnej.
0: Słuchają Państwo Pulsu Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Na zegarach 4 minuty do 16. O 16 wiadomości przedstawi Marta Jadłowska.

0: Reklama.
1: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
2: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe w Starej Almie. Tarnów.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.

0: Już za chwilę wójt z Krzeszowa o ochronie ludności.
1: Apelujemy i prosimy o to, żeby dać nam stałe zwiększenie dochodów w kwestii obronności.
0: A w centrum Starego Sącza szykuje się zmiana organizacji ruchu. Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Nowa ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej jest potrzebna, ale samorządy mogą mieć problem z realizacją wszystkich nałożonych na nie zadań. Tak uważa wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior, który uczestniczył niedawno w spotkaniu poświęconym wdrażaniu nowych przepisów. W porannej rozmowie Słowo za Słowo Werden Małopolska podkreślał, że sam kierunek zmian jest słuszny, jednak za nowymi obowiązkami nie zawsze idą odpowiednie środki finansowe. Ustawa zdaniem samorządowca wprowadza bardzo kontrowersyjny zapis mówiący o tym, że budowa schronów i miejsc schronienia jest zadaniem własnym gmin, przy czym nie zmienia się w tym zakresie ustawa o dochodach samorządu terytorialnego.
1: No jak nie wiadomo o co chodzi, no to chodzi o pieniądze. I tutaj uważam, że powinna się zmienić ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i powinien być zwiększony udział w PIT-cie i tak samo to, co wybrzmiało mocno, zdecydowanie wszystkie inwestycje, które ponoszą samorządy na pewno w ochronie ludności powinny być pozbawione płacenia podatku VAT. Apelujemy i prosimy o to, żeby dać nam stałe zwiększenie dochodów w kwestii obronności, bo my nie absolutnie nie umywamy rąk i chcemy budować. Wiemy, że to bezpieczeństwo jest bardzo ważne, ale my potrzebujemy też na wkład własny.
0: A wśród nowych zadań samorządów są m.in. przygotowanie miejsc schronienia, tworzenie magazynów ochrony ludności czy planowanie działań na wypadek sytuacji kryzysowych.
2: Wiadomości ważne dla kierowców.
0: Trwają prace modernizacyjne na drogach powiatowych w miejscowościach Młyńczyska i Jastrzębie. To efekt współpracy między gminą Łukowica a powiatem limanowskim. Dwuletnia przebudowa drogi w Jastrzębiu finansowana jest po połowie przez gminę i starostwo powiatowe. A na odcinku ponad kilometra poszerzona zostanie jezdnia, powstanie też chodnik. Prace mają trwać do lipca przyszłego roku. Jak powiedział w programie Słowo za Słowo Werden Nowy Sącz wójt Bogdan Łuczkowski, kilka dni temu ruszyła kolejna bardzo ważna inwestycja drogowa.
3: W tym tygodniu rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Łęczyska od kościoła w kierunku Ostrej, też odcinek około 1,1 km. Również chodnik, poszerzenie jezdni, nowa nakładka asfaltowa. Tutaj powiat limanowski pozyskał dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. My opracowywaliśmy dokumentację projektową, jak również partycypujemy we wkładzie własnym przy tej inwestycji.
0: Powiat limanowski realizuje też drugi etap prac na drodze w Owieczce na odcinku do granicy z powiatem nowosądeckim. Będzie tam nowa nakładka asfaltowa. Tymczasem w centrum Starego Sącza szykuje się zmiana organizacji ruchu. Będą to czasowe zmiany związane z organizacją koncertu Symfonia Ducha. Utrudnień z przejazdem przez rynek i centrum miasta można spodziewać się jutro wieczorem.
4: W Boże Ciało wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu w centrum Starego Sącza. Samochody nie wjadą do rynku. Ulica Jana Pawła II zamknięta będzie od ronda przy ulicy Pod Ogrodami, z kolei ulica Batorego od skrzyżowania z ulicą Podegrodzką, a ulica Sobieskiego na wysokości skrzyżowania z ulicą Daszyńskiego. Tych utrudnień trzeba spodziewać się od 17 do 22. Dla autobusów MPK linii numer 11, 24 i 43 wprowadzone zostaną objazdy, z których mogą też korzystać pozostali kierowcy. Auta jadące ulicami Jana Pawła II powinny skręcać w ulicę Pod Ogrodami, a dalej jechać ulicami Polną, Braterstwa Ludów i Podegrodzką. Centrum można też ominąć jadąc drogą krajową numer 87, a później traktem Świętej Kingi, ulicami Bandurskiego i 22 stycznia do ulicy Sobieskiego. Organizatorzy proszą też o stosowanie się do wskazań policji i służb porządkowych.
0: Relacjonowała Maria Mułka.
2: Z życia kościoła.
0: Uroczyste procesje do czterech ołtarzy, tłumy wiernych, dzieci sypiące kwiaty. Jutro w liturgii przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Jak mówi proboszcz parafii katedralnej, ksiądz Adam Nita, w Boże Ciało publicznie wyznajemy wiarę.
5: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to dzień dziękczynienia za dar Eucharystii, w której Pan Jezus jest pośród swojego ludu i w to takiej bardzo zwyczajnej, pokornej postaci chleba. To jest również też dzień, kiedy wychodzimy z Najświętszym Sakramentem na ulicę, aby dać świadectwo wobec całego świata o tym wielkim darze, który jest naszym udziałem, o tym, że Bóg jest pośród nas. Jest to też taki dzień świadectwa, dzielenia się z innymi tym darem eucharystycznym.
0: Ksiądz Adam Nita już już za kilka minut będzie gościem rozmowy w Pulsie Regionu. A piesza pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę coraz bliżej. W diecezjalnym centrum pielgrzymowania Opoka w Starym Sączu spotkali

0: się między innymi przewodnicy poszczególnych grup. Podczas spotkania była mowa między innymi o zwróceniu jeszcze większej uwagi na bezpieczeństwo, mówi ksiądz Paweł Broński, dyrektor pieszej pielgrzymki tarnowskiej.
1: Aby zwrócić uwagę na to, że tych samochodów jest coraz więcej, że ludzie na pielgrzymce mają prawo być zmęczeni, może trochę rozkojarzeni momentami, że czasem droga jest wąska i przejeżdżający zbyt szybko samochód może stwarzać to niebezpieczeństwo, że komuś się coś stanie. Zwracamy uwagę na to, żeby samochody towarzyszące pielgrzymce, czekające na pielgrzymów sanitarki, parkowały tylko po prawej stronie, aby uniknąć takiej sytuacji, że ktoś potrzebujący pomocy biegnie przez ulicę, bo widzi już miejsce swojego ratunku i nie zwraca uwagi na nadjeżdżający pojazd.
0: Dodajmy, że w tym roku pielgrzymka ponownie ruszy z tarnowskiej katedry.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: W regionie troszeczkę już popadało, tak przykład w Ryglicach i w Lubczy, ale delikatnie, może nieco mocniej w Ryglicach. Na pozostałym obszarze jeszcze jest pogodnie, no ale sporo chmur i synoptycy zapowiadają wzrost zachmurzenia i w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych przelotne deszcze. Mogą pojawić także burze. Na termometrach bardzo przyzwoicie 25-26 stopni. W nocy spadnie temperatura do 14, jutro w ciągu dnia 21.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, jest 7,5 minuty po godzinie 16:00.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Ósmoklasisto, wiosna to czas nowych początków. Zacznij swoją przyszłość w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. W liceum ogólnokształcącym czekają na Ciebie klasy mundurowe OPW i OPM, pedagogiczne oraz nowość, licea z elementami weterynarii i sztucznej inteligencji. Technikum oferuje kierunki technik żywienia, logistyk, informatyk, grafiki i poligrafii cyfrowej, fotografii i multimediów, handlowiec, architektury krajobrazu oraz ochrony środowiska z elementami upraw bio. Kształcimy także w branżowej szkole pierwszego stopnia. Zapewniamy internat z wyżywieniem i dogodny dojazd. Dzień otwarty 27 marca. ZSLiT w Wojniczu. Tu Twoja przyszłość zaczyna się tej wiosny.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
6: 12. Tarnowski Rajd Pojazdów Zabytkowych, który jest trzecią rundą Mistrzostw Polski. Od 4 do 7 czerwca. W piątek 5 czerwca o godzinie 21 próba nocna przy Arenie Jaskółka Tarnów. W sobotę 6 czerwca o godzinie 11 wielki wyścig uliczny na zamkniętej ulicy Starodąbrowskiej. Start spod Galerii Gemini, a o 14 konkurs elegancji i pokaz na tarnowskim rynku. Zaprasza Automobil Klub Tarnów. Partner strategiczny Województwo Małopolskie oraz Miasto Tarnów.
7: Serdecznie zapraszam. Marta Malec-Lek, członek zarządu województwa małopolskiego.
8: Radiowe kino plenerowe.
9: Szukacie pomysłu na rodzinny wiosenny wieczór? Mamy coś specjalnego. Już w najbliższą sobotę 6 czerwca zapraszamy do Stradomki w gminie Bochnia na seans letniego kina plenerowego. Na ekranie pełna przygód i humoru opowieść dla całych rodzin. Dzielna banda i tajemnice zaginionego wujka. Film, który bawi i niesie piękny morał. Start seansu o godzinie 20.30 na boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej w Stradomce. A już od 20.00 czekają mała gastronomia, chrupiący popcorn i orzeźwiająca lemoniada. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Bochnia oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni. Do zobaczenia w Stradomce! I pamiętajcie, słuchajcie Radia RDN Małopolska w Bochni i okolicach na nowej częstotliwości 97 FM.
0: Po reklamie.
10: Środa, 3 dzień czerwca 2026 roku, na zegarach 14,5 minuty po godzinie 16. Już jutro Boże Ciało. Wyjątkowy dzień, w którym ulicami miast, miasteczek i wsi przejdą procesje eucharystyczne. O znaczeniu tego dnia opowie gość Pulsu Regionu, z którym rozmawia Ewa Biedroń.
11: Naszym gościem jest ksiądz dr Adam Nita, proboszcz parafii katedralnej. Szczęść Boże, witamy.
12: Szczęść Boże, witam serdecznie.
11: Przed nami Boże Ciała, uroczystość, która licznie gromadzi i najmłodszych mieszkańców, i dorosłych, i całe rodziny. Jakie jest przesłanie tego dnia?
12: No przede wszystkim uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to dzień dziękczynienia za dar Eucharystii, w której Pan Jezus jest pośród swojego ludu i w to takiej bardzo zwyczajnej, pokornej postaci chleba. To jest również też dzień, kiedy wychodzimy z Najświętszym Sakramentem na ulicę, aby dać świadectwo wobec całego świata o tym wielkim darze, który jest naszym udziałem, o tym, że Bóg jest pośród nas. Jest to też taki dzień świadectwa, dzielenia się z innymi tym darem eucharystycznym.
11: Ja Jak te uroczystości główne w Tarnowie będą przebiegały, bo i na msze, i na procesję przychodzą przedstawiciele tarnowskich parafii, także kapłani?
12: Tak, no tradycyjnie tę główną mszę świętą pod przewodnictwem księdza biskupa Ordynariusza, biskupa Andrzeja Jerza rozpoczniemy na placu katedralnym o godzinie 9:00. Po tej mszy świętej wyruszy procesja eucharystyczna ulicami Starego Miasta, ulicą Katedralną, ulicą Targową, ulicą Bernardyjską, Szeroką, Wałową i Katedralną powróci na plac katedralny. W czasie tej procesji będziemy zatrzymywali się przy czterech ołtarzach, tradycyjnych ołtarzach, które tradycyjnie też są przygotowywane. Pierwszy z nich przez cech rzemiosł różnych, drugi przez ojców Bernardynów, trzeci przez Radę Duszpasterską Parafii Katedralną i czwarty przez Parafię Księży Filipinów.
11: Procesja to takie publiczne wyznanie wiary, można by powiedzieć?
12: Tak, to jest właśnie takie publiczne wyznanie wiary, też i świadectwo naszej wiary w Jezusa rzeczywiście obecnego w Najświętszym Sakramencie, ale też jest taka forma też apostolstwa, dzielenia się tym darem Jezusa Eucharystycznego z innymi.
11: To dzień takim mocnym akcentem przypomnienia nam wszystkim o roli Eucharystii. Tutaj w Bazylice Katedralnej ma miejsce całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu i w dzień i w nocy ludzie modlą się przed Najświętszym Sakramentem, a ksiądz proboszcz zapewne widzi owoce takiej modlitwy adoracyjnej.
12: Tak, no dzięki Panu Bogu, ale też i takiej otwartości serc wielu ludzi, ta adoracja Najświętszego Sakramentu w katedrze ponad 8 lat trwa dzień i w nocy. W każdej godzinie dnia i nocy jest ktoś, kto czuwa przed Jezusem Eucharystycznym. No i niewątpliwie są to takie szczególne chwile, tak jak mówią też i uczestnicy tej adoracji, kiedy można tak sam na sam w ciszy, szczególnie w nocy, w takiej głębokiej ciszy spotkać się z Panem i dawać jakby taką okazję, dawać ten swój czas, ofiarę ze swojego czasu, który Pan Bóg działa, porządkuje, wszystko obdarza pokojem, pozwala z takiej właśnie Bożej perspektywy spojrzeć na swoje życie i na to wszystko, z czego się ono składa.
11: A przy katedrze jest także ciekawa wystawa, która skłania do refleksji. Przygotował ją młody człowiek wyniesiony na ołtarz.
12: Tak. Chodzi o świętego Karla Akutisa. To jest wystawa, którą właśnie młody człowiek przygotował, która zbiera wszystkie cuda eucharystyczne, które miały miejsce w różnych zakątkach świata. Tutaj przy katedrze jest prezentowana tylko część tej wystawy, ponieważ chyba w sumie tych wszystkich takich plansz wystawowych jest chyba ze 140, a my prezentujemy około 50, które reprezentują też te najbardziej znane miejsca, gdzie miały miejsce cuda eucharystyczne, ale też pokazujące taką panoramę, że te cuda miały miejsce też i we wszystkich zakątkach świata. Oczywiście tak szczególnie koncentrujemy się też na tych cudach eucharystycznych, które miały miejsce w Polsce. Te akurat nie miejsca z Polski są wszystkie prezentowane na tej wystawie, która znajduje się przy katedrze.
11: Cuda eucharystyczne to argumenty dla tych, którzy jakby nie dowierzają, że to ciało Pana Jezusa i krew?
12: No, pewnie tak to jest, że Pan Bóg dokonuje takich cudów po to, żeby wzmocnić naszą wiarę. To nie jest nie tylko dla ciekawości, nie tylko po to, żeby zobaczyć coś nadzwyczajnego, ale przede wszystkim decyduje się na taką formę podkreślenia tej swojej miłości poprzez te cuda eucharystyczne.
11: I więcej o tym można dowiedzieć się z wystawy, która znajduje się przy Tarnowskiej Katedrze.
12: Przy okazji to chciałbym serdecznie też i zaprosić, zachęcić do udziału w tej całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu w katedrze. Można się zapisać, choćby nawet logując się na stronę Adoramus Te Christe i wyszukać kaplica całodobowej adoracji w katedrze. I tam jest formularz, gdzie można podać te swoje podstawowe dane, wskazać też godzinę, w której chce się adorować. Po wypełnieniu takiego formularza na pewno skontaktuje się koordynator adoracji w katedrze, żeby przedstawić szczegóły tego, jak ten dyżur adoracyjny można podjąć.
11: Bardzo dziękujemy za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był ksiądz dr Adam Nita, proboszcz Bazyliki Katedralnej w Tarnowie. Dziękuję.
12: Dziękuję, szczęść Boże i życzę błogosławionego czasu w czasie i uroczystości Bożego Ciała, ale też całej oktawy Bożego Ciała. Niech to nasze wspólne spotkanie z Jezusem Eucharystycznym umocni naszą wiarę w Pana Boga, ale też taką więź między nami.
10: Z gościem popołudniowego programu rozmawiała Ewa Biedroń. Pięknego świętowania Państwu życzymy na zegarach dobrze nastawionych 21 minut po godzinie 16:00.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi pralnicze.
2: Rozpoczyna się, dla wielu już się rozpoczął długi czerwcowy weekend. Policja ostrzega, będą wzmożone kontrole. Policjanci ukarzą kierowców, którzy będą zagrażać swoim zachowaniem na drodze. Chodzi m.in. o wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu czy przekraczanie dozwolonej prędkości. W czasie zeszłorocznego weekendu związanego ze Świętem Bożego Ciała doszło do 278 wypadków, w których zginęło 17 osób. Niech nie powtórzy się sytuacja sprzed roku. Wjeżdżam teraz na ulicę Tarnowa, ruch nieco mniejszy, na Narutowicza uspokoiło się, na Krakowskiej przy Koszyckiej jest jeszcze więcej samochodów. Więcej samochodów też na ulicy Lwowskiej w kierunku Orkana. Tu są takie punkty newralgiczne. W Nowym Sączu też troszeczkę jest lepsza sytuacja, chociaż nadal dużo aut jest na Wylotowych, na Tarnowskiej, na ulicy Węgierskiej. W centrum miasta w miarę spokojnie, może na Pieczkowskiego i Barskiej jest więcej pojazdów. W Gorlicach więcej samochodów jest w tej chwili na Kościuszki. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi pralnicze.
2: Pojedziemy teraz z Ewą Farną na skróty.

0: Reklama.
1: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
2: Już w sobotę, 6 czerwca od godziny 14 zapraszamy całe rodziny na 9 mundurowy Dzień Dziecka w Gminie Skrzyżów. Czekają na Was widowiskowe i dynamiczne pokazy służb mundurowych, spotkania z funkcjonariuszami, a także prawdziwy bojowy wóz piechoty. Do tego dmuchańce, animacje, gry wielkoformatowe, ekipa poszukiwaczy skarbów oraz wyjątkowa gwiezdna niespodzianka. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Do zobaczenia 6 czerwca na obiektach sportowych w Skrzyżowie. Serdecznie zapraszam w imieniu samorządu Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyżów.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
6: Temperatury komfortowe w regionie: w Nowym Sączu 25 stopni, w Ciężkowicach 22, 25 także w Dębicy, w Bochni, w Tarnowie również 25, Czesek powyżej zera, w Dąbrowie Tarnowskiej nawet do 27 stopni pokazują termometry. Jakość powietrza jest dobra. No przeważnie pochmurno się zrobiło i możliwe przelotne opady deszczu, także możliwe burze, co w kolejnych dniach. Jutro także jeszcze są opady przewidziane. W piątek podobna sytuacja, sobota i niedziela będą pogodne.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
6: Koniec weekendu będzie pogodny, słoneczny, 26 stopni, no prawie wakacyjny.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Gdy jesteś po 50, masz doświadczenie, które może stać się początkiem czegoś nowego. Projekt Doświadczenie w akcji, srebrny start dla osób 50+, zaprasza mieszkańców Tarnowa na bezpłatne szkolenia i warsztaty. Dowiedz się, jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą, a także jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w internecie. A na zakończenie bezpłatny wyjazd studyjny do Warszawy w programie m.in. NASK i Centrum Nauki Kopernik. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły i rekrutacja na stronie idea.tarnow.pl. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszenie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa.
3: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.
4: Właśnie minęła 16.37, w Pulsie Regionu czas na sport.
5: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
6: Tomasz Graczewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Sandecja Nowy Sącz zagra w finale baraży o awans do piłkarskiej pierwszej ligi. Biało-czarni pokonali 2-1 Olimpię Grudziądz w spotkaniu półfinałowym. Wszystkie gole padły w drugiej połowie. Wynik otworzył strzałem sprzed pola karnego Tomasz Kołbon. Wyrównał Dominik Frelek. W końcówce regulaminowego czasu gry świetną okazję dla Olimpii miał były gracz Sandecji Maciej Mas, ale po jego strzale głową piłkę odbiła się od poprzeczki. W doliczonym czasie gry zwycięskie trafienie zaliczył Wiktor Pleśnierowicz. Sandecja w sobotę zmierzy się w decydującym meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała, które w półfinale pokonało 2-1 Śląsk 2 Wrocław. Maciej Gładysz wraca do walki w FIA Formule 3. W najbliższy weekend 18-letni tarnowianin będzie ścigał się w Monako. Jedyny Polak w stawce ma przed sobą 12 wyścigów zaplanowanych na czerwiec i lipiec. Młody tarnowianin w Formule 3 zadebiutował w marcu, sięgając po 4. miejsce w kwalifikacjach oraz po 6. i 5. w pierwszych dwóch wyścigach sezonu. 3-miesięczna przerwa spowodowana była odwołaniem Grand Prix Bahrajnu. Reprezentujący francuski zespół Art Grand Prix oraz Orlen Team Maciej Gładysz weekend w Monako rozpocznie już w czwartek od oficjalnego treningu. Na piątek zaplanowano kwalifikacje, a wyścigi na sobotę i na niedzielę. Sądeczanka Paulina Tomasiak została wybrana piłkarką sezonu w Ekstralidze. Reprezentantka Polski występuje w Górniku Łęczna, który zajął 4. miejsce w zakończonym niedawno sezonie. W rozmowie z telewizją klubową Paulina Tomasiak zaznaczyła, że nagroda dla najlepszej piłkarki sezonu to dla niej ogromne wyróżnienie.
7: Na pewno będzie to motywacja do dalszej ciężkiej mojej pracy. Chciałabym bardzo podziękować mojej pierwszej drużynie, czyli Staszkówka Jelna, oraz obecnemu klubowi, czyli Górnik Łęczna, i również reprezentacji. Bardzo Wam dziękuję, że mogę grać w Waszych drużynach oraz reprezentować Polskę. Bardzo chciałabym pozdrowić i podziękować na pewno mojej rodzinie za to, że trzymają za mnie kciuki. Również chciałabym podziękować kibicom, którzy przychodzą na mecze, trzymają kciuki i nam kibicują.
6: Już w piątek reprezentacja Polski z Pauliną Tomasiak w składzie zagra w Gdańsku z Francją w eliminacjach do mistrzostw świata.
5: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
4: Tomasz Graczewski przygotował i przedstawił wiadomości sportowe. Za chwil kilka Ewa Biedroń przedstawi wiadomości kulturalne. 20 minut do godziny 17. Piotr Bukartyk, Nowy Świat.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Jutro na rynku w Starym Sączu odbędzie się koncert Symfonia Ducha. Będzie to muzyczne święto uwielbienia. Na scenie pojawi się ponad 100 osób, to orkiestra, chór, soliści. Publiczność usłyszy 15 utworów w różnych gatunkach muzycznych, zapowiadały na antenie Radia RDN Nowy Sącz solistka Danuta Sowińska i dyrygentka Justyna Zawiślan.
2: One oczywiście mają przesłanie, są religijne, ale też bardzo się różnią gatunkowo. Mamy tutaj elementy właśnie poezji, chociażby śpiewanej, ale mamy też
3: elementy rocka,
2: ale mamy też muzykę, powiedzmy, taką klasyczną.
1: Wśród solistów znajdą się chórzyści orkiestry, ale również Ewa Nowel, kapela Ciupaga czy Mateusz Jagiełło, jeden z finalistów ostatniej edycji The Voice of Poland. Początek koncertu o godzinie 19:00, wstęp jest wolny. W wydarzeniu patronuje Radio RDN Nowy Sącz. Dzielna banda i tajemnice zaginionego wujka. Taki film pod chmurką będzie można zobaczyć w Stradomce w gminie Bochnia. Pokaz w ramach kina plenerowego Radia RDN Małopolska odbędzie się w sobotę o 20:30 na boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej. Wstęp oczywiście jest wolny. Na uczestników czekać będą wygodne leżaki. Będzie także mała gastronomia, popcorn i lemoniada. Muzyka dawnych mistrzów zabrzmi tym razem w kościele świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu. Będzie to ostatni z cyklu koncertów zatytułowanych Organowy Sącz. Tym razem na organach zagra Łukasz Lepak, zapowiada Michał Świderski, organista parafii Ducha Świętego w Nowym Sączu.
4: W programie usłyszymy muzykę organową od czasów baroku do romantyzmu. Będzie to muzyka polska, niemiecka, a także francuska. W Nowym Sączu mamy bardzo dużo możliwości organowych. Nasze instrumentarium jest zróżnicowane, co się oczywiście chwali. Dzięki temu możemy usłyszeć muzykę romantyczną na romantycznym instrumencie, muzykę barokową na barokowym instrumencie w tym duchu.
1: Koncert organowy w kościele świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu odbędzie się w sobotę, początek o godzinie 18:45. Patronem medialnym wydarzenie jest Radio RDN Nowy Sącz. Jest w orkiestrach Dętych jakaś siła. To nie tylko fragment piosenki orkiestry Dęte, którą śpiewała Halina Kunicka, ale fakt, że koncerty orkiestr Dętych cieszą się popularnością. Orkiestry od pokoleń łączą lokalne społeczności, uświetniając święta, festyny, uroczystości, a wspólne muzykowanie wymaga ogromnej dyscypliny, zgrania i pasji. Efekty będzie można podziwiać w Ryglicach. W niedzielę o godzinie 13:00 na ryglickim rynku odbędzie się przegląd strażackich orkiestr Dętych powiatu tarnowskiego imienia Ksawerego Stefańczyka. W programie m.in. musztra parady na przesłuchania konkursowe strażackich orkiestr Dętych, eliminacje do finału 48. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity w Nowym Sączu. Będzie także ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie Najpiękniejszy Ogród Majowy gminy Ryglice. Patronat medialny sprawuje Radio RDN Małopolska. W Radłowie zbliża się trzeci konkurs piosenki religijnej o statuetkę błogosławionej Karoliny. Zadaniem uczestników będzie zaprezentowanie dwóch utworów o tematyce religijnej. Mile widziane będą piosenki o błogosławionej Karolinie. Konkurs odbędzie się w niedzielę w Centrum Kultury, a ogłoszenie wyników i występ laureatów będą mieć miejsce podczas parafiady radłowskiej przy budynku plebanii. Parafiada rozpocznie się w niedzielę o 14:45 występem zespołu ludowego Radłowianie. W programie także rodzinny mini turniej w piłkę nożną, animacje dla dzieci, pokaz dla serowy, konkursy z nagrodami, wystąpi także tarnowski chór gospel. Podczas wydarzenia będzie prowadzona zbiórka charytatywna na wsparcie misji w Ameryce Południowej. Tarnów stanie się znów stolicą motoryzacyjnej klasyki. Od czwartku do soboty w mieście i w jego okolicach odbywał się będzie tarnowski rajd pojazdów zabytkowych. Zawody te będą trzecią rundą Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. Wydarzenie organizowane jest przez Automobil Klub Tarnowski. Rozpocznie się o godzinie 18:00 czwartkowym pokazem samochodów przed hotelem Crystal Park w Tarnowie Mościcach. Start pierwszej załogi do pierwszego etapu rajdu nastąpi w piątek o godzinie 8:30 sprzed hotelu Crystal Park. 5 minut później rozpocznie się próba sprawnościowa jazdy na czasem przed areną Jaskółka. Kolejne etapy rajdu to próby oceny jazdy w całym regionie.
0: To były wiadomości kulturalne,
5: które przygotowała i przedstawiła Ewa Biedroń. Teraz będziemy wypełniać czas na 12 minut przed godziną 17:00. Za chwilę jeszcze Tarnów i rozciągniemy do

0: Tarnowianie po raz kolejny zasiedli do maszyn do szycia. Przy ulicy Wałowej w ruch poszły igły i nici, a wszystko po to, żeby pokazać, że stare i niepotrzebne materiały można zmienić w coś pożytecznego. Więcej na ten temat Agnieszka Wójcik.
1: Uczennice Szkoły Szczepanika w ramach happeningu Worki Sztuki dla Środowiska pokazały mieszkańcom, jak z wykorzystaniem zużytych firanek uszyć torby na zakupy.
2: Najpierw trzeba na pewno wykroić, to jest bardzo ważne, żeby było równo. Szczerze, obsługa maszyny nie jest aż tak trudna, więc jest dość łatwo. Konstrukcja tego worka jest bardzo zrobiona dla ułatwienia. Składamy go na pół, zostawiamy pół centymetra od góry i po prostu zawijamy później tą górę, aby wyszedł nam obręb.
3: Zszywamy boki, zostawiamy dziurę na górze i się przekłada sznur.
2: Tak, koleżanki właśnie wkładają sznurki nam później do tych worków i worek jest gotowy. Cały proces zajmuje maks 15 minut.
1: Mówiła Sandra. Nową formę zyskały również stare i zniszczone książki. W ramach warsztatów rzeźbiarskich tarnowianie mogli dowiedzieć się, jak wykonać z nich eleganckie dekoracje, czy stojaki na kwiaty.
4: Trzeba najpierw trafić na fajną książkę, która już na pewno nie będzie jej żal nikomu. Na przykład mamy tutaj jakąś geografię Czechosłowacji, albo jakieś tam geografia Związku Radzieckiego, więc tego typu rzeczy przetwarzamy na te dekoracje. Najważniejsze jest, żeby książka była szyta, bo sklejonymi takie składanki nie wychodzą, bo to są stare rzeczy, więc to klej pęka i wszystko się rozsypuje. Dlatego bierzemy książki, które są szyte, mają przeważnie twardą oprawę i nie za grube, bo proces składania powoduje to, że ta książka nam pęcznieje, tak? I wtedy lepiej jest wziąć książkę cienką, ewentualnie składać po kilka kartek.
1: Mówiła Lidia Marzec z Biblioteki Pedagogicznej. Uczniowie Szkoły Szczepanika zachęcali przechodniów do udziału w akcji również poprzez spektakl taneczny.
5: Trochę ma być to artystyczne, ma być to trochę muzyczne, taneczne. Pokazujemy tutaj oryginalność, różnorodność.
6: To nawiązuje do tej akcji, że nie musimy kupować wszystkich tych plastikowych toreb, bo my możemy sobie sami uszyć takie super fajne, ozdobione torby. Można by sobie wyszyć coś, naszyć, można super kształty uszyć, a takie plastikowe to nie dość, że zaśmiecają naszą ziemię, to jeszcze też trzeba za nie płacić, a jak uszyjemy, to mamy wielorazowo, można wiele razy je używać.
1: W tym samym czasie na ulicy Piekarskiej wychowankowie warsztatów terapii zajęciowej pokazywali mieszkańcom, jak sadzić zioła lub warzywa w torfowych doniczkach.
0: Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tej akcji. I materiałem Agnieszki Wójcik kończymy dzisiejsze wydanie Pulsu Regionu. Jerzy Olszówka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę Państwu wspaniałego, pięknego, pogodnego świętowania i całego długiego czerwcowego weekendu. Za chwilę wiadomości. Zostańcie z RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
1: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
0: To dobre cechy charakteru.
1: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
2: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
2: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
3: Po reklamie.
4: Coraz bliżej porozumienia Starego Sącza z sądeckimi wodociągami.
5: Jaskółka się pojawiła, taki sygnał otrzymaliśmy, propozycję porozumienia przesłali.

0: Wodociągi chciały, aby miasto samo zarządzało swoim odcinkiem i kupowało od spółki wodę po cenach hurtowych. Jak ujawnił burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, propozycja wysłana przez miasto jest już analizowana przez samorządową spółkę, co daje nadzieję na pozytywne rozwiązanie.
1: Spółka się pojawiła, taki sygnał otrzymaliśmy, propozycję porozumienia przesłaliśmy. Tak jak wspominałem, zawsze od samego początku staliśmy i stoimy na stanowisku, że gmina Stary Sącz buduje infrastrukturę po to, żeby z niej są wodociągi korzystały dla dobra mieszkańców gminy Stary Sącz i wszystkich użytkowników, czyli wszystkich klientów spółki Sądeckie Wodociągi, mieszkańców Sądecczyzny. Więc mam nadzieję, że tutaj jednak jakiś impas został przełamany i jakaś iskierka jest, aczkolwiek czekam na sfinalizowanie.
0: Na razie nie są znane szczegóły ani zasady porozumienia.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Ofiary ludobójstwa na Wołyniu mogą zostać upamiętnione w Tarnowie nazwaniem jednego z miejskich skwerów. Z taką inicjatywą wyszli członkowie Tarnowskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Społecznicy zabiegali o uhonorowanie ofiar rzezi na długo przed kontrowersyjną decyzją ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednej z wojskowych jednostek imienia bohaterów UPA. Prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny przyznał, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego w pewnym stopniu przyspieszyła działania, o które prosili przedstawiciele towarzystwa już w kwietniu.
3: Ta sytuacja faktycznie przyspieszyła pewne działania. Wydaje się, że mamy takie kompromisowe miejsce i również kompromisową nazwę, to znaczy, żeby to był Plac Ofiar OUN UPA z lat 1939-1947. Będzie to skwer u zbiegu ulic Szkotnik i Klikowskiej. To jest też dobry moment, że my jako polski naród chcemy mówić o trudnej historii, nie po to, żeby mścić się czy robić komuś na złość. Te ofiary rzezi wołyńskiej czy ludobójstwa, bo nie bójmy się używać tych słów, powinny zostać w przestrzeni w jakiś sposób upamiętnione. Jest taki piękny cytat, którym posługuje się również IPN, że nie o zemstę, a o pamięć wołają ofiary.
0: Jakub Kwaśny skierował wniosek społeczników do Rad Osiedli Piaskówka i Strusina o wydanie opinii w tej sprawie. Decyzja o nadaniu imienia dla skweru będzie musiała zostać podjęta przez miejskich radnych, najprawdopodobniej na lipcowej sesji.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Przejechaliśmy po nowych torach na linii z Nowego Sącza do Marcinkowic. Chociaż trasa dla pasażerów kolei będzie dostępna od 14 czerwca, PKP zorganizowało wizytę techniczną i przejazd drezyną dla sądeckich dziennikarzy. Rozkłady jazdy są już przygotowane, teraz trwają ostatnie przygotowania pracowników do obsługi ruchu pociągów. Piotr Chamarnik z zespołu prasowego PKP PLK podkreśla, że będzie to nowy szlak komunikacyjny.
4: Linia kolejowa została kompletnie zmodernizowana. Mimo, że ona biegnie mniej więcej w tym samym miejscu, to mamy do czynienia z zupełnie nową linią kolejową, dostosowaną do nowoczesnych, współczesnych parametrów. Troszkę inaczej położoną, jeżeli chodzi o te kwestie wysokości, troszkę inaczej obsługiwano, jeżeli chodzi o systemy sterowania ruchem kolejowym, także to wszystko jest do opanowania.
0: Od 14 czerwca z Nowego Sącza do Marcinkowic będzie można dojechać w około 11 minut, a maksymalna prędkość, z jaką pojadą pociągi na prostych odcinkach, wyniesie 120 km na godzinę.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Rozpoczęła się rekrutacja na studia w Akademii Tarnowskiej. Wśród nowości lingwistyka stosowana i pedagogika specjalna. Aplikować można m.in. na kierunek lekarski, pielęgniarstwo, psychologię, automatykę, robotykę i inżynierię elektryczną czy prawo. Na kandydatów czeka w sumie 2320 miejsc.
5: W tym roku kandydaci na studentów Akademii Tarnowskiej mogą wybierać spośród 26 kierunków na studiach pierwszego stopnia, licencjackich bądź inżynierskich, na studiach drugiego stopnia, czyli magisterskich i oczywiście również na studiach jednolitych magisterskich. Przygotowaliśmy dla chętnych ponad 2320 miejsc, w tym niemal 1700 na bezpłatnych studiach stacjonarnych, czyli tak zwanych dziennych.
0: Mówił Piotr Kopa, rzecznik prasowy Akademii Tarnowskiej, a rekrutacja podstawowa potrwa do 20 lipca.

0: Reklama.
1: 12. Tarnowski Rajd Pojazdów Zabytkowych, który jest trzecią rundą Mistrzostw Polski. Od 4 do 7 czerwca. W piątek 5 czerwca o godzinie 21 próba nocna przy Arenie Jaskółka Tarnów. W sobotę 6 czerwca o godzinie 11 wielki wyścig uliczny na zamkniętej ulicy Starodąbrowskiej. Start spod Galerii Gemini, a o 14 konkurs elegancji i pokaz na tarnowskim rynku. Zaprasza Automobil Klub Tarnów. Partner strategiczny Województwo Małopolskie oraz Miasto Tarnów.
2: Serdecznie zapraszam. Marta Malec-Lek, członek zarządu województwa małopolskiego.
3: Radiowe kino plenerowe.
1: Szukacie pomysłu na rodzinny wiosenny wieczór? Mamy coś specjalnego. Już w najbliższą sobotę 6 czerwca zapraszamy do Stradomki w gminie Bochnia na seans letniego kina plenerowego. Na ekranie pełna przygód i humoru opowieść dla całych rodzin. Dzielna banda i tajemnice zaginionego wujka. Film, który bawi i niesie piękny morał. Start seansu o godzinie 20.30 na boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej w Stradomce. A już od 20.00 czekają mała gastronomia, chrupiący popcorn i orzeźwiająca lemoniada. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Bochnia oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni. Do zobaczenia w Stradomce! I pamiętajcie, słuchajcie Radia RDN Małopolska w Bochni i okolicach na nowej częstotliwości 97 FM.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: Chcesz pogłębić swoją wiedzę? Dobrze i mądrze wypełnić czas. Przyjdź do nas. Środa na Wydziale. Zapraszamy o 17:10.
1: W kolejnej naszej audycji znany nam już gość, ksiądz dr Wojciech Witowski, którego bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: W naszych audycjach chcemy pokrótce przybliżyć się zarys danej dziedziny naukowej po to, by zachęcić do podjęcia studiów na naszym Wydziale Teologicznym w Tarnowie. Spotykając się z księdzem, dotykamy patrologii i nauczania ojców Kościoła. W czasie naszych spotkań poznajemy wielkich doktorów Kościoła Zachodniego. Był już święty Ambroży, ostatnio święty Hieronim. Który z nich będzie dzisiejszym bohaterem?
2: Dzisiejszym bohaterem będzie chyba najbardziej znany z wielkich doktorów zachodnich święty Augustyn, teraz szczególnie w kontekście zakonu Augustianów, do którego należy ojciec święty Leon. Święty Augustyn żył w latach około 354-430. Jest bez wątpienia jednym z największych myślicieli w dziejach ludzkości, nie tylko Kościoła. Jego wpływ na teologię zachodnią jest tak ogromny, że trudno go przecenić. Według badaczy bez Augustyna nie byłoby średniowiecznej scholastyki, nie byłoby Tomasza z Akwinu, nie byłoby też znacznej części nowożytnej filozofii europejskiej. Niezależnie od tradycji, każdy w jakiś sposób mierzy się z Augustynem. Urodził się w Tagaście w Afryce Północnej, dzisiejszej Algierii. Był synem pobożnej chrześcijanki Moniki i poganina Patrycjusza. Przez wiele lat prowadził życie dalekie od chrześcijaństwa. Był manichejczykiem, sceptykiem, ulegał różnym fascynacjom filozoficznym. Przełom nastąpił w Mediolanie. Tam usłyszał znanego nam Ambrożego i tam w 387 roku przyjął chrzest. Jego wyznania, pierwsza wielka autobiografia w dziejach literatury, opisują tę drogę poszukiwania Boga z niezwykłą szczerością. Pisze na przykład: Stworzyłeś nas dla siebie, Panie, i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie. To jedno zdanie streszcza całą teologię Augustyna.
1: Skoro mówimy o teologii, to jak możemy szerzej opisać jego teologię?
2: Augustyn jest nazywany doktorem łaski i to nie bez powodu. W centrum jego teologii stoi przekonanie, że człowiek sam z siebie nie jest w stanie zwrócić się do Boga. Potrzebuje jego uprzedzającego działania łaski. To nie zarzut wobec człowieka, lecz akt pokory wobec Boga. Bóg chce nas bardziej niż my chcemy Jego. Augustyn rozwinął tę myśl w sporze z Pelagiuszem, który twierdził, że człowiek może osiągnąć zbawienie własnymi siłami woli i wysiłku moralnego. Dla Augustyna to błąd. Zbawienie jest darem, nie zasługą. Nie znaczy to, że człowiek jest bierny. Wolna wola istnieje, ale to łaska ją wyzwala i uzdalnia do dobra. Ta nauka o łasce stała się jednym z fundamentów zachodniej teologii. Augustyn rozwijał ją do końca życia. Nawet jego ostatnie wielkie dzieło pisał wciąż z tą samą żarliwością filozofa, który wie, że nie powiedział jeszcze wszystkiego.
1: Święty Augustyn, doktor łaski, wybitny teolog, ale też duszpasterz i pisarz. Jak to wszystko łączyło się w jednej osobie?
2: Augustyn był biskupem Hippony przez ponad 35 lat i przez cały ten czas nie przestawał być duszpasterzem swojej wspólnoty. Głosił kazania niemal codziennie, zachowało się ich kilkaset. Pisał listy do wszystkich, do cesarzowych i do prostych wiernych, do heretyków i do przyjaciół. Tworzył traktaty filozoficzne i poetyckie hymny. W dziele o Państwie Bożym stworzył wielką wizję historii. Walka dwóch miast, miłości własnej i miłości Boga, to klucz do zrozumienia całych dziejów. To dzieło czytane jest do dziś jako jedna z pierwszych wielkich filozofii historii. Augustyn łączył w sobie rzadki dar. Potrafił myśleć z najwyższą precyzją filozoficzną i jednocześnie mówić językiem prostym, bliskim serca. Może dlatego jego wyznania czyta się dziś z niezmiennym wzruszeniem, bo mówią nie tylko o jednym człowieku z IV wieku, ale o każdym człowieku, który szuka Boga. Ale mówiąc o Augustynie, warto wspomnieć też o jego matce, świętej Monice. Kiedy Augustyn żył daleko od Boga i Kościoła, Monika przez wiele lat opłakiwała jego życie, prosząc Boga o jego nawrócenie. Zrozpaczona Monika podążała po świecie za Augustynem. W Mediolanie udała się po poradę do biskupa Ambrożego. Ten miał jej powiedzieć: Matko, jestem pewien, że syn tylu łez nie może pójść na zatracenie. Wiemy, że rzeczywiście Augustyn nie poszedł na zatracenie, a Monika jest uważana za wzór wytrwałej modlitwy i patronkę matek, szczególnie tych, które martwią się o los dzieci i może muszą nad nim nawet płakać.
1: Ksiądz dr Wojciech Witowski, wykładowca patrologii na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
0: Chcesz pogłębić swoją wiedzę? Dobrze i mądrze wypełnić czas. Przyjdź do nas. Środa na Wydziale. Zapraszamy o 17:10.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Serdecznie zapraszamy już 7 czerwca od godziny 15 do Radłowa na wydarzenie pod nazwą Rodzinna Parafiada Radłowska. Małopolska łączy pokolenia. Na placu przy plebanii w Radłowie. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, występy artystyczne oraz wspólna zabawa integrująca pokolenia. Organizatorami wydarzenia jest Radłowskie Forum Rozwoju przy współpracy z parafią pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Radłowie oraz Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Do zobaczenia 7 czerwca w Radłowie.
1: Po reklamie.
0: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Do serca Twego, Panie, chcemy się uciekać w tym miesiącu. W sercu Twoim chcemy obmyć nasze serca i prosić, abyś nas i nasze rodziny przytulił do Twego serca i na wieki w nim zachował.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia LD Małopolska i LDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: cukierników, kucharzy, ślusarzy, monterów zabudowy. Znajdziesz nas na Facebooku i na Mościckiego 27 w Tarnowie. Zapraszamy!
1: 12. Tarnowski Rajd Pojazdów Zabytkowych, który jest trzecią rundą Mistrzostw Polski. Od 4 do 7 czerwca. W piątek 5 czerwca o godzinie 21 próba nocna przy Arenie Jaskółka Tarnów. W sobotę 6 czerwca o godzinie 11 wielki wyścig uliczny na zamkniętej ulicy Starodąbrowskiej. Start spod Galerii Gemini, a o 14 konkurs elegancji i pokaz na tarnowskim rynku. Zaprasza Automobil Klub Tarnów. Partner strategiczny Województwo Małopolskie oraz Miasto Tarnów.
2: Serdecznie zapraszam. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
3: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Centrum wiary chrześcijańskiej jest prawda o życiu. Życie to nie tylko dar, ale to także cel naszej wędrówki przez ziemię. Jezus zmartwychwstając pokazał nam, że to On, a nie grudka ziemi, jest celem naszego życia. Życie nasze, choć zmienia się, to jednak się nie kończy, bo jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, Pan Bóg jest Bogiem żywych, nie umarłych. Po naszej śmierci największą z relacji będzie relacja z Bogiem. Z Bogiem, który daje życie i nieustannie do Niego zaprasza.
2: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w środę 3 czerwca we wspomnienie świętego Karola Lwangi i towarzyszy męczenników. Obchodzimy Wigilię uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną też Bożym Ciałem. Dziś przypadają także imieniny biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej Leszka Leszkiewicza. Pamiętajmy o nim w naszej modlitwie. Zbliża się godzina 18, przenosimy się do kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy dzisiejszą mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Piotr Kluza, misjonarz pracujący na co dzień w Kazachstanie.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Dziś w liturgii przeżywamy wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i towarzyszy męczenników z Ugandy, afrykańskich męczenników. W naszej diecezji dzisiaj w pierwszą środę miesiąca w tej Eucharystii szczególnie modlimy się o dzieło misyjne, za dzieło misyjne diecezji tarnowskiej, za misjonarzy, za tych, którzy wspierają misję, którzy nie zapominają o misjonarzach i modlą się za nich, także wspierają materialnie. Ta msza święta, Eucharystia sprawowana jest w następujących intencjach. Pierwsza o potrzebne łaski dla rodziny Panterów. Druga o radość życia wiecznego dla Jerzego Tyrki. Jest to kolejna msza święta gregoriańska. Trzecia msza święta zbiorowa o radość życia wiecznego dla Zbigniewa Bień w siódmą rocznicę śmierci od żony i córki. O radość życia wiecznego dla Ryka Patro od Eweliny i Przemka Kumorek z rodziną i o radość życia wiecznego dla Albiny Korus. Jest to intencja od Marysi z Omaha. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że krew męczenników stała się nasieniem chrześcijan. Daj, aby rola Twojego Kościoła zroszona krwią świętych Karola Lwangi i jego towarzyszy przyniosła obfite plony. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Paweł, z woli Boga, apostoł Chrystusa Jezusa, posłany dla głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana. Dziękuję Bogu, któremu służę jako moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy nieustannie Cię wspominam w moich modlitwach, w nocy i we dnie. Z tej właśnie przyczyny przypominam Ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w Tobie od nałożenia moich rąk. Albowiem nie dał nam Pan Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego, ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach.

0: Bożą. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem, nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Jego głosicielem, apostołem i nauczycielem ja zostałem ustanowiony. Z tej właśnie przyczyny znoszę i to obecnie cierpienie, ale za ujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu zawierzyłem i jestem pewny, że mocen on jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia. Oto słowo Boże.
1: Bogu, Bogu.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa. Tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną, bo siedmiu miało ją za żonę? Jezus im rzekł: Czy nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście w Księdze Mojżesza, tam, gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. Oto słowo Pańskie.
1: Kochani siostry i bracia, przyjechałem do was, tak jak może w radiu słyszeliście. Właśnie pozdrawiam szczególnie radiosłuchaczy, tych, którzy teraz się z nami modlą przy radioodbiornikach, szczególnie chorych, tych, którzy nie mogą wychodzić z domu, którzy się opiekują chorymi. Przyjechałem do was z Kazachstanu, 18 lat tam pracuję jako misjonarz. Wiele lat byłem, jestem teraz też, ale byłem sam, jeden jako ksiądz, daleko do sąsiedniej parafii. Z jednej strony mam 750 kilometrów do sąsiada, a z drugiej mam dość blisko, bo tylko 100, ale to mimo wszystko to są duże odległości. Też zimą jest trudno dojechać. To są takie realia, ale chciałbym trochę się zatrzymać nad Słowem Bożym. I jak dzisiaj słyszeliśmy, jak Jezus rozmawiał z saduceuszami, którzy nie wierzą, że jest zmartwychwstanie, i w sumie to chcieli Jego pochwycić na słowie, chcieli jakoś podstępnie albo coś tam się dowiedzieć, ale tak naprawdę to mieli już odpowiedź gotową. Wcale ich Jezus nie przekonał, tak myślę. Jezus też chyba nawet nie próbował ich przekonywać, ale miał cierpliwość do nich i z nimi rozmawiał. Próbował coś im powiedzieć. I tu dzisiaj chyba jest słowo o słuchaniu. Macie pewnie takie doświadczenie w życiu, że w sumie to coś mówicie, ale i ktoś coś, o coś pyta, na przykład jak się masz, jak się czujesz, ale tak naprawdę już nie słyszy odpowiedzi. Znamy to po angielsku, to jest bardzo modne i takie w Stanach, to wiem, także i u nas w Kazachstanie mówi się po rosyjsku «как дела» albo po kazachsku «калайсис». I to jest tylko po prostu pytanie-odpowiedź, jak w ping-pongu, i tak naprawdę nie wnikamy głębiej. Żeby ktoś chciał usłyszeć odpowiedź, no to musi słuchać. To znaczy, no, są tacy ludzie i pewnie też macie takie doświadczenie, że ktoś zadał pytanie i chciał usłyszeć odpowiedź. Zaczął się interesować, zaczął wnikać. I to jest piękne. I to jest pierwsza może taka nauka dla nas z dzisiejszego słowa, żebyśmy umieli słuchać, żebyśmy, kiedy spotykamy drugiego człowieka, żebyśmy próbowali po prostu go usłyszeć. Druga taka nauka z tego słowa to jest, ani ci faryzeusze, ci saduceusze, ani byli już zamknięci na to, żeby no, przyjąć coś nowego, coś, co nie jest ich. Ani po prostu mieli już ustalono, że nie ma zmartwychwstania. Ale mimo wszystko próbowali jeszcze zapytać Jezusa, co im na to odpowie. Ja pamiętam wiele razy takich miałem sytuacji, gdzie wiedziałem, że nawet co bym nie powiedział osobom niewierzącym, albo jakoś tam przyszli o coś zapytać, bywa tak, przynajmniej raz albo dwa razy w roku ktoś zapuka do kościoła i mówi, że chciałby ochrzcić dziecko. Pierwszy raz widzę na oczy taką osobę. To jest takie piękne, to aż się radość. Człowiek czeka cały rok, żeby ktoś przyszedł i powiedział, że chce ochrzcić kogoś albo sam się ochrzcić. Tylko że już mam doświadczenie po tylu latach, że i tak wiem, że to przykro to powiedzieć może, to nie jest, nie wiem, ale że to i tak bez sensu. Bo najczęściej, nie zawsze. Bo kiedy zaczniesz mówić, że ale po co? Zaczynasz pytać, a dlaczego chce się ochrzcić, albo osoba dorosła, ale najczęściej to dzieci, dlaczego chcecie ochrzcić dziecko? No, oni nawet nie wiedzą. Bo gdzieś tam może słyszeli, bo choruje, albo lepiej ochrzcić, albo lepiej tu w kościele katolickim niż w prawosławnym, bo w prawosławnym trzeba zapłacić, a tu za darmo. To są powody, że chcą się ochrzcić. Jak zaczniesz tłumaczyć, że trzeba się przygotować, że trzeba pojąć, co to jest w ogóle chrzest, ile, jaki dar, jak w pierwszym czytaniu żeśmy słyszeli, jak święty Paweł mówi do Tymoteusza, żebyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który masz już w sobie, bo każdy chrzest to jest taki dar, to jest taka kopalnia, to jest taka moc. Patrzę dzisiaj tutaj u was w kościele świętego Maksymiliana. Tyle święty Maksymilian zrobił w swoim życiu, swoją po prostu przyjął, tylko rozpalał charyzmat Boży, który dostał od Boga. I każdy ma taki charyzmat, każdy inny, ale ma moc taką wielką. Był misjonarzem, bardzo silnym misjonarzem, mocnym i w słowie, i w dziele, i potem także i tym męczennikiem. I rozpalał ten charyzmat Boży. I no właśnie, wracając do Ewangelii, kiedy wiesz, że i tak te słowa idą w pustkę, to znaczy te osoby nie przyjmą tego. Nawet jeżeli zapytały i w dobrej wierze pytają o wiarę, gdzieś tam w pociągu, są zainteresowani, pytają, ale tak naprawdę to już odpowiedzi już mają swoje. I wiadomo, że jest taka ściana. I tutaj myślę, że Jezus nas uczy przede wszystkim cierpliwości i to święty Paweł głoś tam w porę i nie w porę, to też w innym miejscu, ale weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. Kiedy się jest w Kazachstanie, to wiele, albo powiem tak, często przychodzi myśl taka, że to może jest bez sensu, bo to nie są misje takie, że jedziesz i tam są ludzie, czekają i mnóstwo ludzi i jedziesz i tam pracujesz dla nich. To są misje, kiedy musisz szukać człowieka, kiedy każde spotkanie z jednym człowiekiem to jest jak z całym światem, to jest najważniejsze spotkanie życia. Ja w niedzielę mam dwie msze święte, jedną o 11 i przychodzi stała grupa, to jest jakieś 25 osób do 30, a drugą mszę świętą wieczorną odprawiam zawsze dla jednego człowieka. 25 lat, chłopak i pracuje w niedzielę, ale jest wierny i prosi zawsze, przychodzi po pracy i ja dla niego odprawiam niedzielną mszę świętą. To są takie właśnie te trudy i przeciwności, że to mimo wszystko nie jest bez sensu, bo warto dla jednego człowieka. I Pan Jezus dzisiaj też to udowadnia, chociaż mówi na koniec, jesteście w wielkim błędzie, ale nie załamuje rąk. Ale dalej pokazuje i wie dlaczego przyszedł. Wypełnia misję Ojca. Ojciec posłał go i on nawet kiedy wie, że tak naprawdę na koniec to wszyscy go zostawią i ci najbardziej, ci, których wybrał, ale wie, że to ma sens. I dlatego już zakończąc, sama treść właśnie tego pytania o zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie nadaje nam sensu. Sensu naszych, nawet tych pytań, których nie znajdujemy do końca odpowiedzi. Sensu odpowiadania, nawet wiedząc, że ktoś nie słyszy i może nie dociera do niego jeszcze dzisiaj to, co jest cenne, co by warto było, żeby usłyszał. Nie poddawać się, bo właśnie zmartwychwstanie nadaje temu sens. Amen. Do Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest źródłem życia oraz wszelkiego dobra i szczęścia, wznieśmy pokorne prośby. Będziemy powtarzać: Jezu, przyjdź nam z pomocą. Jezu, przyjdź nam z pomocą.
2: Dla pasterza Kościoła Świętego prośmy o ducha mocy i cierpliwości w znoszeniu wszelkich trudów dla głoszenia dobrej nowiny o zbawieniu. Jezu, przyjdź nam z pomocą. Dla zaangażowanych w umacnianie pokoju i sprawiedliwości prośmy o dar umiejętnego i odważnego krzewienia tych wartości w świecie. Jezu, przyjdź nam z pomocą. Dla prześladowanych prośmy o wytrwałość oraz taką siłę przekonania, która doprowadzi do nawrócenia szerzących przemoc i nienawiść. Jezu, przyjdź nam z pomocą. Dla oczekujących narodzin dziecka prośmy o błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski, które pomogą pięknie realizować powołanie do rodzicielstwa. Jezu, przyjdź nam z pomocą. Dla naszych zmarłych, szczególnie Jerzego, Zbigniewa, Eryka, Albiny, prośmy o łaskę oglądania oblicza Boga w Jego Królestwie Prawdy, pokoju i zbawienia.
3: Jezu, przyjdź nam z pomocą.
2: O potrzebne łaski dla rodziny Panterów.
3: Jezu,
2: przyjdź nam z pomocą. Dla nas samych i dla naszej wspólnoty parafialnej prośmy o umocnienie w wierze i dar odwagi do życia na co dzień. Jezu, przyjdź nam z pomocą.
1: Do Ciebie, Panie Jezu, wznosimy nasze oczy i przedstawiamy Ci potrzeby płynące z głębi naszych serc. Racz na nie łaskawie spojrzeć i wysłuchaj ich, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
4: Amen. Amen.

0: Módlcie się, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce święci męczennicy z Ugandy woleli umrzeć niż zgrzeszyć. Przyjmij dary, które Tobie składamy i sprawa, byśmy służyli przy Twoim ołtarzu Tobie całkowicie oddani. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami.
2: I z Duchem Twoim.
0: W górę serca.
2: Znoś się mnie do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
2: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże. Ty w męczeństwie świętych męczenników z Ugandy ukazałeś cuda swojej łaski. Oni bowiem naśladując Chrystusa, przelali krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc słabości się doskonali i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając:
1: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.
0: Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie powieczerz wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami i pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Jerzym, Zbigniewie, Eryku, Albinie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi męczennikami z Ugandy i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo
1: i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój pański niech zawsze będzie z wami
2: i z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
3: Pokój na przykład.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, wspominając zwycięstwo świętych męczenników z Ugandy, przyjęliśmy najświętszy

0: wśród doświadczeń życia, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Na koniec pozwólcie jeszcze dwa słowa, dwa zdania powiedzieć. Jutro będziemy przeżywać piękną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Zachęcam Was do uczestnictwa w procesji, do świętowania. Naprawdę jutro wielkiego świętowania Eucharystii. W Kazachstanie nie możemy wychodzić poza teren kościoła. To jest zabronione przez państwo. Tylko na terenie kościoła możemy działalność religijną uprawiać. Dlatego właśnie są takie miejsca, gdzie właśnie nie ma takiej możliwości. My mamy. Żyjemy w swobodnym kraju i za to dziękować Panu Bogu. Obyśmy tylko umieli być wdzięczni, także właśnie umieli chwalić Boga za to, że mamy Eucharystię, że jest Jezus z nami, właśnie tak dostępny. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch

Zakończyliśmy transmisję dzisiejszej mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. W środę 3 czerwca we wspomnienie świętego Karola Lewangi i towarzyszy męczenników. Obchodzimy Wigilię uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną też Bożym Ciałem. Dziś przypadają także imieniny biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej Leszka Leszkiewicza. Pamiętajmy o nim w naszej modlitwie. A dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Piotr Kluza, misjonarz pracujący na co dzień w Kazachstanie.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Uroczyste procesje do czterech ołtarzy, tłumy wiernych, dzieci sypiące kwiaty. W czwartek w liturgii przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Jak mówi proboszcz parafii katedralnej, ksiądz dr Adam Lita, w Boże Ciało dziękujemy Bogu za dar Eucharystii.
2: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to dzień dziękczynienia za dar Eucharystii, w której Pan Jezus jest pośród swojego ludu i w to takiej bardzo zwyczajnej, pokornej postaci chleba. To jest również też dzień, kiedy wychodzimy z Najświętszym Sakramentem na ulicę, aby dać świadectwo wobec całego świata o tym wielkim darze, który jest naszym udziałem, o tym, że Bóg jest pośród nas. Jest to też taki dzień świadectwa, dzielenia się z innymi tym darem eucharystycznym.
1: Msza święta o 9 na Placu Katedralnym w Tarnowie i procesja eucharystyczna ulicami Starówki zgromadzi mieszkańców miasta. Liturgii będzie przewodniczyć biskup tarnowski Andrzej Jerz. Msza będzie transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Ołtarze na trasie procesji przygotują cech rzemiosł różnych ojcowie Bernardyni, Rada Duszpasterska Parafii Katedralnej oraz Parafia Księży Filipinów. Tymczasem przy katedrze znajduje się wystawa poświęcona cudom eucharystycznym. Przygotował ją przed laty święty Carlo Acutis.
2: To jest wystawa, która zbiera wszystkie cuda eucharystyczne, które miały miejsce w różnych zakątkach świata. Tutaj przy katedrze jest prezentowana tylko część tej wystawy, ponieważ w sumie tych wszystkich takich plansz wystawowych jest chyba ze 140, a my prezentujemy około 50, które reprezentują też te najbardziej znane miejsca, gdzie miały miejsce cuda eucharystyczne, ale też pokazujące taką panoramę, że te cuda miały miejsce też we wszystkich zakątkach świata.
1: Ofiary zbierane w diecezji tarnowskiej w tym dniu są przeznaczone na hospicja i wyznaczone cele charytatywne. Uroczystości będą w całym regionie. W Nowym Sączu o godzinie 9 w parafii świętej Małgorzaty mieszkańcy wyruszą w procesji eucharystycznej do czterech ołtarzy wokół płyty rynku. Ołtarze przygotują parafia Ducha Świętego i świętego Kazimierza, cech rzemiosł różnych i kongregacja kupiecka. Księża proszą o przystrojenie domów wzdłuż trasy. Zapraszają do udziału wszystkich mieszkańców, a zwłaszcza dzieci pierwszokomunijne w strojach, dzieci sypiące kwiatki oraz chłopców do dzwonienia, ponadto DSM oraz LSO. W czwartek bądźcie z nami na rynku w Starym Sączu. Zachęcają władze miasta. Po raz drugi odbędzie się koncert Symfonia Ducha. Na scenie pojawi się ponad 100 artystów, którzy zaprezentują aranżację najpiękniejszych pieśni uwielbieniowych. Wystąpią m.in. Ewa Nowel, Danuta Sowińska czy Mateusz Jagiełło. Jak mówi burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, jest to oddolna inicjatywa, a na pomysł organizacji takiego koncertu wpadł nauczyciel Mieczysław Zagórowski.
3: Tutaj za nią jest wielu takich fantastycznych zapaleńców, m.in. Mietek Zagórowski, ale zebrał u siebie również innych ludzi. Za tą oprawę artystyczną odpowiada Justyna Zawiślan, organizacyjnie tam Fundacja Południe, ale w tą organizację włączyły się starosądeckie parafie, parafia świętej Elżbiety i Miłosierdzia Bożego, oczywiście nasze Centrum Kultury i Sztuki, również wiele osób takich, które po prostu chcą się w to przedsięwzięcie włączyć, ale też trzeba przyznać, że dopisali też sponsorzy.
1: Wydarzenie wspierają także samorządy. Początek koncertu w Boże Ciało na rynku w Starym Sączu o 19:00. Wstęp jest wolny. Radio RDN Nowy Sącz patronuje temu wydarzeniu. Sympozjum z okazji dziesięciolecia kanonizacji świętego Spodegrodzia ojca Stanisława Papczyńskiego otworzy 3 dni uroczystych obchodów wyjątkowego jubileuszu. Gospodarzem sympozjum jest parafia świętego Jakuba Starszego Apostoła. Sympozjum odbędzie się w piątek od 9 do 17 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu. Podzielone będzie na 3 panele historyczne, teologiczne oraz duszpasterski. Prelegenci przekażą nam dogłębne życie i myśl świętego ojca Stanisława Papczyńskiego, mówi ksiądz Artur Mularz, proboszcz parafii w Podegrodziu.
4: Chcemy się zatrzymać na jego myśli, chcemy się zatrzymać na jego historii, w jakich czasach żył i chcemy to wszystko jakby przeczytać w takim duchu dzisiejszych czasów, bo kanonizacja miała miejsce 10 lat temu, więc Kościół nam daje tego świętego, który urodził się ponad 300 lat temu, daje nam go dzisiaj, w tym momencie, po to, żebyśmy na nowo spojrzeli na to jego działanie, na dzieła, które zostawił i na tę jego myśl, która Kościół daje nam, że jest aktualna właśnie dzisiaj.
1: W Wstęp na sympozjum jest wolny, ale trzeba mieć wejściówkę, którą jeszcze do piątku można odebrać w kościele parafialnym. Sobota będzie dniem dla parafian. O godzinie 15 odprawiona zostanie msza święta, po której odbędzie się rodzinny piknik z grami, zabawami i występami lokalnych zespołów. Wszystko zakończy się wieczornym uwielbieniem. W niedzielę natomiast kulminacyjnym momentem będzie msza święta dziękczynna, którą o godzinie 11 odprawi biskup tarnowski Andrzej Jerz. Transmisja tej liturgii w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Już tylko niespełna 3 miesiące zostały do 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. W diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania Opoka w Starym Sączu spotkali się przewodnicy poszczególnych grup i inne osoby zaangażowane w ten temat. Podczas spotkania była mowa m.in. o zwróceniu jeszcze większej uwagi na bezpieczeństwo podczas wędrówki, mówi ksiądz Paweł Broński, dyrektor pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę.
5: Aby zwrócić uwagę na to, że tych samochodów jest coraz więcej, że ludzie na pielgrzymce mają prawo być zmęczeni i może trochę rozkojarzeni momentami, że czasem droga jest wąska i przejeżdżający zbyt szybko samochód może stwarzać to niebezpieczeństwo, że komuś się coś stanie. Zwracamy uwagę na to, żeby samochody towarzyszące pielgrzymce, czekające na pielgrzymów sanitarki, parkowały tylko po prawej stronie, aby uniknąć takiej sytuacji, że ktoś potrzebujący pomocy biegnie przez ulicę, bo widzi już miejsce swojego ratunku i nie zwraca uwagi na nadjeżdżający pojazd.
1: W tym roku pierwsza pielgrzymka tarnowska ponownie wyruszy spod tarnowskiej katedry. W zeszłym roku z powodu remontu przy świątyni wszystko rozpoczęło się w kościele błogosławionej Karoliny w Tarnowie.
0: To były informacje z życia kościoła.

0: Reklama.
1: A kto to?
2: To Jan Sebastian Bach.
1: A gdzie to?
2: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
1: A co to?
2: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
1: A, to ja też chcę!
2: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
1: Ło, to super!
2: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta. Zatem nie zwlekaj.
3: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megidsa. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl. Radiowe kino plenerowe.
4: Szukacie pomysłu na rodzinny wiosenny wieczór? Mamy coś specjalnego. Już w najbliższą sobotę 6 czerwca zapraszamy do Stradomki w gminie Bochnia na seans letniego kina plenerowego. Na ekranie pełna przygód i humoru opowieść dla całych rodzin. Dzielna banda i tajemnice zaginionego wujka. Film, który bawi i niesie piękny morał. Start seansu o godzinie 20.30 na boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej w Stradomce. A już od 20.00 czekają mała gastronomia, chrupiący popcorn i orzeźwiająca lemoniada. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Bochnia oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni. Do zobaczenia w Stradomce! I pamiętajcie, słuchajcie Radia RDN Małopolska w Bochni i okolicach na nowej częstotliwości 97 FM.

0: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wybiła godzina 19. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzi Tarnowski Wolontariat Misyjny.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Na wieki wieków. Amen.
1: Podczas dzisiejszej modlitwy różańcowej jako członkowie Tarnowskiego Wolontariatu Misyjnego w sposób szczególny chcemy modlić się w intencji papieskiej na miesiąc czerwiec, która brzmi: o promocję wartości przez sport. Módlmy się, by sport stał się narzędziem pokoju, spotkania i dialogu między kulturami oraz narodami, a także by promował takie wartości jak szacunek, solidarność i rozwój osobisty. Módlmy się także o beatyfikację sługi Bożego, księdza Jana Czuby, misjonarza diecezji tarnowskiej, który oddał swoje życie w Republice Konga w 1998 roku. W dniu imienin biskupa Leszka polecajmy także jego osobę, prosząc o potrzebne łaski dla niego.

0: umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
2: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
2: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Będziemy dzisiaj rozważać tajemnicę chwalebne Różańca Świętego, tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.

0: Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica druga, chwalebna, w niebowstąpienie Pana Jezusa.
4: Ojcze nasz, który jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako
3: w niebie, tak i na
4: ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego na apostołów.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica czwarta, chwalebna, w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
6: i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
7: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
7: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica piąta, chwalebna, ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
7: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
7: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
7: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Modlitwa o beatyfikację sługi Bożego księdza Jana Czuby. Panie Jezu Chryste, jedyny odkupicielu człowieka,
7: spraw, aby Twój sługa Jan Czuba, kapłan i świadek wiary na kongijskiej ziemi, został dołączony do grona błogosławionych. Prosimy, aby przykład jego życia dla innych i z innymi inspirował nas do gorliwego ofiarowania siebie w sprawie miłości społecznej i pokoju w świecie naznaczonym obojętnością i konfliktami między narodami. Za jego wstawiennictwem udziel nam również łaski, o którą pokornie Cię prosimy.
3: Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
7: Amen.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
7: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
7: Błogosław.

0: grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Pod Twoją obronę
0: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Amen. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
2: na wieki wieków. Amen.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia LD Małopolska i LDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Szukacie pomysłu na rodzinny wiosenny wieczór? Mamy coś specjalnego. Już w najbliższą sobotę 6 czerwca zapraszamy do Stradomki w gminie Bochnia na seans letniego kina plenerowego. Na ekranie pełna przygód i humoru opowieść dla całych rodzin. Dzielna banda i tajemnice zaginionego wujka. Film, który bawi i niesie piękny morał. Start seansu o godzinie 20.30 na boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej w Stradomce. A już od 20.00 czekają mała gastronomia, chrupiący popcorn i orzeźwiająca lemoniada. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Bochnia oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni. Do zobaczenia w Stradomce! I pamiętajcie, słuchajcie Radia RDN Małopolska w Bochni i okolicach na nowej częstotliwości 97 FM.
1: Po reklamie.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Kanony wiary.
2: Szczęść Boże. Zapraszam Państwa do wsłuchania się w kolejną audycję Kanonów Wiary. Rozważań na temat nauczania katechizmu Kościoła katolickiego. Ze mną w studio ksiądz dr Maciej Biedroń, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Dziś przyjrzymy się stworzeniu mężczyzny i kobiety. Czy zróżnicowanie płci było zaplanowane przez Boga?
3: Oczywiście, że tak, i myślę, że jest to kluczowe pytanie do zrozumienia tego tematu. Punkt 371 katechizmu Kościoła katolickiego bardzo jasno stwierdza, że to sam Bóg zechciał człowieka jako mężczyznę i kobietę. To nie jest jakiś błąd ewolucji, czy jakiś taki, byśmy powiedzieli dzisiaj, kulturowy dodatek. Każde z nich, mężczyzna, kobieta, jest chciane przez Pana Boga w sposób bezpośredni. To zróżnicowanie płciowe jest, powiedzielibyśmy więc, darem Pana Boga. Bóg stwarza człowieka jako jedność dwojga i oznacza to, że ten pełny obraz Boga w człowieku jaśnieje nie w jakiejś izolowanej jednostce, ale właśnie w tej relacji, w tym, że jesteśmy zdolni do spotkania z kimś innym.
2: Zatem płeć nie

0: Mężczyzna czy kobieta jednoczą się, stając się jednym ciałem. Można powiedzieć, że wyrażają w tym świecie, w którym żyją, coś z natury samego Stwórcy, z Jego doskonałości. Dlatego bycie mężczyzną czy kobietą przynależy rzeczywiście do natury człowieka. Ich różność nie jest powodem do jakiejś rywalizacji też, czy jakimś, prawda, tutaj wejściem w konflikt, ale przede wszystkim warunkiem komunii, jedności. Bez tej różnicy nie byłoby daru z siebie.
1: Analizując to, o czym rozmawiamy, oraz czytając numer 372 Katechizmu Kościoła Katolickiego, można dedukować, że ma to wielkie znaczenie w zadaniu przekazywania życia przez człowieka. Czy jest to prawdą?
0: Jak najbardziej tak. Katechizm naucza nas, że mężczyzna i kobieta są powołani, by jako współpracownicy Boga w dziele stworzenia przekazywać właśnie życie dalej. To nie jest tylko jakaś funkcja biologiczna. Oni, mężczyzna, kobieta, mają uczestniczyć w stwórczej mocy samego Boga. To powołanie do bycia płodnym dotyczy nie tylko rodzenia dzieci, ale także wspólnego budowania kultury, opieki nad światem. To panowanie nad ziemią ma być więc realizowane razem. Dopiero jako wspólnota mężczyzny i kobiety człowiek, możemy powiedzieć, w pełni realizuje Boży nakaz opieki nad stworzeniem także w przekazie życia. Przekazując swojemu potomstwu życie ludzkie, mężczyzna i kobieta jako małżonkowie i rodzice po prostu współdziałają w taki wyjątkowy sposób z dziełem samego Stwórcy.
1: Warto podkreślić, że mężczyzna i kobieta wspólnie tworzą jedno ciało i dzięki Stwórcy są zdolni do przekazywania potomstwa. To piękny dar, którym my jako ludzie możemy się na co dzień cieszyć. Dziękuję Państwu za dzisiejszą audycję. Żegnają się z Państwem kleryk Mateusz Kuta i ksiądz dr Maciej Biedroń, wykładowca teologii moralnej i teologii duchowości. Szczęść Boże!
0: Szczęść Boże!
2: Kanony wiary.

0: Autopromocja.
1: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
2: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu.
0: To była autopromocja.

0: zawodowi.
1: To wszystko jest w cenie.
2: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
3: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Do odważnego świadczenia o swej wierze zachęcił papież Polaków w przededniu uroczystości Bożego Ciała. Dbajmy o piękno naszych celebracji bez samowoli i z szacunkiem dla obrzędów, mówił Leon XIV w kolejnej katechezie o liturgii w nauczaniu Soboru. Papież spotkał się z przedstawicielami kościelnych uniwersytetów w USA. Zachęcił ich do pielęgnowania katolickiej tożsamości. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Papież wezwał Polaków do odważnego świadczenia o swej wierze. Leon XIV mówił o tym na audiencji ogólnej w kontekście przypadającej jutro uroczystości Bożego Ciała.
2: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Począwszy od uroczystości Bożego Ciała i w kolejnych dniach będziecie oddawać szczególną cześć Chrystusowi obecnemu w Eucharystii. Niech udział w procesjach eucharystycznych, zwłaszcza rodzin, dzieci i młodzieży, będzie odważnym świadectwem wiary i przypomina wszystkim, że Bóg jest obecny pośród swego ludu oraz towarzyszy mu w codziennym życiu. Wszystkich was błogosławię.
1: Liturgia angażuje ciało, umysł i serce człowieka. Jej obrzędy prowadzą do autentycznego spotkania z Bogiem. Mówił Leon XIV w kolejnej katechezie środowej poświęconej soborowej konstytucji o liturgii.
3: Obrzędy liturgii chrześcijańskiej nie są zewnętrzną otoczką misterium sakramentalnego, zbiorem dobrowolnie ustalonych ceremonii, ale eklezjalnym pośrednictwem, poprzez które dociera do nas dar Boży. Właśnie dlatego Sobór zachęca do zrozumienia misterium wiary, które urzeczywistnia się w liturgii poprzez obrzędy i modlitwy. Obrzęd nadaje kształt czynności liturgicznej, a poprzez nią naszemu życiu, rodząc w nas duchową wrażliwość, która pozwala doświadczyć obecności Boga przez Jezusa Chrystusa.
1: Papież zauważył, że obrzęd włącza nas w ściśle określoną sekwencję gestów i modlitw, co niekiedy może być sprzeczne z naszą indywidualną skłonnością do spontaniczności. Jego logika nie polega jednak na krępowaniu wolności za pomocą schematów, wręcz przeciwnie. Poprzez uroczystą prostotę swoich rytmów obrzęd przerywa gorączkową aktywność i przywraca nas temu, co najistotniejsze.
3: Musimy pozwolić, by obrzędy liturgiczne nas wychowywały, dbając z wyczuciem i bez dowolności o piękno naszych celebracji oraz angażując się w autentyczną mistagogię. Doświadczenie żywej i pobożnej liturgii, któremu towarzyszy odpowiednia katecheza mistagogiczna, jest najlepszym środkiem do rozbudzenia w każdym człowieku otwartości na spotkanie z Bogiem, które zgodnie z logiką wcielenia może nastąpić jedynie poprzez zaangażowanie całego człowieka, ducha, duszy i ciała.
1: Edukacja katolicka ma zaszczepić pasję do prawdy, którą jest Chrystus, powiedział Leon XIV na audiencji dla przedstawicieli amerykańskich uniwersytetów katolickich. Papież wezwał do zachowania ich tożsamości. Katolickie instytucje edukacyjne mają być żywym środowiskiem, w którym chrześcijańska wizja przenika każdą dyscyplinę i każdą relację, powiedział Ojciec Święty.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Jasnogórska Matko Kościoła, przychodzimy w tej godzinie apelowej przed Twoje cudowne oblicze, aby wyznawać, że jesteś naszą Matką i Królową. Przy Tobie chcemy trwać, rozpalać w naszych sercach gorącą miłość do Ciebie, wpatrywać się w Twoje piękno i wsłuchiwać się w Twoje słowa. Zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie. Dzisiejsza Ewangelia, słowo, które kieruje do nas nasz Pan. Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jestem umarłych, Bogiem umarłych, lecz żywych. Nie mówi do nas w czasie przeszłym. On używa czasu teraźniejszego. Jezus pokazuje, że Bóg żyje, jest życiem i żyją ci, co w Niego wierzyli, co Go słuchali. A obecnie są w niebie. Skoro Bóg jest wiecznością, to ci, co za Nim idą wiernie, co do Niego dążą, co wierzą i przyjmują Jego naukę, przejdą w Nim do wieczności. Jezus zaś jest tą bramą, przez którą można przejść do Ojca. Pomostem tej bramy, do tej bramy rozpostartym nad wielką przepaścią dzielącą Boga i człowieka, jest miłość. Miłość, przykazanie miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem i bliźniego swego jak siebie samego. Po tym pomoście człowiek przejdzie do wieczności przez bramę, czyli Chrystusa. I zauważmy, że nie ma innego pomostu, tylko miłość Boga i bliźniego. Nie ma innej bramy, tylko Chrystus. A po przekroczeniu tej bramy rozpocznie się inne życie, inny wymiar, wymiar duchowy, czysta, doskonała miłość, która ogarnie wszystkich i wszystko. Bóg jest miłością. Miłość, która jest pokojem, szczęściem i radością i wiecznością. Dla wielu z nas tutaj zebranych i łączących się z nami poprzez media, transmisje, dla wielu z nas tym pomostem jest Maryja, nasza Matka, oblubienica Ducha Świętego, żywe zwierciadło, oblubienica miłości. Na Golgocie Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, wypowiada znamienne słowa: niewiasto, oto Syn Twój oraz oto Matka Twoja. Konający Jezus zwiastuje jej radość wielką, że będzie matką wszystkich wierzących. I od tego dnia Maryja również należy do nas. Stała się naszą matką, matką rodzącego się Kościoła. I powiedziano, że Jan tego dnia wziął Maryję do siebie. I w tekście oryginalnym jest to wyrażone o wiele dobitniej. Apostoł Jan wziął ją pomiędzy swoje dobra. Wziął ją, jakby należała do niego, jakby była jego własnością. Ostatnie słowa umierającego człowieka są najważniejszym testamentem. Dlatego przyjmij dar matki. Przyjmij jego świętą wolę, jego testament. Niech będzie dla ciebie matką, która nieustannie wstawia się za Tobą,

0: która tak jak w Kanie sygnalizuje o twoich brakach, braku miłości. Serce matki mówi, tu jest dla ciebie to, czego szukasz. Czysta, czuła miłość, dowartościowanie, docenienie, zauważenie, bezpieczeństwo, ciepło. W moim niepokalanym sercu, mówi do nas Maryja, będziesz bezpieczny. W moim sercu odnajdziesz bramę Jezusa, bramę do raju. W liście do Galatów czytamy, bądźcie mocni w Panu, siłą Jego potęgi. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Przyobleczcie się w pełną zbroję Bożą. Maryja, pokorna służebnica, jest tym pancerzem, jest i tą zbroją, która łamie strzały nieprzyjaciela, która miażdży głowę węża. W tej godzinie apelowej modlimy się za Kościół Święty, Ojca Świętego Leona XIV, księży biskupów, księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdę, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, za nas zakon z ojcem generałem, przeorem Jasnej Góry i całą wspólnotą jasnogórską, za osobę życia konsekrowanego. Prosimy o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne. Modlimy się za naszą ojczyznę i o pokój w naszej ojczyźnie, o jedność, o miłość, o pokój na świecie. W intencjach zapisanych w jasnogórskiej księdze apelowej szczególnie pamiętamy o chorych i z naszej wspólnoty jasnogórskiej i wszystkich chorych, którzy się łączą z nami poprzez transmisję, samotnych, chorych w szpitalach, hospicjach, także i więźniów. Polecamy zmarłych, którzy przechodzą też i teraz przez bramę śmierci. Niech odnajdą w niej Chrystusa miłosiernego. Modlimy się za diecezję sosnowiecką, za parafię nawiedzenia, podwyższenia Świętego Krzyża. Są też i z nami pielgrzymi. Pragniemy ich wszystkich powierzyć dobremu Bogu. Powierzamy także i dzieci pierwszokomunijne z miejscowości Rząśnia, z diecezji częstochowskiej, z księdzem Dawidem. Jest ksiądz Dariusz z salezjankami, współpracownicami z Moskwy, którzy do nas tutaj przybyli, do Maryi. Także z diecezji sosnowieckiej modli się z nami duszpasterstwo akademickie, laboratorium wiary z księdzem Marcinem. Polecamy też i nasze intencje, z którymi tutaj przybyliśmy. Będziemy się modlić tajemnicą chwalebną, rozważać tajemnicę zesłania Ducha Świętego. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba

0: Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: wiecznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Święta Mária, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i z godziny śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.

0: серці нашому. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословлённая ты між жанчынамі, і благословлённы плодолоння твоего, Ісус.
1: Свята Марія, Матко Божа, мучься за нами грешними, зараз і в годину смерті нашей. Амен.
2: Радуйся, Мария, благодать полная. Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус.
1: Свята Мария, Матко Божа, мучься за нами грешными,
3: теперь и в годину смерти нашей. Амен. Хвала Ойцу и Сынови, и Духови Святому. Pod Twoją obronę.
1: Święta Boża Rodzicielo, naszymi prośbami,
3: racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o pasterskie błogosławieństwo.
4: Te wiosenne miesiące maja i czerwca są wypełnione datami święceń kapłańskich czy prymicyjnych mszy świętej i rocznicowych dat kapłanów. Dlatego pragnę dedykować fragment wiersza księdza profesora Bonifacego Miąska pod tytułem Kapłaństwo. Kiedy się począłeś, człowieku w czarnej sutannie? Jakie wiatry cichły w kołysce, żebyś był solą ziemi? Odpowiem sobie, nim dłonie przywiążą różańcem i wersetami psalmów ochłodzą powieki. Odpowiem sobie, jestem tylko glinianym dzbanem, który codziennie leczy wielka ręka Pana.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Zdarta płyta. Na muzyczną opowieść zaprasza Maciej Tutaj.

Czekam na sygnał. Czy świeci się na czerwono, to już można startować. Dobry wieczór Państwu. Na zegarach 21:37, w kalendarzach 3 czerwca 2026 roku, środa. A więc jak co tydzień o tej samej porze serdecznie Państwa zapraszam na kolejną muzyczną opowieść w ramach audycji Zdarta Płyta na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Ja nazywam się Maciej, tutaj i tutaj w centrali, czyli z radia RDN, wysyłamy dobrą muzykę i energetyczną muzykę, bo chociaż środa wieczór, środa noc, to jednak czuć to lato, czuć to wszystko, co już w powietrzu się unosi, no i też czuć długi weekend, bo jutro Boże Ciało, czyli jeśli ktoś wziął sobie piątek wolny, no to 4 dni wolnego przed nami, także można dzisiaj troszeczkę głośniej posłuchać i troszeczkę później utulić się do snu, bo płyta będzie ku temu naprawdę wiodła. Płyta jedna z tych najważniejszych z lat 80., a też mamy ku temu szczególny powód, by właśnie dziś sięgnąć po tę konkretną płytę. 3 czerwca 2018 roku to jedna z najsmutniejszych i najczarniejszych dat dla polskiej muzyki w ostatnich latach, dekadach, bo właśnie tego dnia odszedł Robert Brylewski. Myślę, że jedna z najważniejszych postaci polskiego rocka lat 80., polskiej muzyki alternatywnej, polskiej muzyki reggae, polskiej muzyki punkowej i postpunkowej i także muzyki hip-hopowej wymieszanej z elektroniką. Tak, Robert Brylewski ma w CV właśnie takie twórczości i właśnie o to zahaczał w wielu swoich projektach. I chciałbym bardzo właśnie tę postać dzisiaj przybliżyć, ale nie tylko tę postać, bo jeśli mówimy o tym konkretnym zespole, no to oczywiście trzeba mówić o tandemie Robert Brylewski, Tomasz Lipiński, czyli dwóch wielkich indywidualistów, dwóch wielkich muzyków rockowych, którzy w 1981 roku pod koniec założyli zespół Brygada Kryzys, i w roku 1982 nagrali i wypuścili jeden z najbardziej przełomowych polskich albumów wszechczasów, w zasadzie płytę pionierską dla muzyki postpunkowej na ziemiach Polski, czyli legendarny już czarny album właśnie zespołu Brygada Kryzys. Jeden z dwóch albumów, który ta ekipa nagrała studyjnie, bo tych albumów było troszeczkę więcej i nie każdy był do końca legalny. O tym dziś Państwu także będę chciał opowiedzieć, ale też czas, kiedy ta płyta była nagrywana i jakim miała być oporem wobec tamtych czasów, nieciekawych, czarnych czasów przecież, to wszystko będzie okazja, żeby sobie przesłuchać i o tym wszystkim sobie także troszeczkę pomyśleć, ale tak pomyśleć, żeby zagłuszyć właśnie tamte ciemne, czarne czasy i żeby tylko muzyka je wypełniała. Muzyka przez duże M, no i chyba bym powiedział, że z górnego C, no bo przecież Centrala, czyli piosenka, która chyba najpopularniejsza jest ze wszystkich, które znalazły się na czarnym albumie Brygady Kryzys z 82 roku i od tej piosenki rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie i nie ma tego spotkania bez Państwa. Po drugiej stronie radioodbiorników proszę dać znać, w jakiej pogodzie, w jakim nastroju Państwa dziś zastałem. Zdarta Płyta małpa rdn.pl, Facebook, Instagram, to wszystko jest do Państwa dyspozycji, także serdecznie zapraszam. No i proszę zastosować się do tego, co jest napisane na płycie winylowej, właśnie tej czarnej płycie winylowej Brygady Kryzys, bo tam jest taki bardzo ważny dopisek. Uwaga, słuchać głośno.
No to proszę, słuchać głośno.

Kiedy biblijne mury Jerycha upadały, to też grały trąby, żeby to wszystko gdzieś tam się porozwalało i można było wejść do miasta i do ziemi obiecanej, więc mury Babilonu jakże inaczej miały upaść, jeśli nie dźwiękami saksofonu. To w wykonaniu Tomka Świtalskiego, który zagrał właśnie na tym albumie. Fallen, Fallen is Babylon, Brygady Kryzys. Piosenka, która najpierw wchodziła w skład, w repertuar zespołu Tilt, o którym za chwilkę dwa słowa, ale później już wszedł na stałe w repertuar właśnie Brygady Kryzys. No i też znalazła się ta kompozycja na płycie, na czarnej płycie Brygady Kryzys z roku 1982, czyli z płyty, która jest naszą dzisiejszą bohaterką i przewodniczką po środowej, czerwcowej nocy. I chyba ta płyta i ta piosenka także dobrze podziałała na polską reprezentację, bo w międzyczasie Polska gra z Nigerią, mecz towarzyski na Stadionie Narodowym i przegrywaliśmy 1-0 właśnie z Nigeryjczykami, no i trafiliśmy na 1-1 do szatni i teraz jest przerwa, więc proszę do nas dołączyć, a później wyłączyć dźwięk w telewizorze, oglądać sobie dalej. A tutaj będzie dużo, dużo dobrej muzyki. Do tego Państwa serdecznie zapraszam. No i tak, padło to słowo, padł ten zespół, zespół Tilt, którego założycielem i liderem był Tomasz Lipiński. No i też na przełomie lat 70. i 80., w tym samym czasie, kiedy tworzył zespół Tilt, Robert Brylewski miał swój zespół, który nazywał się Kryzys. No i panowie już byli dość rozpoznawalni w polskiej scenie, na polskiej scenie muzycznej, na polskiej scenie alternatywnej, ale kiedy panowie się spotkali, to stwierdzili, że chcieliby ze sobą współpracować, stwierdzili, że chcieliby ze sobą grać i tworzyć, bo między Tomaszem Lipińskim a Robertem Brylewskim narodziła się swoista chemia. Panowie rozumieli się bez słów, panowie spędzali ze sobą naprawdę mnóstwo czasu i kompozycyjnie i repertuarowo czuli się doskonale, bo przecież grali tę samą punkową, rockową muzykę. Muzykę, która musiała rozświetlać tamten ponury czas PRL-u, musiała rozświetlać to, co się wtedy działo, a przecież kiedy założyli swój zespół końcem roku 1981, to niedługo później przecież doszło do 13 grudnia, czyli do stanu wojennego. I właśnie ten stan wojenny przekreślił wiele, wiele planów, jakie Brygada Kryzys miała na przyszłość. I właśnie też to, co się wtedy podziało, Tomasz Lipiński skomentował takimi słowami. To był taki czas, że chodzisz po mieście i widzisz, że to, co cię otacza, jest jakąś gigantyczną aferą, jakimś oszustwem. I przychodzi taki moment, że musisz coś z tym zrobić, zareagować na to, wypowiedzieć się przeciwko temu. Im głośniej, tym lepiej. No i też przez to powstały takie zespoły jak Tilt czy Kryzys, a później połączenie tych dwóch zespołów, czyli Brygada Kryzys. I na albumie, tym pierwszym z roku 1982, można usłyszeć, oprócz Tomka Lipińskiego, który odpowiadał za wokal i grę na gitarze, oraz Roberta Brylewskiego, który grał na gitarze i był głównym kompozytorem, także Irka Wereńskiego na basie, Janusza Rołta na perkusji i Jarka Ptasińskiego na instrumentach perkusyjnych. To był taki skład podstawowy właśnie Brygady Kryzys, chociaż kiedy panowie zakładali zespół, to na początku na perkusji grał Sławek Słociński,
ale już do roku 1982 w tym zespole nie dotrwał i już na tej płycie się nie znalazł, a właśnie pan Toad to ten, który odpowiada za te perkusyjne, niezwykłe rytmy, chociażby te, które słyszeliśmy w tej piosence otwierającej, czyli w centrali. Ale tak, czarny album, album, który był nagrywany w czarnych czasach, w czasach stanu wojennego, w czasach, kiedy wiele ludzi mogło stracić nadzieję, że jeszcze będzie dobrze, jeszcze będzie przepięknie, parafrazując piosenkę zespołu Tilt, właśnie Tomka Lipińskiego, ale trzeba było jakoś się temu przeciwstawić. I najlepszą odpowiedzią na to była właśnie muzyka.

Za pół roku, no troszkę więcej niż pół roku, będziemy sobie nucić przy okazji Świąt Bożego Narodzenia Cicha Noc. Ale dzisiaj to zdecydowanie nie jest cicha noc. Dzisiaj jest głośna noc, ale przed długim weekendem myślę, że możemy sobie troszeczkę pofolgować. I właśnie wybiła godzina 22. Brygada Kryzys, Przestań Śnić. To z albumu czarnego, tak zwanego, który można nazwać po prostu Brygada Kryzys, no bo napis tego zespołu przecież jest widoczny na albumie, ale też nie do końca. I o tym też dwa słowa. Początki formacji Brygada Kryzys, październik 1981 roku, ich debiutancki koncert w warszawskim klubie Riviera Remont. Swoją drogą też bardzo ciekawy, ze względu na to, że wtedy przed nimi zagrała mało wtedy znana i mało rozpoznawalna grupa z Torunia o nazwie Republika. No, wtedy jeszcze nikt nie podejrzewał, że ta grupa osiągnie równie wielki, a nawet dużo większy i spektakularny sukces. Ale tamten koncert, pierwszy koncert Brygady Kryzys, został nielegalnie nagrany z konsolety na płytę winylową i sprzedawany w Wielkiej Brytanii jako pierwszy i wyjątkowy nośnik właśnie zapisu koncertowego tego zespołu. Jakość dźwięku była zupełnie fatalna, ale tam mogły się znaleźć wszystkie piosenki, które Brygada Kryzys wyśpiewała w tym swoim buncie wobec ówczesnej władzy. Władzy, która dwa miesiące później posunie się do stanu wojennego, czyli jednego z najbardziej czarnych okresów w historii nowożytnej Polski. Też charakterystyczna okładka właśnie tego nielegalnego albumu, Przewracający się Pałac Kultury i Nauki, który w tamtym PRL-u na bank nie miałby możliwości, żeby przejść przez czujne oko cenzora. No i też Brygada Kryzys nie mogła koncertować po tym, jak wybuchł stan wojenny. Przecież przepadł im tournée po Holandii. Przed 13 grudnia wyruszyli tylko na dwa koncerty do Jugosławii, do Belgradu, więc wydawało się, że mogą swoją muzyką punkową podbić całą Europę, nie tylko jej wschodnią czy też południową część, ale musieli zostać w kraju i nie mogli koncertować. No, mieli jeden warunek. Gdyby zmienili nazwę na Brygada K, to wtedy mogliby dalej koncertować, dalej występować, ale nie mogli się na to zgodzić, bo jeśli władzy nie pasowało to, że kryzys jest w nazwie i to też opisuje to, co się wtedy działo na początku lat 80. w Polsce, no to nie

żeby wydać pierwszą płytę, to zaproszenie wciąż obowiązywało i właśnie od lutego do kwietnia panowie Brylewski, Lipiński i pozostali zamknęli się, no i tworzyli właśnie swój bunt wobec ówczesnej władzy. Tylko że to też były takie czasy, kiedy ta płyta nie mogła wyjść w pierwotnej formie, którą panowie sobie założyli, gdyż po prostu cenzorzy na kilka utworów nie pozwolili. Kilka utworów musiało po prostu wylecieć, bo według władzy były one, no właśnie, nieodpowiednie, jak na tamte czasy. I niech państwo sobie pomyślą, że jeden z największych przebojów rockowych lat 80., jeden z najważniejszych utworów właśnie pana Lipińskiego, pana Brylewskiego, na tamtej płycie się nie znalazł. A przecież nie zaginął. I wciąż do niego wracamy z pełną siłą i z pełną mocą.

Nie musimy się katować nienormalną sytuacją. Nauczymy się kochać, przestaniemy się bać. Życie stanie się muzyką i stanie się to, co ma się stać. To, co czujesz, to, co wiesz. I tak mi się wydaje, bo tak to szukuje się, czemu cenzura nie chciała tego dopuścić, żeby to było na płycie, na czarnej płycie Brygady Kryzys, czemu nie chciała, żeby ludzie tę piosenkę usłyszeli, żeby była ogrywana, chociaż i tak była ogrywana w radiostacjach ówczesnych lat 80. Może po prostu prawdy. Chyba po prostu prawdy. To, co czujesz, to, co wiesz. Brygada Kryzys, Robert Brylewski, Tomasz Lipiński i cała ta kompania, rok 1982. I na płycie czarnej się ta piosenka nie znalazła, ale nagrana ponownie w roku 1992 i wydana na drugim i ostatnim albumie Brygady Kryzys pod tytułem Kosmopolis. Delikatnie chyba się różnił ten utwór od tego, co było w 82, ale to już proszę sobie samemu przesłuchać. No i jak już wspominałem, Brygada Kryzys nie miała łatwego początku, no i też ten epizod lat 80. dość szybko się skończył, ponieważ wiele płyt wyprodukowano, wytłoczono, mówi się nawet, że 200 tysięcy płyt tej Brygady Kryzys wytłoczono, co wielu poddaje w wątpliwość, raczej 1-0 trzeba odjąć od tego wyniku. I będzie to bliżej prawdy, ale coś w tym jest, jakieś ziarno prawdy, że wiele z tych płyt, z tego oryginalnego nakładu czarnej płyty Brygady Kryzys po prostu zostało zniszczonych przez Służbę Bezpieczeństwa. No i też te płyty nie były aż tak popularne, tak mocno dostępne właśnie w tamtym okresie. No i też na okładce nie można było napisać w pełni Brygada Kryzys, bo ten kryzys cały czas nie pasował ówczesnej władzy, dlatego tej ostatniej literki na albumie państwo nie uświadczą. Tam jest po prostu Brygada Kryzys, no i też Y to od drugiej jest w połowie urwane i cała płyta jest czarna i taka malutka niebieska gwiazdka tylko gdzieś tak w centralnej części. Jak gwiazdka nadziei. Chyba tak to trzeba było odebrać. No i panowie po prostu rozeszli się w swoje strony. Stwierdzili, że nie widzą większych perspektyw, by Brygada Kryzys mogła trwać, skoro trwa stan wojenny i skoro ówczesna władza tak mocno daje im w kość, podkłada kłody pod nogi. No i wrócili do swoich działalności. Tomasz Lipiński wrócił do zespołu Tilt. Z kolei Robert Brylewski funkcjonował w zespole Izrael. No i to jest też taka formacja, która fantastycznie wpisywała się w ówczesne kanony reggae i był pionierem właśnie tej sztuki, tego nurtu muzycznego w lat 80. w Polsce. No i tak jak cały czas wspominam o Tomaszu Lipińskim i Robercie Brylewskim i o tych ich albumach, które tworzyli w ramach swoich autorskich projektów, czyli najpierw zespół Kryzys, to Robert Brylewski, a później zespół Tilt, czyli Tomasz Lipiński, to chciałbym wrócić do tej twórczości sprzed Brygady Kryzys. Bo to też są takie utwory, takie momenty w polskiej muzyce, które warto sobie odświeżać raz na jakiś czas. Więc no w tandemie te dwie piosenki obok siebie popłyną. Pan Brylewski, pan Lipiński, zespół Kryzys i zespół Tilt.

coś mają w sobie te saksofony lat 80. Pierwsze skojarzenia to zawsze oczywiście Carl's Whisper, George'a Michaela i Your Latest Trick zespołu Dire Straits. To są przepiękne utwory z wykorzystaniem właśnie tego instrumentu. Także pierwsze płyty Kennego G. To takie na szybko przykłady, które mi przychodzą do głowy. Na polskiej scenie muzycznej, oprócz prezentowanego wcześniej To co czujesz, to co wiesz, no to pewnie Polska zespołu Kult i chyba ten utwór. To takie właśnie pierwsze skojarzenia przepięknego instrumentarium właśnie z wykorzystaniem saksofonu. Rzeka miłości, morze radości, ocean szczęścia. Zespół Tilt, to po pierwszej epoce Brygady Kryzys, bo to był rok 1986 i płyta Mówię ci, że. Także troszeczkę późniejsza twórczość Tomka Lipińskiego, ale wcześniej zespół Kryzys i rok 1981 i piosenka Ambicja. I to takie wpajające się gdzieś w jestestwo. Twoja ambicja to szalona religia. O przestrzeżeniu, żeby właśnie ambicja nie była zbyt wygórowana i żeby jej wszystkiego nie podporządkowywać. Brygada Kryzys wróciła na scenę w latach 90. Wróciła w trochę odmienionym składzie, bo chociażby nie było już wraz z nimi Janusza Rauta, który odszedł w roku 1990. Nagrali płytę Kosmopolis. Później znów zawiesili działalność, znów panowie rozeszli się do innych działalności. Wrócili jeszcze na początku XXI wieku i w tej drugiej dekadzie, w latach dziesiątych obecnego wieku, także jeszcze grali koncerty, chociażby na 30-lecie tej czarnej płyty. Słynny koncert w Trójce, który także można odsłuchać w całości na internecie. Tylko ten 3 czerwca 2018 roku wszystko przekreślił, bo myślę, że jeszcze o Brygadzie Kryzys byśmy usłyszeli i może jeszcze jakaś trzecia płyta byłaby na podorędziu. I myślę, że pięknie by się tego słuchało właśnie dzisiaj, kiedy dużo jest takiej muzyki przecież sztucznej, bo wytworzonej przez sztuczną inteligencję, dużo muzyki elektronicznej, dużo muzyki popowej, bardzo krótkiej i często bez większych treści, a przecież panowie chcieli przenosić ważne treści, czy to o miłości, radości, szczęściu, czy to właśnie o ambicji, która może być ukierunkowana w zły sposób, no i o ogólnym buncie przeciwko temu, co się dzieje dookoła i co paraliżuje nawet cały naród. No bo takie to były czasy stanu wojennego i tak to Brygada Kryzys odczuwała i tak się przeciwstawiała właśnie tą czarną płytą. I na koniec, kiedy dziś wspominamy Roberta Brylewskiego w 8. rocznicę jego odejścia, to przypomnę słowa drugiego z tych wielkich właśnie z tego zespołu, Tomasza Lipińskiego. Nawet jakbyśmy chcieli, to nie uda nam się go w żaden sposób zaszufladkować. On się wymyka i będzie wymykał wszelkim próbom zdefiniowania, określenia czy zamknięcia go w jakichś konkretnych ramach. Był człowiekiem niesłychanie bogatym wewnętrznie, inteligentnym, błyskotliwym i co szczególnie wyjątkowe, aktywnym na niespotykanie wielu płaszczyznach. Zobaczcie, w ilu projektach brał udział. The Boers, Kryzys, Brygada Kryzys, Aurora, Izrael, Armia, Falarek, 52UM. To tylko kilka z zespołów, które zakładał. Był producentem muzycznym, wiele zespołów debiutowało w jego studiu Złota Skała, a do tego jeszcze jego prawie nieznana działalność plastyczna, której oddawał się z wielką pasją. Tworzył tysiące rysunków i animacji, wypracował swój indywidualny styl. Gdyby chciał, zostałby znanym grafikiem albo ilustratorem. Taki był Robert Brylewski. Ale został w muzyce i tę muzykę słuchamy i do takiej muzyki wracamy.
I na koniec raz jeszcze wrócimy do czarnej płyty, do utworu Traveling Stranger, właśnie z roku 1982. I jak głośno zaczęliśmy, tak głośno skończymy dzisiejszy wieczór. Państwu życzę udanego, długiego weekendu, świętowania Bożego Ciała jutro. No i też, żeby pogoda dopisywała, bo ma być taka w kratkę właśnie przez te najbliższe dni, a żeby wszystko się Państwu układało i żeby to był wyjątkowy czas, czas odpoczynku, czas naładowania baterii i czas cieszenia się tego wszystkiego, co wokół. I proszę sięgać po dobrą muzykę, polską, zagraniczną, taką, która po prostu Państwu poprawia humor i sprawia, że Państwo czują się lepiej. Ja nazywam się Maciej Tutaj. To była audycja Zdarta Płyta na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: To jest audycja powtórkowa. Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smoleń.
2: Pani doktor, czy Dzień Dziecka powinien być tym wyjątkowym dniem, czy raczej pretekstem do codziennej uważności na potrzeby dziecka?
3: Dzień Dziecka kojarzy się nam zwykle z prezentami, niespodziankami, wyjściami, czymś bardzo wyjątkowym i oczywiście w tym nie ma nic złego. Dziecko potrzebuje takiej radości świętowania, doświadczania, też zobaczenia, że ten dzień jest jego, ale problem polega na tym, że ta wyjątkowość, aby nie ograniczała się tylko do tego jednego dnia w roku, bo z takiej perspektywy psychologicznej dziecko nie buduje poczucia bezpieczeństwa przez wielkie wydarzenia, buduje je przez takie codzienne doświadczenia, w sposób, w jaki rodzic patrzy, słucha, reaguje, interesuje się dzieckiem. I dla małego dziecka miłość nie wyraża się głównie w prezentach, ale wyraża się w takiej obecności, w tym, że ktoś odłoży telefon, naprawdę posłucha, w tym, że rodzic zauważa zmianę nastroju, w tym, że pamięta, czego dziecko się boi, z czego dziecko się cieszy. I myślę sobie o tym, że takie współczesne rodzicielstwo jest mocno takie przeciążone, ponieważ no, jako rodzice często jesteśmy tacy zmęczeni, zabiegani, często tacy rozdwojeni między pracą, domem, mnóstwem różnych obowiązków i wielu z nas nosi w sobie takie poczucie winy, za mało czasu, za mało uwagi, jestem niewystarczający. Natomiast myślę o tym, że rodzice i dzieci przede wszystkim nie potrzebują takich rodziców idealnych, tylko potrzebują takich rodziców, którzy, pewnie to powtarzam w wielu audycjach, natomiast takich rodziców dostępnych emocjonalnie, choćby przez chwilę, ale tak prawdziwie, tak naprawdę. Czasem takie 5 minut pełnej uwagi znaczy więcej niż cały dzień spędzony obok siebie bez kontaktu. Dlatego myślę, że Dzień Dziecka może być bardzo dobrym momentem takiej refleksji nie tylko co kupić, ale jak na co dzień budować relacje z dzieckiem. Czy potrafię to dziecko moje usłyszeć? Czy potrafię być obecna także wtedy, gdy jest niegrzeczne, czy jest niespokojne, ale też czy wtedy, kiedy jest uśmiechnięte? Czy moje dziecko czuje, że jest dla mnie ważne? Nie dlatego, że ma sukcesy i jest perspektywa świadectwa z paskiem, ale dlatego, że po prostu jest. Bo myślę o tym, że najpiękniejszym prezentem dla dziecka nie jest taki idealny dzień jeden raz w roku, ale takie doświadczenie każdego dnia, że ma to dziecko przy sobie kogoś, kogo kocha, przy kim może być sobą, przez kogo jest akceptowane, kto jest na jego potrzebach bardzo uważny.
2: Powiedziałyśmy sobie troszeczkę o emocjach, ale na przykład ja jako mama chciałabym wiedzieć, jak mogę budować z dzieckiem takie poczucie, że ono jest ważne, gdy na co dzień na przykład brakuje mi czasu i energii.
3: Myślę sobie, że to takie bardzo cenne pytanie właśnie, że to jest zawsze takie poruszające, że no wielu rodziców żyje właśnie w takim ogromnym przeciążeniu pracą, obowiązkami, takim zwykłym zmęczeniu psychicznym i ten codzienny pośpiech będzie powodował, generował lęk, czy moje dziecko czuje się naprawdę kochane, czy czuje się naprawdę dla mnie ważne. I myślę, że warto zacząć od jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli to poczucie bycia ważnym nie buduje się ilością atrakcji czy perfekcyjnym rodzicielstwem, wrócę do tego, ale buduje się przez takie małe, powtarzalne doświadczenia emocjonalnej obecności. I dziecko bardzo odczuwa takie momenty, że ono jest widziane, że naprawdę zauważamy jego emocje, że słuchamy jego opowieści, że widzimy jego małe sukcesy, ale też widzimy mało smutki. I czasem rodzic fizycznie jest obok, ale psychicznie jest bardzo daleko. Zmęczony, przebodźcowany myślami w pracy i dzieci to bardzo, bardzo czują. Dlatego nie chodzi o to, żeby być dzieckiem cały czas, bo to jest wiadomo niemożliwe, ale chodzi o to, żeby w tych momentach, kiedy jesteśmy, być naprawdę. Żeby odłożyć telefon, wyłączyć telewizor, zamknąć komputer, ale żeby ta obecność była taka autentyczna i myślę, że w tym mogą bardzo pomagać takie rytuały, czyli na przykład taka wspólna rozmowa przed snem, kilka minut rano, ale bez takiego pośpiechu. zainteresowanie tym, co dziecko opowiada. Czasem zwykłe pytanie, jak się dziś czułeś, ale nie odwróconą być do dziecka tyłem, tylko rzeczywiście te parę minut jest niezmiennie cenne. I to są takie niby małe rzeczy, ale one budują więź, one budują bliskość, więc dziecko nie będzie zapamiętywało tego, co my mu kupowaliśmy, ale będzie pamiętało atmosferę relacji, że było mi naprawdę z mamą blisko, bo no, przy rodzicu dziecko czuje się ważne, bezpieczne, akceptowane. I sobie myślę, no, cały czas o tym mówimy, że dziecko nie potrzebuje tych rodziców takich doskonałych, idealnych, perfekcyjnych, ale potrzebuje tego rodzica autentycznego, takiego prawdziwego. I czasem można powiedzieć, że jestem dzisiaj zmęczona, ale bardzo chcę cię wysłuchać. I to uczy dziecko, że relacja też nie polega na takiej perfekcji, że my nie zawsze będziemy takimi cyklopami emocjonalnymi, którzy zamkną swoje emocje i tak, ja jestem tutaj dostępna. Nie, powiem, ja jestem zmęczona, ale bardzo chcę cię wysłuchać. I to będzie budowało taki prawdziwy kontakt, bo to poczucie bycia ważnym będzie tworzyło się wtedy, kiedy dziecko będzie doświadczało, że ktoś naprawdę interesuje się tym, co przeżywam, pomimo tego, że coś z tym człowiekiem też się dzieje, a dzieje się tak i z tatą, i z mamą.
4: Pani doktor, proszę mi powiedzieć, czy warto robić rodzinne podsumowanie roku? Co było trudne, a co było dobre?
3: Myślę o tym, że wie pan, to jest taki piękny pomysł i jednocześnie coś znacznie ważniejszego niż zwykła rozmowa o ocenach czy takich osiągnięciach. Takie rodzinne podsumowanie roku może być takim momentem zatrzymania, a tego dziś bardzo brakuje. Żyjemy szybko, przechodzimy od jednego obowiązku do drugiego, często bez refleksji nad tym, co właściwie przeżyliśmy. I myślę, że dziecko właśnie też tego bardzo potrzebuje. Potrzebuje zobaczyć, że życie nie składa się wyłącznie z wyników, ale no właśnie z doświadczeń, emocji, relacji. Ale bardzo ważne jest to, jak takie podsumowanie miałoby wyglądać. Jeśli zamienia się ono w analizę błędów albo w ocenę dziecka, to jest bez sensu. Natomiast powinno być to raczej spotkanie wokół pytań, co było dla ciebie ważne, co było trudne, co chcielibyśmy zabrać ze sobą dalej, ponieważ takie rozmowy będą uczyły nasze dziecko takiej autorefleksji, będą pokazywały, że trudności są częścią życia i nie definiują w całości człowieka. I to jest, myślę, takie bardzo ważne dla całej relacji rodzinnej, bo dziecko widzi wtedy, że rodzice również mają swoje emocje, swoje sukcesy, swoje zmęczenie. I takie podsumowanie nie musi być takie idealne albo bardzo poważne. Czasem najlepsze rozmowy dzieją się przy herbacie, podczas spaceru, w takiej zwykłej codzienności. Najważniejsze, żeby dziecko poczuło, że moje przeżycia są ważne, ktoś chce ich posłuchać, ktoś chce o nich usłyszeć, bo będzie człowiek właśnie budował taką swoją historię w takich momentach zatrzymania, opowiedzenia siebie drugiemu człowiekowi.
4: A jak wspierać dziecko w budowaniu nadziei i spokoju przed kolejnym etapem edukacji?
3: No właśnie każda taka zmiana edukacyjna, nowa klasa, nowa szkoła, nowi nauczyciele, to jest dla dziecka no, czymś znacznie większym niż tylko taką organizacyjną zmianą. To wejście w nową rzeczywistość społeczną, emocjonalną. Dorośli często mówią, nie stresuj się, ale lęk przed zmianą jest czymś naturalnym. Każdy człowiek potrzebuje czasu, żeby no, oswoić coś takiego nieznanego. Dlatego najważniejsze to będzie takie nie usuwanie lęku, ale pomaganie dziecku w tym, żeby ono przeżyło ten lęk, czyli bardzo ważne, żeby nie wzmacniać takich katastroficznych wizji. Czasem rodzice sami bardzo przejęci, podekscytowani zaczynają mówić, że oj, teraz to zobaczysz, będzie ciężko, no i dziecko zaczyna odbierać to jako zapowiedź zagrożenia. Lepiej pokazać, że tutaj my mamy jakiś wpływ na tą sytuację, czyli nowe sytuacje bywają trudne, ale zobaczysz, krok po kroku można się w nich odnaleźć. Warto nawiązać do tego, co już dziecko przeżyło, jak wcześniej sobie poradziło z takimi zmianami. Ogromnie ważna będzie też absolutnie taka nasza postawa, nie? Czyli to, jak my się zachowujemy, jak my sobie radzimy z takim własnym lękiem. Jeżeli będziemy przekazywać spokój, zaufanie, wiarę, to też dziecko łatwiej będzie regulowało własny lęk. I chodzi tutaj o to, żeby dziecko w tej naszej relacji z takim bezpiecznym, przewidywalnym, spokojnym dorosłym również tę zmianę szkoły, zmianę nauczycieli, być może zmiany kolegów, przyjmowało jako coś, z czym sobie poradzi. Będzie to nowe, ciekawe, inne, ale to nie będzie go pozbawiało szansy na sukces.
1: Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smoleń. To była audycja powtórkowa.

RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: Proszę nie patrz już, tak oczy mówią mi to, czego nie powiedzą usta. I nie chcę toczyć wojny, serio, mała, nie. Dużo na mnie patrzysz, ale wciąż nie widzisz mnie. Niech ktoś popatrzy na mnie jak na mnie. Jak ona wtedy, ustami się przedstawiamy, oczami poznajemy, to nie to spojrzenie, choć tak piękne słowa. Muszę lecieć, przepraszam, nie widzę cię młoda.
1: Gdy patrzę...